dla siebie formatu. Na tym najlepszym z możliwych światów. Najlepszym. Ja ciągle szukam dla siebie formatu. Na tym najlepszym z możliwych światów.

Rzeka piszczy, księżyc płacze, drzewa płoną, dekoracyjne, umowne. W tle rząd świateł, ciepłe kuchnie, dzwonią złote sztućce. Wojtek, czemu to wszystko takie smutne? Dlaczego to takie mroczne? W środku kadru wędrowiec, który przybył spoza kadru i wyraźnie zmierza poza kadr. Dzwonią jego złote spodnie.

idą w dół po niebie, po domach i parkingu w dół. Miasto zastygło. Dobra, to wszystko. Koniec. Wojtek.

0: dlaczego to takie mroczne. Wojtek.
1: Tu Campus. Łop, łop, łop.
2: Pan hrabia miucu tunikat jak numer PESEL. Pani Marika co nie zagląda w portfel, nie zagląda w kieszeń. Cudnikat

dla niego. Ta rzeczywistość była jak ulica złego, wciąż niepewna przyszłość, wszechogarniająca niemoc. Tak bardzo ciężko było zrobić coś dobrego, przebić się przez beton, tworzyć widząc jawną przemoc. Błyszczał na tle szarego, kontrolowanego życia, ale nie tylko dlatego mógł w historii się zapisać. Jego jazz, koszykówka, warszawska ulica i amerykański sen, przywieziony wprost z Paryża. Wdychał jak świeży tlen, wszystkie dźwięki, sopocka bryza, wieczorny dżem, świat był piękny w takich chwilach dzisiaj. Pamiętać chcę o tym, kim był Tyrmand, że Tyrmand to był jazz i o tym, jak pięknie pisał, wiem. Jak bardzo cenił go Kisiel, znaczył dla niego wiele, i jak kochały go ulice, kiedy dał im bestseller. Choć jego życie nie

nieustanny mecz. Bo Tyrmand to zły i Tyrmand to jazz.

nie dbał o konsekwencje. Zaszczepiał wśród wielu gości pasję gry na instrumencie. Miał życie piękne w sumie, przeżył wiele, znał żeglugę i architekturę. Był też kelnerem, jakoś nie umiem wyobrazić sobie siebie podczas okupacji ukrywającego swe korzenie. Nie wiem, co bym zrobił, on starał się żyć w pełni, jak kelner Filip swój świat tworzył we wrogiej przestrzeni. Był przy tym dzielny, czasem ryzykując wiele, ale zawsze wierny swym poglądom, pchany przeświadczeniem, że trzeba iść właśnie tędy, kroczyć taką ścieżką, na bakier z komunizmem, na pochybel jego piewcom. Podzielam jego wizję, respektuję jego przeszłość.

przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Proszę o gorące przyjęcie tej imprezy i zachowanie pełnej godności i honoru, honoru, który przystoi już nam 25-latkom.

echa głosów z przeszłości odbijają się w mojej głowie. Zaciskają gardło moje piersi, krzyk, a moje ciało drętwieje jak stygnący beton. Mówią mi, nie jesteś dobry, jakbym był jakimś potworem. Kiedyś nosiłem wszystkie kolory.

nasz Stasiak. Właśnie tak. Alkopoligamia.com. Bez zmian. 1983. Tak było.

0: sreća. Tinder mi piše, že mam novom pare, vole pare putu. Nie porównujcie mnie z nimi, bo oni wciąż nie robią ruchów. Nadal. Kiedyś włożyłem te torebki z MD i torebki z suszu.
1: Sorry mama.
0: Robię już kolejny album, poprzednio nie wleciam na YouTube. Jeszcze.
2: Dawaj Mario, nie ma czasu.
3: Szybko, szat.

Mama nie ma pracy, ponoć ojciec też. Choć to nie moi starzy, to nie skąpię łez. Nieważne co się zdarzy, ja nie zwątpię w cel. Za dużo za nami, by znów podnieść się. Podjechał nocny, klasyk awantur. Pijani robią show przed dupami dla świadków. Piotrkowska na ofie ze skejtami na parkour. Ile widziałem złama, nie policzę przypadków.

tyle matk mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?

0: Goni, goni, goni, goni, goni, konie, patataj, patataj, patataj, patataj, do salonu, do salonu. Prejaja dziki zachód, wiesz, na koniu. Zaszpanuje, otwiera drzwi, wchodzi do salonu i dostał kastanietę w ryj raz. A później jeszcze drugi raz, dostał kastanietę w ryj, oh yeah, check the flow.
1: I'd like to learn how to speak French, cause that's some cool shit French. You can say I got a shit in French if it sounds good.
2: On devient la voix de Dieu, poupou.
1: Oh, oh. This sounds good, man.

0: mapie pokaż mi, jak mam tam zajść.
1: Sorry, did you just say that you wanna come?
0: Sorka, ziom, ale nie wiem, co tam sobie myślisz.
1: Sorry, boy, but I don't know what you think.
0: Co jest? Chyba jakiś obcy język.
1: God damn, what a strange foreign language.
0: Szkoda, że był ze mną taki głupi uczeń.
1: Shame, I used to be a fucking stupid student.
0: Student nie lubię, skończył pewnie z 7 szkół.
1: Shame, I've been thrown out of 7 school.
0: Dobra, do chuja stary, gdzie jest ten zamek?
1: Alright, but tell me, buddy, where is that castle?
0: Wiesz, taki pałac, tylko raczej mniej wdzięczny.
1: You know, it's like a palace, but rather less fancy.
0: Co tam pieprzysz, o rany, co za niefart?
1: What you say? Bollocks, what bad luck.
0: Robi się ziomb, dom lepiej znajdźmy.
1: It's getting cold, home, but I find
0: ho!
1: It.
0: Tam do pubu, tam jest porter i chipsy.
1: What? Did you just say you've got problems with fisting?
0: Mają tam telefon i można dzwonić.
1: Where's that guy? I don't really wanna call him.
0: To jak? Może wreszcie pojmiesz mnie?
1: So what? Maybe you'll try to comprehend.
0: Nie? Ziomek, mam dość, weź prejdź do siebie.
1: Boy, man, I've had enough. Go bang yourself.

0: każdy.
1: Krótko rzecz biorąc, myślałbym sobie tak, żeby może dać trochę świętego spokoju twórcom, artystom, działaczom kultury. Oni będą sami wiedzieli, co z tym fantem zrobić. W końcu, proszę mi wierzyć, że mają daleko większe poczucie odpowiedzialności, niż to się niektórym mecenasom wydawało i wydaje.

roku. Teraz, kiedy jest pora na to, aby naprawiać to wszystko, żeby wrócić do jakiejś równowagi i normalności w tej sprawie, trzeba sporo czasu, aby tę delikatną materię uzdrowić.

0: Mam uczulenie.
1: Poczułaś do mnie pociąg, a odpaliłem koparę. Jeżeli już coś robię, no to robię to z nadmiarem.

0: 97,1 FM. Studia ze studia.
1: W Szkole Głównej Handlowej rozpoczyna się działalność, rozpoczyna swoją działalność Międzykolegialne Centrum Inkubacji i Akceleracji Startupów. Jest to nowa inicjatywa, która ma wspierać rozwój przedsiębiorczości akademickiej, pomagać w przekształcaniu pomysłów w realne przedsięwzięcia biznesowe. No i właśnie o tym, jak funkcjonować będzie to centrum, kto będzie mógł skorzystać z jego wsparcia i jakie ambicje w ogóle wiążą się ogólnie z tym projektem, będę dziś rozmawiać z doktor habilitowaną Dorotą Niedziółką i profesorem SGH i prorektor do spraw rozwoju oraz doktorem Albertem Tomaszewskim, dyrektorem centrum. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witamy pana i witamy państwa.
3: Dzień dobry.
1: Na uczelniach powstaje wiele ciekawych inicjatyw. W ogóle tych pomysłów, które trafiają na rynek, to jest ułamek z tego wszystkiego. Jaka luka ma w ogóle być wypełniona przez to międzykolegialne centrum, które powstaje? Czego do tej pory właśnie najbardziej brakowało przedsiębiorcom młodym na SGH-u?
2: Brakowało wykreowanej formalnie jednostki, która stworzyłaby swoisty ekosystem dla spotykania się koncepcji, idei, przedsiębiorczości z tym wszystkim, co SGH oferuje poprzez zarówno programy dydaktyczne, jak i możliwości realizacji badań i działalność publikacyjną, czyli nazwania tego fragmentu przestrzeni w Szkole Głównej Handlowej, w której zarówno wykładowcy, studenci, ale też otoczenie szeroko pojęte miałoby możliwość realizacji swoich koncepcji, idei, zamierzeń związanych z przedsiębiorczością, której wymiar dzisiaj najpowszechniej stosowany czy używany to startupy. Mhm. Ale to oczywiście jest pojęcie, które może mieć wiele wymiarów, ale z działalnością, która charakteryzuje się taką formą aktywności.
1: To jest pewnego rodzaju inkubator, czy nie? Czy to w ogóle nie będzie nigdy inkubatorem, ale właśnie pewnego rodzaju wsparciem tylko i wyłącznie dydaktycznym odnośnie wiedzy, możliwości badań i w ogóle?
3: Konkretna formuła to będzie jeszcze ustalona, więc myślę, że to jest za wcześnie, żeby o tym opowiedzieć. To jest tak, że ważny jest kontakt ze środowiskiem. Główne założenie tego centrum jest takie, że ono ma być tym spoiwem, który łączy, bo to jest tak, że w SGH dużo się dzieje startupowo, więc my nie musimy tego wymyślać od nowa, nie musimy nic robić na siłę. To ma być swego rodzaju klej, który poskłada te części, które tutaj funkcjonują. Mamy absolwentów, którzy tworzą startupy. Nasi absolwenci zarządzają funduszami VC, nasi studenci się tym interesują, sami tworzą różnego rodzaju organizacje, więc przede wszystkim tą funkcją centrum jest to, żeby być do dyspozycji wszystkich osób, które są w tym środowisku. To jest taki pierwszy etap. I też stworzyć dopasowaną ofertę, która będzie uzupełniała to, co tutaj się dzieje, ale jednocześnie taką ofertę, w której jednak ten główny motor pochodzi od dołu. To chodzi o to, żeby tworzyć przestrzeń do interakcji, a nie tworzyć kolejny program nauczania, dlatego że w programach nauczania mamy bardzo dobrą ofertę, tutaj to centrum nie ma ambicji tego zmieniać. To chodzi o to, żeby tworzyć ekosystem rozumiany jako przestrzeń do interakcji osób, które się tym interesują, tak żeby też wciągnąć w orbitę takich zainteresowań innowacjami i startupami osoby, które czasami może o tym nie słyszały, więc wypromować, pokazać, zbudować efekt synergii, to jest przede wszystkim założenie tego centrum.
2: Ale też inicjować i tak jak tutaj pan doktor powiedział, informować, bo wiele inicjatyw na uczelni się dzieje, tyle tylko, że albo one mają swoje grupy docelowe, a chodzi o to, aby poprzez centrum tworzyć taką przestrzeń i to uwzględniliśmy w nazwie. Akceleracja to jest pobudzanie, czyli w jakiś sposób poprzez już te wszystkie inicjatywy, które mamy, uznaliśmy, że doszliśmy do pewnego poziomu dojrzałości, zarówno przez pojedyncze wykłady, które mamy na kierunkach, poprzez inicjatywy naszych wykładowców, tak jak powiedział pan doktor, ale także naszych absolwentów, przecież mamy program MBA for Startups, więc zarówno ta dojrzałość oferty dydaktycznej, jak i doświadczeń badawczych i publikacyjnych jest taka, że uznaliśmy, iż pojawienie się dzisiaj centrum będzie z jednej strony tym wyraźnie zaznaczoną przestrzenią do celowego działania, ale też przestrzenią, która da wszystkim interesariuszom możliwość spotykania się po to, aby nie tylko wymieniać się informacjami, ale wejść na taki wyższy poziom przenikania się wzajemnego, nie tylko doświadczeń, wiedzy, ale też umiejętności kreowania pewnej nowej wartości. No bo zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj myślenie o startupach wychodzi spoza obserwacji fenomenu pojedynczych sukcesów w swoisty czas, w którym no, potrzebna jest taka dogłębna analiza, na ile i w jaki stopniu na przykład startupy mogą uzupełniać funkcjonowanie branż i sektorów, bo to już nie jest tylko fenomen osób, które dostrzegają pewne nisze i osiągają pewien spektakularny sukces, którym żyjemy, który jest bardzo medialny, jak Eleven Labs, tylko my już jesteśmy na etapie, w którym sobie uświadamiamy, że nam są potrzebne startupy, na przykład w branży zbrojeniowej, energetycznej, medycznej, i tworzenie takiej przestrzeni do tego, aby o tym rozmawiać w takim kontekście naukowym, a jednocześnie praktycznym, będzie też pewnego rodzaju, no właśnie, inkubatorem albo laboratorium do tego, aby wejść na wyższy poziom. Być może albo inicjowanie kolejnych działań, które być może że przyspieszą albo uświadomią, no znowu, zarówno funderom, jak i pozostałym uczestnikom rynku, gdzie te wartości albo gdzie te pomysły powinny kiełkować. A więc mamy świadomość, że znowu po raz kolejny SGH staje się liderem, wyprzedzając innych w takim myśleniu o tym, że to warto już postawić kolejny krok na tej ścieżce rozwoju startupów, nie tylko podejmując takie działania czysto dydaktyczne albo wspierające, albo tworzące programy, kreujące chociażby w jakiś sposób tutaj mierzenie się z wyzwaniami dla startupów, ale zacząć łączyć te wszystkie zagadnienia i no to trochę przypomina zawsze taką postać libero na boisku, właściwie poprzez rzucać piłkę tak, aby wygrać.
1: I cały czas razem ze mną Dorota Niedziułka, doktor habilitowana, profesor SGH, prorektor do spraw rozwoju, oraz doktor Albert Tomaszewski, dyrektor Międzykolegialnego Centrum Inkubacji i Akceleracji Startupów, o którym właśnie rozmawiamy. Interesuje mnie właśnie taka bardziej praktyczna strona, czyli co, ktoś ma pomysł, przychodzi do was z pomysłem, czy może już z działającym w pewnym sensie startupem, który i po prostu potrzebuje może wsparcia ze strony uczelni w jakimkolwiek zakresie, czy to będzie właśnie zakres wiedzy, kolejnych etapów, pomysłów, czy finansowy, więc o to mi chodzi. Gdzie, w jakim momencie wy jesteście w stanie takiemu startupowi pomóc?
3: To jest tak, że na naszej uczelni są te inicjatywy wsparcia, już są realizowane programy konkretne, startupowe. Mamy akcelerator, który właśnie tydzień temu zainaugurował, przepraszam, drugą edycję, więc student, studentka z pomysłem na startup ma miejsce, gdzie może dostać wsparcie mentoringowe. Mm-hmm. To się już dzieje. To ambicją tego Centrum Inkubacji i Akceleracji Startupów nie jest dublowanie tego typu przedsięwzięć, tylko jest rozszerzenie zakresu tego wsparcia i połączenie z partnerami też zewnętrznymi, bo wiele startupów powstaje na styku biznesu i technologii. To jest tak, że my na SGH jesteśmy, naszą kluczową kompetencją są rzeczy związane z biznesem i z ekonomią, a wielu funderów, którzy są na politechnikach, szkołach technicznych, nawet Akademii Medycznej, którzy zajmują się nauką, nie mają tych kompetencji. Więc to centrum ma służyć też do tego, żeby łączyć te grupy, żeby tworzyć platformę przy okazji programów, bo to trzeba będzie zrobić w jakiś sposób konkretny, więc to musi być konkretny program, który będzie łączył i będzie pozwalał po pierwsze połączyć tych ludzi, ale po drugie też sięgnąć do sieci, która wokół SGH jest bezcenna, dlatego że my współpracujemy z największymi korporacjami, które mają siedziby w Polsce, są naszymi partnerami. Absolwenci pracują na wysokich stanowiskach w tych korporacjach, ale też w ekosystemie startupowym są absolwenci naszej uczelni, którzy zarządzają instytucjami wsparcia, zarządzają funduszami VC. Wykładowcy SGH też prowadzą startupy. Więc to trochę jakby trudność opowiadania o tym jest taka, że ekosystem nie ma linearnej struktury. Ekosystem jest przestrzenią, w której odpowiednie grupy muszą wchodzić z sobą w interakcje. Ale to oczywiście oznacza, że jakieś konkretne programy będziemy chcieli tutaj uruchomić, tylko to na razie jest za wcześnie, żeby o tym mówić, bo to wymaga konkretnych partnerstw.
1: Tak, tak, tak. W ogóle startupy często, wydaje mi się, kojarzą się z technologią. Czy właśnie centrum będzie stawiało głównie na projekty bardziej technologiczne? Czy widzimy gdzieś miejsce dla właśnie pomysłów medycznych, społecznych, edukacyjnych lub w ogóle związaną z całkowicie nowymi modelami biznesowymi, które będą się rodziły?
3: No, to jest naszą ambicją tutaj, pani rektor wyznacza ten kierunek, żeby SGH stało się tym miejscem, które zintegruje to, co się dzieje startupowo w skali przynajmniej Warszawy, jeżeli nie całej Polski, dlatego że Warszawa, no Polska jest dzisiaj w klubie 20 największych gospodarek. My powinniśmy na każdym polu pokazać, że mamy tą ambicję i nadrabiać dystans w różnych obszarach. Startupy myślę, że są tym obszarem, gdzie jeszcze jest troszeczkę dystansu do pokonania, żeby pokazać rzeczywiście nasz potencjał. Więc jednym z takich doświadczeń, ja zajmuję się badaniem startupów od dłuższego czasu. Jednym z doświadczeń, które mam takie z badania różnych ekosystemów, jest to, że są miejsca na świecie, tak jak Sztokholm, jak Monachium, gdzie uczelnie o różnym profilu tworzą wspólne programy po to, żeby właśnie to robić, żeby te kompetencje się mieszały, no bo w zespole takim founderskim, w startupie, to nie jest tak, że jest jeden genialny człowiek. To są ludzie o uzupełniających się profilach. Rzadko jest tak, że to są osoby z jednej ławy studenckiej, bo oni po prostu mają podobny profil. Trzeba znaleźć przestrzeń do tego, żeby łączyć. No i tutaj rola edukacji, rola akademii jest kluczowa. I centrum ma być tym miejscem, które będzie otwarte na partnerów z zewnątrz. Jest bardzo dużo instytucji, mamy z nimi kontakty i też one się już się rozwijają, chociaż dopiero wystartowaliśmy. To są instytucje publiczne, są instytucje otoczenia biznesu, po to, żeby stworzyć też taki program, który właśnie pozwoli SGH no, mocniej zaznaczyć swoje miejsce od strony organizacyjnej, ale też badawczej, bo my jesteśmy przede wszystkim naukowcami, nie zapominamy o tym. I centrum ma być też miejscem, które pokaże to, że jesteśmy ekspertami od badań, jeżeli chodzi o nauki ekonomiczne i że będziemy źródłem wiedzy o ekosystemie startupowym w Polsce. To w tym centrum te badania mają też powstać.
1: I cały czas razem ze mną prorektor do spraw rozwoju, doktor habilitowana Dorota Niedziółka i profesor SGH, jak i doktor Albert Tomaszewski, dyrektor Międzykolegialnego Centrum Inkubacji i Akceleracji Startupów, o którym właśnie rozmawiamy. Spojrzymy tak, nie wiem, kilka lat do przodu i będziecie podsumowali działalność centrum, to co będzie najważniejsze w tym wszystkim? Co będzie takim najważniejszą statystyką, której będziecie zadowoleni? Czy to będzie liczba startupów, czy pozyskanych partnerów, inwestycji, czy jakiś konkretny wpływ na może społeczny?
2: Ja chciałabym, żeby na jednym z pierwszych, albo wysoko na tej liście efektów działania centrum pojawiały się takie programy, o których pan doktor wspomniał, czyli programy, które mają wyłaniać te startupy, w których młodzi ludzie widzą szansę i na tych wstępnych etapach tworzyć dla nich warunki dla rozwoju. I te programy stają się coraz powszechniejszymi. Chcielibyśmy, aby ten tworzony przez SGH razem z Fundacją Rozwoju i Edukacji Menedżerskiej był jednym z takich wiodących w Polsce, który daje młodym ludziom szansę na bardzo wstępnym etapie, dlatego że uczestnikami tego programu, który w tym roku ma swoją drugą odsłonę, to jest program dedykowany dla licealistów i my tutaj postrzegamy taką ważną rolę Szkoły Głównej Handlowej, a mamy bardzo liczne grono liceów, które z nami współpracują w ramach klasy akademickiej. Dotychczasowa formuła takiej otwartości uczelni na relacje ze szkołami średnimi dzisiaj wymaga takiego rozszerzenia o właśnie taki element, także przygotowania i włączenia w takie projekty. Na pewno chcielibyśmy, aby te doświadczenia, które zbierzemy z perspektywy badań, takich obserwacji rynku, pozwoliły nam na wskazanie takich prawidłowości mechanizmów, z czego wynika, że Europa, w tym Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, choć ma mniejszy udział, jeśli patrzymy na skalę świata, w tworzeniu startupów, to jednak ten udział jest znaczący, bo to oczywiście możemy zawsze przyjąć jakąś skalę, czy to będzie kwestii wielkości zaangażowanego kapitału, czy skłonności do ryzyka. Zawsze możemy, ale dobrze byłoby, żeby mieć to na tyle dobrze zdiagnozowane i wskazane, żeby stało się to pewnego rodzaju nie tylko źródłem takiej wiedzy, ale też takiej świadomości, bo nie porównywanie tylko liczby startupów czy tego sukcesu skomercjalizowanego jest taką istotą, ale i kolejnym takim, jakbym miała wskazać takie trzy obszary, to jest zwiększenie takiej świadomości, a to gdzieś się dzieje w tym tym kolejnym młodym pokoleniu, którym albo myśli o studiowaniu w SGH, albo już studiuje, że przedsiębiorczość to jest jedna z takich naszych bardzo ważnych cech albo predyspozycji, bo rzeczywiście Polacy posiadają w sobie ogromną umiejętność i talent wręcz do tworzenia rozwiązań, do bardzo skutecznego działania. I coś, co dzisiaj świat elektryzuje pojęcie startup, to przecież tak naprawdę pewna zdolność do kreowania działalności gospodarczej, która przynosi zamierzony efekt. My dzisiaj używamy określeń skalowalność, efekt kapitałowy, ale przecież jeśli mierzymy chociażby ten sukces gospodarczy z perspektywy rodzącej się przedsiębiorczości lat 90., no to ona była w tej części Europy jedną z największych. I warto jest powrócić, biorąc pod uwagę też to, co my obserwujemy, czyli że młodzi ludzie, i tutaj bardzo słusznie pan doktor zauważył, potrzebują uzupełniać swoje kompetencje poprzez osoby mające je odmiennymi, ale żeby ci, którzy do nas trafiają, którzy SGH traktują jako ten okres czasu, w którym kształtują nie tylko siebie, ale też nabywają wiedzę, do tej świadomości, że jest w nich ogromny potencjał i mogą realizować śmiałe, odważne takie pomysły biznesowe, a my będziemy tworzyli warunki do tego, aby no, ta wiara była poparta i umiejętnościami, i kompetencjami, ale też tą bardzo dużą relacyjnością, którą cały czas budujemy, zarówno z tym otoczeniem biznesowym, ale także instytucjonalnym i świadomością tego, że to jest najlepsze miejsce do tego, aby dowiedzieć się na ile i w jakim stopniu ten pomysł na przedsiębiorczość jest możliwy do zrealizowania.
3: Tak, ja oczywiście się pod tym podpisuję też. Mi jest bliskie takie myślenie systemowe o tym. Nie chcę jakby mówić o takich wskaźnikach. Z moich też badań, doświadczeń, kontaktów z różnymi akceleratorami, które są na rynku, wiem, że to jest bolączka w ogóle tych instytucji, że one ubiegając się o pomoc publiczną często jakby to we wnioskach wpisują konkretnie, ile będzie spotkań.
1: No właśnie, trzeba to jakoś wszystko sprecyzować, prawda?
3: Ja rozumiem, że to trzeba kontrolować, kiedy są środki publiczne, ale to nie zawsze jest równoznaczne z rezultatem, bo tym rezultatem końcowym jest pewne środowisko, które tworzy wartość, a nie liczba przeprowadzonych spotkań. To wbrew pozorom jest dosyć łatwe do organizacji. Więc jest mi tu bliskie.
1: Super. Moimi gośćmi była prorektor do spraw rozwoju, doktor habilitowana Dorota Niedziółka i profesor SGH, jak i doktor Albert Tomaszewski, dyrektor Międzykolegialnego Centrum Inkubacji i Akceleracji Startupów, które startuje, tak? Już wystartowało.
3: Tak jest.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
2: Dziękuję.
3: Dziękuję.
0: Studia ze studia.
4: Psychika tu rozbita, jak szkło leży i wdycha, jak z glo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma, oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

nadziei, że w końcu mogę być wolny. Mm-hmm.

0: Studia ze studia.
1: Z nami dr Olga Święch. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Badaczka z Wydziału Chemii oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego i współautorka rozwiązania, o którym porozmawiamy dzisiaj. Rozwiązania, które już wkrótce może zmienić nasze podejście, terapie, które stosujemy przy leczeniu infekcji kości. Zapalenie kości i szpiku to zdaje się taka grupa schorzeń, które mogą rozwijać się także na trochę różne sposoby. Na czym polegają infekcje z tej grupy?
2: Dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o zapalenie kości i szpiku kostnego, są to infekcje bakteryjne, które mogą nas spotkać na przykład po operacji, po wszczepieniu implantu, w wyniku złamania. Są to schorzenia, które się rozwijają w wyniku zakażenia bakteriami, zarówno grama dodatnimi, jak i grama ujemnymi. Bardzo ciężkie infekcje. Ich leczenie trwa często kilka tygodni do kilku miesięcy. Jest to spowodowane przede wszystkim trudnością, jaka występuje przy dostarczaniu leku do miejsca infekcji, bo mówimy tutaj o kościach, tak? Czyli to są jednak mimo wszystko twory, które charakteryzują się dużą gęstością, bardzo małym unaczyniowieniem, więc jeżeli na przykład przyjmujemy tabletki i one później dostają się do krwiobiegu, to jednak stężenie, jakie osiągamy w kościach, jest dużo mniejsze niż byśmy tego oczekiwali. Za to mamy bardzo dużą akumulację w innych narządach, takich właśnie jak wątroba, nerki, śledziona. Stąd też bardzo duży problem z leczeniem tych chorób, bo dostarczając dużą ilość antybiotyków, bardzo mała ilość trafia bezpośrednio do miejsca infekcji.
1: A jednocześnie jest to duże obciążenie dla organizmu.
2: Tak, jest to związane też z dużą toksycznością.
1: Gdybyśmy spojrzeli po prostu na kość objętą infekcją, to jak to wygląda? Mamy uszkodzenie w kości, w którym ta infekcja się rozpoczyna, czy może po kolei kolejne komórki kostne są nią obejmowane?
2: Przede wszystkim mamy do czynienia ze stanem zapalnym, w którym rozwija się infekcja bakteryjna, czyli rozwija się takie środowisko bakterii. Możemy to nazwać takim miastem bakterii. Jest to dosyć specyficzne środowisko, bo to też jest jeden z większych problemów, które mamy w leczeniu infekcji kości. Bakterie same w sobie rozwijają biofilm. To jest taka matryca zewnątrzkomórkowa, w której one żyją, w której mają składniki odżywcze. To jest taka gęsta, można powiedzieć, gęsty żel, przez który bardzo trudno jest dostarczyć lek. Czyli tak naprawdę mamy mikrouszkodzenia kości, w których mamy hodowlę komórek bakteryjnych, które wszystko jest otoczone takim gęstym, brzydko mówiąc, glutowatym biofilmem. I to zaczyna się rozrastać tak naprawdę, czyli komórki bakteryjne się dzielą, zaczyna dochodzić do infekcji kolejnych partii, można powiedzieć, kości. I jeżeli nie zatrzymamy tej infekcji, no to ona może się roznieść nie tylko po kościach, także po całym organizmie.
1: Czym to może się skończyć?
2: Śmiercią pacjenta.
1: A w wersji mniej drastycznej, gdy jednak uda się zastosować jakieś leczenie, ale na przykład nie do końca skuteczne bądź spóźnione.
2: Trwałymi zmianami kostnymi.
1: Tu pojawia się problem, który już pani zasygnalizowała. Problem z dwóch stron, natomiast związany z po prostu dostarczaniem skutecznego leku do miejsca infekcji. Z jednej strony mamy kości, które mają w sobie mało naczyń krwionośnych, po prostu trudno tą drogą lek dostarczyć. Z drugiej mamy to miejsce zakażenia otoczone
2: biofilmem.
1: Skąd w ogóle takie środowisko, które tworzy się tam na miejscu zakażenia, to jakaś taka naturalna skłonność bakterii, by wytworzyć wokół siebie warstwę ochronną?
2: Tak. To jest taka tarcza ochronna bakterii. To jest środowisko, w którym te bakterie naturalnie się rozwijają. One tworzą takie aglomeracje, jak my tworzymy aglomeracje miejskie. One współpracują ze sobą, komunikują się w tym biofilmie. Biofilm to jest taka, można powiedzieć, żywa struktura. Wewnątrz tego biofilmu, przykładowo taka ciekawostka, bakterie ulegają częściowemu uśpieniu. czyli tam jest mniej składników odżywczych, mniej tlenu, więc one tak jakby zasypiają delikatnie, metabolizm ich zwalnia, co jest dla nas dużo gorsze do leczenia, ze względu na to, że my próbujemy zabić bakterię poprzez zahamowanie jej metabolizmu. Jeżeli ten metabolizm jest spowolniony, nasze leczenie też przestaje działać.
1: Także rozumiem, że chcemy to zrobić poprzez dostarczenie pewnych substancji do komórek bakteryjnych.
2: Tak, najlepiej miejscowo bezpośrednio do infekcji, bo są dwie drogi leczenia. Część naukowców próbuje dostarczać poprzez nakierowywanie na konkretne tkanki, czyli na przykład swoje nośniki leków dekoruje czynnikami tropowymi. To są takie czynniki, które rozpoznają konkretną tkankę i one krążąc długo w krwiobiegu będą akumulowały się w konkretnym miejscu. Natomiast tutaj mamy bardzo dużo, można powiedzieć, barier związanych z tego typu leczeniem. Między innymi taka jest bariera uwalniania leku. Czyli jeżeli my dostarczymy lek do krwiobiegu w jakimś nośniku, to my nie chcemy, żeby on się uwolnił w krwiobiegu, tylko dopiero w tkance docelowej. Natomiast wtedy tworzymy takie, można powiedzieć, trwałe, mocne, stabilne nośniki. No ale jeżeli one są trwałe, mocne, stabilne, dostają się do miejsca zakażenia i tam tak samo nie chcą nam uwolnić leku. Więc mamy problem właśnie z barierą uwolnienia leku. Można też to, co my zrobiliśmy w naszym rozwiązaniu, dostarczać leki miejscowo.
1: Rozmawiam z dr Olgą Święch, współautorką rozwiązania, które może zmienić sposób leczenia infekcji kości. Rozmawialiśmy już o tych problemach, które z tą bakteryjną infekcją w tym miejscu właśnie się wiążą, o galarecie, glucie, tym biofilmie tworzonym przez bakterie w miejscu zakażenia, który utrudnia dotarcie leków właśnie do tego miejsca. I tu wkracza rozwiązanie, które zaprojektowaliście, mianowicie nanokwiaty. Na czym polega pomysł na ten inny sposób leczenia?
2: Nanokwiaty, oprócz tego, że nazwa jest bardzo chwytna i można powiedzieć ciekawa, to są struktury, które są organiczno-nieorganiczne, jeżeli mogę tak powiedzieć, czyli są hybrydami zbudowanymi ze struktury organicznej, czyli białek oraz fosforanu cynku. Sama struktura tych nanokwiatów jest bardzo podobna do struktury kości. Dodatkowo obecność cynku może wspomagać regenerację kości. I co jest jeszcze ważne w strukturach nanokwiatów, one ulegają samoistnej organizacji, tworząc struktury podobne do kwiatów. Jednocześnie, jeżeli prowadzimy taką syntezę w obecności leków, w strukturę tego nanokwiatu wbudowuje się też lek. Czyli mamy do czynienia z takim dobrze zorganizowanym, rozbudowanym magazynem, który pozwala na długotrwałe uwolnienie leku w miejscu docelowym.
1: Czy to jest rodzaj szkieletu, który tworzył zarówno białka, jak i fosforan cynku, czy może raczej szkielet jest tworzony przez jedną z tych substancji?
2: Szkielet jest tak naprawdę tworzony przez obie substancje. Mamy tutaj kilka mechanizmów, które są wykorzystane do samoorganizacji tych nanokwiatów, między innymi możliwość tworzenia kompleksów między jonami cynku i grupami funkcyjnymi białek oraz...
1: Kompleksów, czyli takich dość słabo związanych rodzajów większych cząsteczek.
2: Tak, jeżeli te kompleksy tworzą się w obecności fosforanu, do tego wytrącają się mikrokryształki fosforanu cynku, dzięki czemu, jeżeli to wszystko jest przeplatane białkiem, tworzą się takie blaszki, które przypominają płatki kwiatów i ta struktura się rozbudowuje.
1: I na tych blaszkach, między tymi blaszkami może ukryć się właśnie lek, który zamierzacie zaaplikować?
2: Lek jest w dwojaki sposób unieruchamiany w środku. Może stanowić część struktury, czyli część szkieletu ze względu na obecność pewnych struktur funkcyjnych, znaczy grup funkcyjnych w leku, ale też jest fizycznie po prostu blokowany w strukturze nanokwiatu podczas nabudowywania się poszczególnych warstw.
1: Mamy więc albo rodzaj klatki, albo klatki, w której samą konstrukcję jest wbudowany ten lek. I rozumiem, że zadaniem tej klatki, tego nanokwiatu jest przede wszystkim przebicie się przez biofilm, w drugiej kolejności dotarcie do komórek bakteryjnych, przekazanie im antybiotyku. Dlaczego tego rodzaju cząstki łatwiej przedzierają się właśnie przez tę galaretowatą warstwę?
2: Jest tu kilka mechanizmów. Przede wszystkim fizyczny mechanizm, bo jednak nanokwiaty jest to duża cząstka, dosyć twarda strukturalnie, ale tak naprawdę najważniejszym czynnikiem jest to, że jeżeli my wstrzykujemy takie nanokwiaty, które uwalniają stopniowo lek, my jesteśmy w stanie zapewnić długo, wysokie stężenie leku w miejscu zakażenia. Dzięki temu ten lek ma szansę na przedyfundowanie, bo tu dyfuzja przez ten biofilm jest ekstremalnie trudna, ale jeżeli mamy stałe, wysokie stężenie, ta dyfuzja następuje przez ten biofilm. Dodatkowo jony cynku mogą uszkadzać strukturę biofilmu.
1: Czyli same nanokwiaty przebijają się przez biofilm, czy raczej się na nim osadzają?
2: I jedno, i drugie. No przebicie się przez biofilm mimo wszystko ze względu na lepkość jest dosyć trudne, natomiast nawet przy osadzeniu się na biofilmie one zaczynają uwalniać bardzo duże ilości leku. Bo problem z biofilmem też jest taki, że to nie tylko dyfuzja jest utrudniona. Biofilm ze względu na to, że w środku zawiera policukry, zawiera resztki DNA bakterii, które już zginęły lub też poświęciły się dla życia nowego pokolenia bakterii, bo to społeczeństwo mimo wszystko współgra ze sobą, to mamy tam też grupy funkcyjne w tych resztkach bakteryjnych, które są w stanie przytrzymywać nam lek, więc ten lek też nie może przechodzić. No ale jeżeli my dostarczymy duże stężenie tego leku, to wyblokujemy większość tych grup, dzięki temu ta dyfuzja będzie łatwiejsza.
1: Duże, stałe stężenie to jest także odpowiedź na typową wadę chyba większości leków, które są dostarczane doustnie, czyli tego, że stężenie leku naturalnie się waha.
2: Tak, i to też jest problem, jeżeli chodzi o infekcje bakteryjne, bo tutaj może dojść też do rozwinięcia się lekooporności. Niestety jest to jeden z większych problemów, jakie mamy współcześnie, bo jeżeli my dostarczymy stężenie leku, który jest poniżej stężenia terapeutycznego, zostanie nam część bakterii, czyli nie zabijemy całej populacji bakterii, to te bakterie się uczą.
1: Przetrwają te, które poradziły sobie
2: Później
1: z lekiem najlepiej.
2: Przepisując DNA, mutują w taki sposób, że później tamte bakterie są odporne już na nasze leczenie. I to jest bakterioporność w tej chwili jest jeden z większych problemów, którymi zajmują się naukowcy.
1: Odpowiedzią na problemy między innymi z dostarczaniem leku do miejsca zakażenia mogą być tak zwane nanokwiaty. Rozwiązanie, nad którym pod kierunkiem profesor Kamili Sadowskiej z Polskiej Akademii Nauk pracuje w tej chwili cały rząd dusz i instytucji z różnych części Polski. Natomiast samo rozwiązanie jest obecnie na etapie testów bezpieczeństwa. Na czym te testy polegają?
2: To są wstępne testy. Już trudno mówić, że już niedługo pojawi się to leczenie na rynku, bo jednak cała droga leku od badań biologicznych in vitro poprzez in vivo, dalej badania kliniczne, no to jednak jest, mówimy o kilku latach, nie kilku miesiącach. Natomiast nanokwiaty stworzone przez nas zespół charakteryzują się niską toksycznością na modelach komórkowych i na pierwszych modelach zwierzęcych. Były testowane na modelu zebrafish, czyli daniu pręgowanego. Wykazały, że mimo tego, że mamy cały czas, utrzymujemy wysoką wydajność terapeutyczną, ich toksyczność spada, czyli toksyczność naszych nośników z lekiem załadowanym do środka jest dużo niższa niż toksyczność wolnego leku, co jest bardzo istotne. Dlatego, że przy podaniu dużej ilości leku do miejscowo, my oprócz tego, że dajemy wysokie stężenie leku, oprócz tego, że leczymy, czyli próbujemy zabić bakterie, my wpływamy też na procesy biologiczne, które dzieją się w organizmie, czyli jesteśmy w stanie uszkadzać też osteoblasty, jesteśmy w stanie uszkadzać fibroblasty, czyli
1: osteoblasty, fibroblasty, jeszcze wytłumaczmy te.
2: Osteoblasty są to komórki kościotwórcze, fibroblasty to są komórki, które budują szkielet w szpiku kości, w którym można powiedzieć takie rusztowanie dla komórek macierzystych krwi. Tutaj w szpiku kłosnym jest produkowane większość komórek, większość białek układu odpornościowego, które uczestniczą w odpowiedzi immunologicznej organizmu. Czyli jeżeli my damy sam lek, byśmy wstrzyknęli sam lek, bo oczywiście podanie miejscowe, możemy wstrzyknąć sam lek, ale my wtedy wstrzykując sam lek automatycznie uszkadzamy szpik kostny. Natomiast wstrzykując nasze nośniki, my tego szpiku kostnego nie uszkodzimy, nie uszkodzimy komórek zdrowych organizmu, ale jesteśmy w stanie zniszczyć bakterie.
1: Czy toksyczność, o której pani mówi, dotyczy także tej formy leku, bo rozumiem, że antybiotyk jest ten sam, czy dotyczy także podania doustnego?
2: Cipofloksacynę podaje się doustnie, ale można też podawać dożylnie. Czyli to są dwie formy podania.
1: Toksyczność wtedy występuje?
2: Występuje toksyczność. Cipofloksacyna jest w szczególności kardiotoksyczna, czyli ona wywołuje arytmie sercowe. Jest też toksyczna dla wątroby, dla nerek, czyli taka ogólna toksyczność występuje.
1: Czyli tutaj wyglądałoby na to, że przynajmniej na podstawie tych pierwszych testów na mniejszych, prostszych zwierzętach niż my, rozwiązania bazujące na nanokwiatach nie tylko okazuje się skuteczne w leczeniu, ale także mniej toksyczne niż formy przy podaniu doustnym?
2: Ja bym powiedziała, że tak, że nie tyle skuteczniejsze w leczeniu, bo tutaj już za wcześnie, żeby o tym mówić, natomiast mają na wstępne wyniki badań wykazują dosyć duży profil bezpieczeństwa, czyli mają szansę stać się terapią o niskiej toksyczności.
1: To rozumiem, że cała ta ścieżka od pomysłu do terapii, która wejdzie na rynek, jest długa i wyboista. I właśnie jakie wyboje czekają jeszcze przed zastosowaniem tej terapii także na ludziach?
2: Teraz w tej chwili przygotowujemy się do badań in vivo na modelu mysi, natomiast później czeka nas, jeżeli oczywiście uzyskamy taki sam niską toksyczność ogólnoustrojową, czekają nas badania dalsze, tak zwane GLP, czyli toksykologia, badanie toksyczności ogólnej, a potem będziemy musieli wejść do badań klinicznych. Natomiast to jest bardzo długa droga i wymaga przede wszystkim dosyć dużego finansowania.
1: To oczywiście już kolejne te badań nad nanokwiatami, za które trzymamy kciuki. Dr Olga Święch z Wydziału Chemii oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego właśnie o tym nowym pomyśle na leczenie infekcji kości opowiadała. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Również dziękuję. Studia ze studia.

0: Оксана Штосы. Академический радиокампус.
1: Я ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało świże. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak.

0: Tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów.

0: Kwadratowy kwadrat napisał: moje uszanowanie, panom redaktorom, moje uszanowanie. My myślę, powinniśmy powiedzieć, nasze uszanowanie.
1: Dla ciebie, kwadratowy kwadraci, bo wysłałeś tego SMS-a o 6:53, przed czasem,
0: nieboża
1: jako
0: godzina.
1: Pierwszy. A jeśli wy chcecie wysłać w czas, to wysyłajcie pod numer 886-971-971.
0: A my i odbieramy też telefony może nawet. 228-2772-05.
1: To jest program Kapitan Poranek.
0: A to zaraz usłyszycie, bo zaraz taki miły pan powie, że to jest Kapitan Poranek.
2: Kapitan Poranek.
0: No powiedz, że to nie jest miły pan.
1: To jest mega miły pan.
0: To jest bardzo miły pan.
1: Drodzy słuchacze, w Wigilię zakończenia roku szkolnego witają was Kamil Kuć,
0: Filip Folczak.
1: Dokładnie tak. Będziemy z wami do godziny 10. Dostajemy też SMS-y, w sensie wiadomości na WhatsAppie. Witam kapitanów poranka. Dzień dobry, witaj drogi słuchaczu. I dzwoni do nas pierwsza osoba. To wszystko dzieje się na żywo.
0: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność o tak pięknej porze?
3: No niestety nie jest to Irek, jest to ja, to Ursynów.
1: Słuchaj, jesteś równie piękny i potrzebny jak Irek. Opowiadaj, co u ciebie.
3: Irku, przepraszam, nie, ja z taką sprawą formalną dzwonię, bo słuchajcie, słuchałem wam wesołek i słyszałem, że trzeba było post zalajkować jakiejś kobiecie na Instagramie.
0: Tak.
3: I wchodziłem do teatru i mi się urwał wątek i później znalazłem tą kobietę i nie wiedziałem, co zalajkować.
0: To była Georgia Smith, który Maciek Kopytowski tam napisał na jej, pod najnowszym postem na jej Instagramie, napisał post.
1: Czy to ciągle jest najnowszy post?
0: Właśnie to chcę sprawdzić teraz, ale już wam powiem. Tak, to ciągle jest najnowszy post. W najnowszym komentarzu, znaczy nie najnowszym zresztą, bo już trochę czasu minęło, napisał komentarz, który, uwaga, brzmi tak: Have you ever been in Girardów, Georgia? Irek would like to spend some time with you at water bike.
1: I odpowiedziała?
0: Zaraz zobaczę, bo nie wiem. Niestety nie odpowiedziała.
1: Georgia Smith nie chce z Irkiem być na rowerze wodnym?
0: Niestety nie odpowiedziała.
1: I takie są
0: gwiazdy. Nasze nawoływanie przyniosło nam 48 lajków.
1: A ile osób obserwuje tą panią?
3: To jest pod którym postem? Bo ma 37 miliona, tak?
1: Ta pani ma 37 miliona obserwujących?
0: Tak.
1: To dziwne, że się nie przebiło, co?
0: Dziwne, że się nie przebiło. Tak czy inaczej, tak, pod najnowszym postem.
1: Ale nie przypięty, bo pewnie są przypięte posty, tak?
0: Nie ma przypięty.
1: To pierwsze, jaki ci się wyświetla.
3: No dobrze, to ja tylko tyle chciałem.
1: Dobrze, w porządku.
0: Możecie dalej zalajkować, może w końcu będzie
1: Trzymaj
0: na pierwszym
1: się,
0: miejscu za komentarz. Zobaczymy. Na razie, pa, pa. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Dzień dobry, nie postem jakiejś kobiety, tylko postem wspaniałej Georgie Smith.
1: A umówiła się z tobą na te rowery wodne w końcu? Może na brief napisała?
4: Powolutku. Po pierwsze, ja to z Ursynowa. Pamiętaj, że jesteś ważniejszy ode mnie i bardzo cię doceniam i bardzo się serdecznie pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy.
4: Jak również cały Ursynów. Po drugie, Georgia Smith napisała do mnie na brief oczywiście, nie? Powiedziała: słuchaj, Maciej Kopytowski popełnił błąd ortograficzny, napisał Have you ever been in Girardów, a nie tu Girardów. I powiedziałem, że nie, że po prostu odmawiasz tego względu. I...
1: Kompromitacja.
0: Nie sądzę, że napisała.
4: To nie jest do końca błąd taki sensu stricte, ale jest takim błędem, że nie powinieneś tak napisać. Więc no, myślę, że to zepsuło wszystko i przez to Georgia po prostu mi odmówiła.
1: Irku, bo przyszła do nas wiadomość, której nie do końca rozumiemy, przynajmniej ja. Może ty nam pomożesz ją rozszyfrować, co oznacza. Tukan ma być czysty, a nie ładny. Uśmieszek.
4: To prawda.
1: Czy ja coś powiedziałem? Zastanawiam się, czy teraz powiedziałem coś bardzo, bardzo złego na przykład. Mhm. I nie mamy o tym pojęcia.
4: Czym ty się sprzeczać, przepraszam? No nie musi być ładny, tak jak człowiek nie musi być ładny. Ma być czysty. Jak jest brudny tukan, to wiesz, no to trzeba go wyczyścić.
0: Ale ta wiadomość przyszła całkowicie bez kontekstu i nie znamy tego kontekstu.
1: Nieważne, dobrze, zakończmy to.
4: Czy to jest istotne? Czy ty to cokolwiek zmieni w tym momencie?
0: Nie, raczej nie, to prawda.
4: Kamilu Kuciu, ja ci muszę coś powiedzieć. Ja jestem dużym, znaczy może nie jakimś przeciwnikiem, antagonistą, ale po prostu nie przepadam za taką twoją, wiesz, nakręcaniem się takim, że jest coś pięknego albo brzydkiego, ale muszę stwierdzić, bo byłem już na dworze, że piękny mamy dzisiaj dzień.
0: O! I żeby pan Irek naprawdę... tak powiedział. Brawo, panie Irku! Piękny mamy dzisiaj dzień.
4: Wspaniałe w nastroju, piękny. Byłem od rana, od 4:30 na zewnątrz, umyłem sobie samochód, zrobiłem wszystkie te potrzebne rzeczy, które musi zrobić rodzinny mężczyzna. I piękny mamy dzisiaj dzień, nic tego nie zepsuje. Nawet to, że Maciek zepsuł mi ten pobyt, że wziął mi to rowerko chodzi.
1: Przez brak znajomości języka, no tak trudno, jest. Co
0: no,
1: zrobić?
0: Tak bywa, no tak bywa.
1: Irku, wszystkiego dobrego ci życzymy. Zaraz dla idziesz spać, jak wstałeś o 4:00, więc wiesz.
4: Nie, idę do pracy.
1: Jeszcze do pracy?
0: Ludzie. No, jeszcze do pracy.
4: Ktoś musi, no to PKB harować. Mam nadzieję, że wy też po audycji pójdziecie do pracy, chociaż nie wiem.
1: Wiesz, to jest przereklamowane.
0: Praca? Obrzydliwe.
1: W dni, kiedy jest 30 stopni...
4: Emil Cioran powiedział, że jest przeciwnikiem, tak, że mężczyzna powinien się więcej nudzić i też tak uważam, ale niestety ja idę.
1: Dobrze, to idź, szerokości ci życzymy, trzymaj się.
4: Wzajemnie.
0: Pa, pa. 7:16, moi drodzy, będziemy zaraz wracali do przeróżnych tematów, które mamy dla was przygotowane jak zawsze, więc co, bawcie się z George'em Smith w takim razie teraz.
1: Irek teraz będzie z rozrzewnieniem słuchał tej piosenki, myśląc, to my byśmy mogli ją śpiewać, gdyby tylko George'a Smith odpisała na komentarz.
0: Tak, jakbyście chcieli, jest już 50 lajków, to możecie Maćka Kopytowskiego komentarz zalajkować, to może
1: A czy jest
0: może
1: jakiś
0: jeszcze
1: popularniejszy komentarz pod tym postem?
0: Tak, niestety tak? Jest. Na przykład,
1: dlaczego?
0: Użytkownik Marie Petit napisał Mexico solo date please serduszko 250 lajków.
1: Co?
0: No tak, życie jest, nie jest uczciwe.
1: Oni mają mistrzostwa świata u siebie.
0: No właśnie.
1: Jeszcze chcą koncert.
0: No właśnie.
1: A Maciek chciał tylko rower wodny wspólny, nie dla siebie, dla kolegi.
0: Albo Lesmeralda Soto napisała komentarz i Mexico que preciosa. I ma 506 lajków. Napisała to wszystko dużymi literami.
1: Szczerze? Literami. Totalnie się zgadzam.
0: No.

0: 21 minut po godzinie 7. Georgia Smith przed chwilą na naszej antenie.
1: Ahoj.
0: 100 lat. Kapitan Poranek. I wszystkiego najlepszego składamy jednocześnie na ręce Adelberta, Antyda, Eulogiusza, Febrona i Febroni i również i Fiebrosława, Kineburga, Prospera i Prospery, jak i również Sozy Patera, Tolisławy i Wilhelma.
1: Tym wszystkim pięknym ludziom składamy jeszcze piękniejsze życzenia. Miejcie się dobrze, a z wami niech dobrze mają się wszyscy marynarze, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Marynarza.
0: O, to fajnie.
1: Ahoj.
0: Ahoj, to dlatego to ahoj.
1: Tak, dokładnie, nie bez powodu. Nie wiesz, nie rzucam żeglarskich słów tak bez powodu. To jest zarezerwowane na najlepsze i wyszczególnione okazje.
0: To co, w związku z Dniem Marynarza dzisiaj cały dzień szanty. Cały poranek.
1: Hej, ha, kolejkę, hej, ha, kolejkę. Jesteśmy do Rosyjsko-Morskim opowieścią.
0: Dobrze. Hej!
1: Stary, nigdy nie wiesz, kiedy pojawią się morskie opowieści, tak? Po prostu!
0: Nigdy nie wiesz, kiedy ktoś to zrobi.
1: Był raz marynarz, dory! Przepraszam.
0: Nie masz problemu.
1: Przepraszam.
0: Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Dobrze, co się działo dzisiaj?
1: To!
0: Zdrowiańska morskim opowieścią!
1: Byłeś kiedyś na koncercie szantowym?
0: Byłem.
1: To są świetne koncerty.
0: To są bardzo dobre koncerty.
1: Co prawda.
0: A ty byłeś?
1: Tak.
0: Super.
1: Co prawda, musisz przyjść w klapkach, najlepiej.
0: No, wiadomo,
1: prosto
0: że, wiadomo,
1: z pomostu.
0: I pogoda musi być świetna.
1: Tak, jeśli lubisz bób, to musisz mieć ze sobą torbę bobu. Są takie punkty, które musisz odhaczyć, bo inaczej wtedy się nie liczy.
0: I oni w ogóle bardzo fajnie grają z publicznością, wszystko jest ekstra, naprawdę.
1: To jest jak takie ognisko, tylko że bez ogniska.
0: Nie no, ciepło to jest scena, co nie? Tak. To jest to ognisko, przy którym wszyscy się bawią.
1: Gorące światła skierowane.
0: Tak, wprost, wszystko jest cudownie i właśnie wszyscy się przy niej gromadzą. Ahoj, ląd na horyzoncie, napisał Kubula.
1: Ahoj, kochani.
0: Ale strasznie dużo marynarzy muszą mieć Czesi, co? Błagam tylko nie szant, napisał 505, hejter szant.
1: Jak się blokuje numer? Kochani, w roku 77, właśnie dzisiaj, 25 dnia czerwcowego, 65-letni Roy Sullivan, strażnik Parku Narodowego w Virginii, został po raz siódmy i ostatni trafiony piorunem, co Księga Rekordów Guinnessa uznaje za największą liczbę porażeń przeżytych przez jedną osobę.
0: Słyszałem o tym panu swoją drogą.
1: Kiedyś o nim opowiadałem.
0: Kiedyś o nim opowiadałem nawet, że naprawdę trzeba mieć bardzo dużo szczęścia.
1: Albo bardzo dużo pecha.
0: I jednego i drugiego, dlatego że porażenie piorunem jest generalnie bardzo groźne.
1: Moim zdaniem on już nawet nie informował o tym rodzinie. Znowu. Jakby znowu.
0: A myślisz, że
1: ile jeszcze?
0: Po którym razie przestał, bo stwierdził, że to jest zbyt nudne, żeby o tym mówić.
1: Moim zdaniem wtedy, bo on był wtedy jeszcze na służbie. A wiesz, 65 lat, później chwilę później przyszedł na emeryturę i już nikomu nie mówił nawet.
0: Znowu zostałem porażony piorunem. A, okej.
1: W porządku. Skoro tak ma być.
0: Jestem naprawdę zachwycony tą historią, tym bardziej, że przeżył, więc jest to interesujące.
1: Świetne podsumowanie, Kamilo.
0: Dziękuję, starałem jakby się jak mogłem. Naprawdę.
1: Przeprowadzić z tobą taki krótki wywiad. Skąd bierzesz tą charyzmę? Jakby trzeba się z tym urodzić, czy to jakby się trenuje?
0: Lata ćwiczeń, Filip, lata ćwiczeń. Jak będziesz w moim wieku, to będziesz wiedział.
1: No dobra, to może kiedyś się dowiem. Słuchajcie, rok później, po tym siódmym porażeniu, podczas parady w San Francisco, również 25 dnia czerwcowego, po raz pierwszy została użyta tęczowa flaga jako symbol ruchu LGBT. Natomiast 20 lat później na rynek trafił system operacyjny Windows 98.
0: O!
1: Też 25 czerwca.
0: 1998 roku.
1: A wiesz, co się dzieje 20...
0: Jeden z lepszych systemów, swoją drogą.
1: Tak? Mm-hmm. Miałem go kiedyś na komputerze.
0: Tak, ja też. Był jednym z lepszych systemów, które powstały.
1: W porządku.
0: Naprawdę,
1: jakby
0: kawał dobrego.
1: Nie mam absolutnie nic do powiedzenia, żeby się nie zgodzić.
0: Kawał dobrego software'u.
1: Natomiast równo 10 lat temu miało miejsce spotkanie, które przeszło do historii, bowiem w 1/8 finału Euro 2016 we Francji. Polska pokonała Szwajcarię po rzutach karnych i dostała się do ćwierćfinału z Portugalią.
0: To był fajny czas, pamiętam to.
1: To był czas. Teraz już nie ma czasów. Nie ma nawet Polaków na tym dziwnym i pokomplikowanym mundialu w trzech krajach.
0: Mieliśmy to było fajne Euro. Mieliśmy dużo szans, żeby wygrać. Ej.
1: Prawda?
0: Naprawdę.
1: Wiesz, że gdybyśmy wtedy...
0: Była nadzieja.
1: Gdyby był powtórzony karny Błaszczykowskiego...
0: To byśmy wygrali.
1: Wszystko na to wskazywało.
0: W 2022 roku, moi drodzy, Adam Małysz został wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.
1: A wiesz, kto teraz zaraz zostanie albo już został nowym prezesem Polskiego Związku Narciarskiego?
0: Nie.
1: Czy wiesz, to jest test na Polaka teraz, jakby krótka piłka. Jak nazywał się trener Adama Małysza?
0: Tak, wiem. Ojejku. Apoloniusz Steiner?
1: Tak! Brawo!
0: Dobrze, jejku, ale...
1: Możesz zachować paszport.
0: Ale stres.
1: No to tydzień temu Apoloniusz Steiner został prezesem Polskiego Związku Narciarskiego.
0: O! Tydzień temu. To no,
1: rodzisz
0: informacja.
1: Się w odpowiednich czasach. Jedyne, co musisz zrobić, to machnąć chorągiewką, kiedy 10 milionów ludzi ogląda to w telewizji w Polsce i masz to szczęście, że jakiś chłop daleko lata, nikt nie wie dlaczego.
0: Jest bardzo dobra pasta w internecie o Apoloniuszu Steinerze, znasz ją?
1: Ty chyba znam, tak. Właśnie, tak. Co ciekawe, Apoloniusz Steiner, jeśli dobrze pamiętam, uprawiał jako sportowiec najlepszą dyscyplinę sportową na świecie, jeśli chodzi o nazewnictwo. Nie wiem, czy kojarzysz?
0: Nie.
1: Jest kombinatorem norweskim.
0: A, tak,
1: wyobraź
0: pamiętam.
1: Wyobraź sobie, mówisz na spotkaniu, dzień dobry, jestem piłkarzem. No, troszkę nuda. Dzień dobry, jestem kombinatorem norweskim. Nie wiadomo, czy chcesz coś zahachmęcić, czy chcesz kogoś, wiesz, prześcignąć, przeskoczyć.
0: Thundercat i ASAP Rocky, Funny Friends, moi drodzy. Za chwilę wiadomość na naszej antenie.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie o godzinie 7.31.
4: Z wiadomościami przyszła do nas Zofia Błazeusz, ale my się jeszcze z Zofią nie znamy tak dobrze, więc musimy się poznać. Wy też się musicie z Zofią poznać. Zofio, powiedz nam, bo jutro jest zakończenie roku szkolnego, czy ty się dobrze uczyłaś, czy tak średnio? Jakie wspomnienia ze szkoły?
5: Ja byłam bardzo dobrą uczennicą, także powodzenia wszystkim.
4: A co to znaczy bardzo dobrą?
5: Piąteczki.
3: Skończyłaś z czerwonym paskiem?
5: Nie, ale...
4: To coś się... Wydaje mi się, że ta wersja powoli kupy się nie trzyma.
3: No wiesz...
4: A ja to coś wiem, że czerwony pasek to 4,76 chyba?
3: 4,75 minimalnie.
4: Tak, 5 też wchodziło. Nigdy nie miałem, więc nie wiem.
3: Więc tutaj jednak było większość czwórek niż piątek, wydaje mi się.
5: Nie wiem, nie pamiętam. To już trochę dawno było.
3: No właśnie.
4: Słuchajcie, nie, to jest, wiecie, no ta osoba będzie wam prezentować wiadomości.
3: No właśnie. Weźcie
4: czy naprawdę uwagi. Chciałeś zacząć tą znajomość od kłamstwa?
3: No, widzisz? Tak to jest.
4: Dobrze, postawiliśmy Zosię w trudnej sytuacji.
3: Nie, ustawiliśmy rozmowę na złej stopie.
4: Właśnie, przepraszamy, wycofujemy się z tego. Powiedz nam, z czego byłaś najlepsza, z jakiego przedmiotu?
5: Polski.
4: No dobrze, zobaczymy w takim razie. Przekonamy się z wiadomościami po polsku o godzinie 7.33. Zofia Błazeusz.
1: Akademickie Radio Campus.
5: 2 silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Pożar składowiska odpadów w Chorzowie i rusza konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
1: Wiadomości.
5: 2 silne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę, powodując poważne zniszczenia m.in. w stolicy Caracas. Nie podano oficjalnego bilansu ofiar, ale według amerykańskich ekspertów mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi. Według danych amerykańskiej służby geologicznej pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a kolejne 7,5. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy i przekazała kondolencje rodzinom ofiar. W nadchodzących dniach nie będą czynne szkoły i zawieszone zostaną inne aktywności za wyjątkiem usług podstawowych. Z powodu zniszczeń na lotnisku w Caracas odwołane zostały wszystkie loty. Minister zaleciła mieszkańcom, aby wyszli z domów z powodu ryzyka kolejnych wstrząsów. Strażacy opanowali pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Pożar wybuchł na terenie składowiska odpadów przy ulicy Kluczborskiej. Płonęła pryzma, na której składowane są odpady. Akcja gaśnicza rozpoczęła się wczoraj około godziny 16.30.
6: Aktualnie na miejscu działa 61 zastępów straży pożarnych i około 180 strażaków. Podajemy 13 prądów gaśniczych, wody i piany, w tym 4 prądy z drabin samochodowych. Pożar to około 6000 m2. Ta pryzma jest wysoka około 8-10 metrów.
5: Powiedział śląski komendant wojewódzki PSP, starszy brygadier Damian Legierski. Dogaszanie może potrwać nawet kilka dni. Wysoką na prawie 10 metrów pryzmę śmieci trzeba będzie przegrzebać i przelać wodą, by zlikwidować wszystkie zarzewia pożaru. Do Chorzowa skierowano m.in. grupę chemiczną z Katowic, zabezpieczenie medyczne z Bytomia oraz pluton logistyczny z Piekar Śląskich. Dokonywane są pomiary powietrza oraz monitorowane są ewentualne zagrożenia dla cieków wody. Dziś odbędzie się absolutoryjna Rada Warszawy, na której radni zadecydują o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wysłuchają też informacji o sytuacji w Szpitalu Południowym. Zwołane zostały 2 sesje Rady Warszawy. Najpierw odbędzie się sesja absolutoryjna, a po jej zakończeniu nadzwyczajna. Na obu radni wysłuchają informacji prezydenta Warszawy na temat sytuacji w Szpitalu Południowym. Na absolutoryjnej wysłuchają także raportu o stanie miasta oraz sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2025, który przedstawi prezydent miasta. Mimo sprzeciwu partii politycznych, Trzaskowski pozostanie prezydentem Warszawy, gdyż radni Koalicji Obywatelskiej mają w Radzie większość. Dziś rusza konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy w Gdańsku. W inauguracji wydarzenia zaplanowanej na godzinę 10.15 weźmie udział premier Donald Tusk. Głównym tematem rozmów będzie międzynarodowa pomoc gospodarcza i obrona dla Kijowa. Na czele delegacji ukraińskiej stanie premier Julia Swyrydenko.
7: Raczej pana prezydenta Zełenskiego nie będzie, ale dla mnie jakby głównym źródłem i kontaktem jest szef parlamentu ukraińskiego. Mam informację, że on nie przyjedzie.
5: Powiedział marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierz Czarzasty. W poprzednich latach konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbywała się w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Celem wydarzenia jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, który od 2022 roku odpiera rosyjską agresję, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę.
0: Korki.
4: Kochani, już myślałem, że będzie dobrze, ale wydaje mi się, że ta fala upałów sprawia, że ludzie znacznie chętniej wybierają klimatyzowane samochody. I tak na przykład na ulicy Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika, jeśli jedziecie od ronda jazdy polskiej, to najprawdopodobniej stoicie sobie teraz w smacznym korku.
3: A czy takim smacznym, to nie wiem, nie powiedziałbym.
4: Wiesz, póki co, jeszcze nie jest gorąco, jeszcze można nawet uchylić okno, pocieszyć się tym...
3: Otworzyć dach.
4: Otworzyć dach, jeśli się ma dach otwierany. Bagażnik otworzyć, bo bagażnik każdy ma otwierany.
3: Ale to z bagażnikiem, a czy w ogóle jest legalne? No, jest legalna jazda z otwartym bagażnikiem, więc to... nie ma z tym problemu.
4: Właśnie.
3: Nie, to no, możesz, nikt to nie sprawdza.
4: No właśnie.
0: Pogoda.
3: 25 dzień czerwcowy, moi drodzy. Niestety, albo stety, w zależności od tego, co lubicie i jaką lubicie pogodę na zewnątrz, to dzisiaj będziecie mogli się cieszyć albo i nie cieszyć, dlatego że dzisiaj maksymalnie stopni będzie 32. Pik temperaturowy zostanie osiągnięty o godzinie 16.
4: Rany boskie.
3: No, trochę chmurek, ale niewiele, niewiele one zmienią. Dzisiaj w nocy temperatura minimalnie sięgnie 21 stopni o godzinie 5 rano, więc nie do końca jest to noc już nawet. Więc w nocy możemy powiedzieć, że temperatura spadnie do 22.
4: To czeka nas bardzo, bardzo, bardzo, bardzo gorący weekend, bo jeśli temperatura w nocy nie spada, no to miasto nie ma kiedy się ochłodzić, więc rano, kiedy już wstajemy, jest bardzo gorąco. A wiesz, ile ma być stopni w poniedziałek?
3: No właśnie do tego zmierzam. Chciałem to powiedzieć. Moi drodzy, w sobotę 36 maksymalnie. W niedzielę 38. W poniedziałek 39.
4: Nie będzie 40?
3: Na razie zapowiada się, że nie przebijemy magicznej bariery 40
4: to tam
3: stopni.
4: Wiecie.
3: Ale będzie 39. No, myślę, że niewiele to różnicy zrobi ten jeden stopień, patrząc na to, że na przykład będziecie gdzieś się przechadzać w słońcu, gdzie może być bardzo, bardzo, bardzo gorąco.
4: To nawet
3: gorąco.
4: Jest niebezpieczne. To nawet będzie niebezpieczne.
3: To jest niebezpieczne, tak. Takie temperatury są bardzo niebezpieczne, więc uważajcie. I też pamiętajcie o tym, żeby zadbać o swoich bliskich w tych czasach. Mm-hmm. Żeby swojemu dziadkowi pomóc, bo to są naprawdę temperatury, w których się trudno żyje. Szczególnie bez kontrolowania klimatu w małych pomieszczeniach.
4: Pięknie opisałeś urządzenie, które nazywa się klimatyzator.

0: Chciałbym porozmawiać o trudnej sytuacji i kompromitacji, która spotkała Elona Muska w ostatnich dniach.
1: Ja już wiem, o czym ty chcesz powiedzieć, bo też o tym myślałem.
2: Kapitan Poranek.
0: Że ten człowiek za chwilę zbankrutuje najprawdopodobniej.
1: No nie, no faktycznie przestał być bilionerem oficjalnie.
0: Pierwszym w historii.
1: Ale był przez pewien czas pierwszym w historii bilionerem, ale niestety już przestał nim być.
0: Wchodzimy na stronę Forbesa, gdzie jest ranking life wartości najbogatszych ludzi świata. Oczywiście nie są pieniądze, które oni posiadają na koncie. Nie mogą tego wrzucić na jakąś lokatę. To jest ich taka wartość ich biznesów. I on teraz ma 951 miliardów. Tak jest wyceniany Elon Musk. Spadek gigantyczny.
1: No bardzo, bardzo
0: kompromitacja,
1: gigantyczny.
0: Kompromitacja, no.
1: Tragedia.
0: No. Rozrzuca pieniądze na lewo i prawo. Moim zdaniem to jest tylko, będzie tylko gorzej.
1: To jest już teraz tylko wiecie, już teraz tylko, no to tak się kończy właśnie życie, moi drodzy, rozrzutność ludzka.
0: On wydaje najprawdopodobniej więcej niż zarabia.
1: Tak,
0: i tak to się kończy.
1: Tragedia, no tyle rzeczy mogło wystąpić, że... No,
0: słuchajcie, mamy eksperta. Człowieka, który najprawdopodobniej jest w tym rankingu top 100 najbogatszych ludzi świata, jest z nami Irek. Halo, halo, co masz nam do powiedzenia?
3: Chciałbym być, ale nigdy tam nie będę. Ja mam do powiedzenia tylko jedną rzecz. Że jakbyś na przykład zarabiał 100 tysięcy dolarów dziennie, od czasów, jak urodził się Jezus, do dzisiaj, to i tak byś nie dosięgnął do limitu Elona Muska. I jest jeszcze druga sprawa. Załóżmy, że między mną, który ma na przykład 1 zł a majątku, a Larrym Page'em, jest mniejszy dystans niż między Larrym Page'em a Elonem Muskiem.
0: Larry Page to jest pan z Google'a, dla tych, którzy nie wiedzą.
3: Drugi najbogatszy człowiek na świecie, a
0: 283
3: Musk,
0: miliardy w tym momencie, taka jest jego wycena.
3: Czyli między mną a Larrym Page'em jest 283 miliardy, tam mniej więcej, a między Elonem Muskiem a Larrym Page'em jest około 700 miliardów, nie?
1: Więc jak bliżej ci do Larry'ego Page'a niż Larrymu Page'owi do Elona Muska.
3: Tak, jest to fatalne. Jest to jedno z najgorszych rzeczy na świecie.
0: To jest trochę taki przykład chyba, jak to, że Juliuszowi Cezarowi bliżej było do naszych czasów, jeśli chodzi o odległość w czasie, niż do czasów, w których wybudowano piramidy.
3: Znaczy, jeżeli Elon Musk chciałby na przykład każdemu człowiekowi na świecie rozdać swój majątek i zapłacić taką dniówkę, to wyszłoby 166 dolarów, tak? Dla każdego człowieka na świecie, nie? Może dla nas to nie jest jakieś...
0: Odpowiedzmy sobie na pytanie, tak? Już całkowicie gdybając.
3: No?
0: Czy nie byłoby lepiej?
3: Ja powiem, jakie jest najlepsze rozwiązanie, ale jest to nieparlamentarne bardzo. Czy mogę, czy nie mogę?
0: Zależy. Nie, no wiesz, jest...
3: No nie,
0: tak zapowiadasz, że 10.8...
3: Znacie mnie, więc to nie będzie aż tak nieparlamentarne. Ja nie wierzę w to, że ani my, ani nasze dzieci będziemy kolonizować Marsa. Nie, nie wierzę w to, że Elon Musk jest aż takim wirtuozem, czy takim, nie wiem, strasznie dobrym człowiekiem dla świata, że chce nas wysłać po prostu i kolonizować inne planety. On chce po prostu zarobić pieniądze.
0: Czyli
3: rozumiem,
0: twierdzisz, że szalony miliarder, który dostaje ogromne pieniądze od państwa, mimo że nic o tym nie mówi, który niestety nie urodził się w biednej rodzinie i nie doszedł do wszystkiego sam, mógł nas okłamać?
1: Niemożliwe.
3: Tak, okłamuje nas codziennie i ludzie wpatrzeni w niego po prostu powinni czuć się okłamani. Ale druga sprawa, jakby się zapakował w tą rakietę i rzeczywiście sam poleciał na tego Marsa i tam został, to by było super dla świata. To mówię ja i rektor.
0: On już wysłał jeden samochód w kosmos, więc...
3: Ale ten samochód może wrócić i tam z manekinem, taki odważny, niech sam poleci, nie? To jak poleci... Jestem w stanie zbudować kolejną rakietę i polecieć za nim, jeżeli on to zrobi.
0: Irku, kojarzysz taką zabawę to czy to?
3: Tak.
0: To chciałbym zrobić ci taką zabawę, to czy to? Który miliarder jest gorszy? Elon Musk czy Jeff Bezos? Czy ten chłop od firmy z AI, co mówi zwariowane rzeczy?
3: Jakbym miał wybierać, czy wolę mieć, nie wiem, zarządkę na przykład, czy żeby mnie trafił piorun. Nie jestem w stanie. Myślę, że na mojej szalce są gdzieś porówno.
0: Okej, dobrze. Irku, dziękujemy ci
1: czyli
0: bardzo.
1: Czyli mogliby obaj polecieć dla ciebie.
3: Tak, a Jeff też przez wysłał, nawet tą wysłał. Jak ona się nazywa, ta, to z premierem Kanady byłym chodzi. To ją wysłał w kosmos.
0: No, Paris Hilton.
3: Nie Paris Hilton, taka brunetka. No kurde, mam na końcu
0: Katy
3: języka.
0: Perry.
3: Katy Perry wysłał w kosmos i wróciła, nie?
0: Ale ona tak naprawdę nie była w kosmosie. Ona tam była bliziutko,
3: była,
0: poczuła stan
3: na
0: nieważkości
3: kosmosu.
0: Na granicy.
1: I wróciła.
0: Słuchaj, ja też kiedyś byłem na niemieckiej granicy.
3: Jedna rzecz jeszcze, tak na prędkości tylko. Jak już mówimy o kosmosie, w ten weekend byłem z dziećmi na 17 dniu dziecka, chyba w tym miesiącu, ale to było w Żelazowej Woli u Chopina i tam wysłano Chopina w kosmos, nie wiem, czy to o tym słyszeliście.
0: Nie.
3: Był to balon stratosferyczny, podłączyli takiego małego Chopina, była kamerka, wysłali go w kosmos o 9 rano, czy tam 11, ale wrócił o 16. No był tam na granicy kosmosu Chopin. To była wspaniała rzecz.
1: Katy Perry.
3: Dlaczego media milczą? A o Katy Perry mówili wszyscy, nie?
1: No właśnie.
0: Czyli nie dość, że mały Chopin grał już koncerty, to jeszcze mały Chopin był w kosmosie. Co za
3: piękne
0: człowiek.
3: W tą niedzielę.
0: Piękna historia. Milczą, dziękujemy ci, Irku, trzymaj się.
1: Na razie.
0: Dostaliśmy bardzo ważną wiadomość od krokodyla, że ta właśnie
1: kryzys,
0: się,
1: panowie, kryzys.
0: Wyłączyła się aplikacja do SMS-ów.
1: Samochody więc, bez... to już się nigdy nie dowiemy.
0: Więc już się nigdy nie dowiemy. My musimy zresetować komputer, wy musicie posłuchać muzyki i za chwilę będziemy słyszeć się w
1: sporcie.
0: No chyba
1: tego SMS-a będziemy mogli przeczytać, wydaje mi się.
0: Tak? Będziemy mogli?
1: Tak.
0: No to się przekonajmy.
1: Włączyć to. A może i nie będzie. A, możemy. Dobra, to
0: tak?
1: Przeczytajmy go. Kryzys,
0: nie to chciałem przeczytać,
1: okay. Ale
0: bo
1: to
0: wszystko
1: też
0: się odświeża.
1: Spleśniałe sery, samochody bez dachu. No właśnie. A co chciałeś przeczytać?
0: Chciałem przeczytać, że ktoś nas w Tczewie słucha najprawdopodobniej.
1: A to pozdrawiamy.
0: Cały Tczew.
1: Faktycznie, ale nie ma.
0: Wiesz, tam jest piękna stacja kolejowa.
1: A widziałem wiadomość i nie widzę tego.
0: Wzięła i zniknęła. No
1: ale
0: trudno.
1: Weź posortuj. Bo...
0: Ile ludzi wiadomości nam napisali,
1: no
0: stary.
1: Wiem, widziałem, akurat się wyłączyły SMS-y.
0: Akurat go... Zepsuliście SMS-y. To my resetujemy, a wysłuchajcie muzyczki.
1: Arctic Monkeys, 4 out of 5.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Tak, to jest ten moment, w którym Zofia Błazeusz ponownie pojawia się w naszym studiu. Powiedz, czy zarywasz noce, wstajesz o drugiej po to, żeby oglądać piłkarski mundial?
3: Szczerze nie. Lubię piłkę nożną, ale nie chce mi się.
2: Takiej odpowiedzi
4: Filip,
2: oczekiwać.
4: A ty, Filip, też za ty
2: zarywasz? W tym tygodniu nastawiłem budzik na 1:58.
4: Naprawdę?

0: obejrzałem 15 minut meczu i się poddałem, a później się tak rozkręciło, że żałowałem.
1: O nie.
0: Ale musiałem wcześniej rano wstać i to był powód, dla którego zachowałem się jak ostatni gamoń. Ale słuchajcie, w niedzielę o 4 rano będzie spotkanie, jeśli dobrze pamiętam, między Austrią a Algierią. Jeśli się mylę, to ukrzyżujcie mnie, że układam spotkania, które mogą nie istnieć, ale istnieje takie prawdopodobieństwo, że obydwie drużyny będą musiały przegrać.
1: Żeby przejść dalej.
0: Żeby lepiej wyjść z trzeciego miejsca z grupy i nie wpaść na Hiszpanię.
1: Rozmawialiśmy o tym z Maćkiem właśnie we wtorek i faktycznie tak jest.
0: A, tak Maciek powiedział to.
1: Bo Maciek wie, Maciek się zna lepiej.
0: No dobrze, sport o 8.
1: Zofia Błazeusz.
2: Sportowy Kampus.
3: Polacy pokonali Belgów w kolejnym meczu Ligi Narodów Siatkarzy. Pierwszy turniej w chińskim linii Polacy zakończyli z bilansem 2 zwycięstw, 3-0 nad Kubą i 3-2 nad Ukrainą, a także 2 porażek po 2-3 z Japonią i Słowenią. Miejsce w fazie pucharowej będzie miało 7 najwyżej skwalifikowanych zespołów po fazie grupowej, a także gospodarz. Dziś o godzinie 20 mecz z Turkami. Oni w środę na inaugurację dnia pokonali Chińczyków 3-0. Iga Świątek przegrała z Emmą Navarro w drugiej rundzie turnieju WTA w Bad Homburgu. Trzecia w światowym rankingu Świątek w turnieju była rozstawiona z numerem pierwszym, gdyż z powodu problemów z biodrem wycofała się Kazaszka Jelena Rybakina. Z kolei notowana na 24. miejscu na liście WTA, Navarro rozpoczęła zawody w Bad Homburgu od wygranej z Niemką Ewą Lys. Amerykanka w zeszłym tygodniu dotarła też do turnieju WTA 250 w Nottingham. Navarro zmierzy się w ćwierćfinale z kwalifikantką Eleną Gabrielą Russę. Brazylia pokonała Szkocję 3-0 i wygrała grupę C Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W 2 poprzednich kolejkach Brazylia i Maroko zdobyły po 4 punkty, Szkocja 3. Tylko Haiti, które poniosło 2 porażki, nie liczyło się w walce o awans i z Marokańczykami grało tylko o prestiż. 2 gole strzelił Vinicius Junior, a pod koniec meczu na polu pojawił się nawet Neymar Junior, który nie grał w barwach narodowych od 2023 roku. Meksyk pokonał Czechy 3-0 w meczu grupy A Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Z kompletem punktów awansował do fazy pucharowej. Meksyk po zwycięstwach z Republiką Południowej Afryki 2-0 i Koreą Południową 1-0 zagwarantował sobie pierwsze miejsce w grupie A jeszcze przed ostatnią kolejką. Następne mecze mundialu można oglądać jutro od godziny 22 na TVP lub na ich stronie.

0: A Tribe Called Quest Jazz We've Got przed chwilą na naszej antenie, moi drodzy. Ja bym chciał się przenieść do letnich tematów, dlatego że każdy z nas miał w życiu, znaczy jeśli kiedyś mieliście do czynienia z basenami jakimikolwiek, to wiecie, jak trudno jest w nich utrzymać czystą wodę. Mhm. Jaka to jest walka po prostu na bieżąco. Mhm. No to prezydent Trump miał podobny problem.
1: Kapitan Poranek.
0: Dlatego, że, no wiecie, no, utrzymać wodę to jest naprawdę walka. Każdy to potwierdzi. Każdy to potwierdzi, że trzeba mieć specjalną procedurę i trzeba naprawdę nawalczyć się z tą wodą, żeby była czysta. Prezydent Trump miał taki problem, bo właśnie w kwietniu tego roku przyjechał do niego ziomek z Niemiec i powiedział mu, no, tak naprawdę było, i powiedział mu, stary, twoja sadzawka jest brzydka i brudna. No, a dokładniej napisał, ciemna i obrzydliwa. Powiedział mu.
2: A kim był ten ziomek? To nie jest istotne.
0: To nie jest istotne dla tej opowieści.
2: To nie był kanclerz Niemiec.
0: Ale nie. To był znajomy prezydenta Trumpa pochodzący z Niemiec. Okay. Tak jest napisane.
2: A że prezydent Trump ma niemieckie korzenie, to prawie jak rodzina.
0: Prawie jak rodzina. Więc pan prezydent uznał, że tę sadzawkę przed mauzoleum Lincolna trzeba wyczyścić i koniecznie zrobić to przed 4 lipca, czyli obchodami 250-lecia Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście miało być szybko i tanio, standardowo, proste $2 miliony, no 1,8 miliona, już bez przetargu, bez niczego. No i oczywiście naprawić mieli problemy, przecieki, starą infrastrukturę, kłopoty z cyrkulacją wody, regularne zakwity glonów. Koszt urósł od razu do $15 milionów, żeby to ogarnąć.
2: Ale to przecież miało być takie tanie.
0: No właśnie, ale to znaczy, wiesz, czego się nie robi?
2: Żeby mieć super sadzawkę.
0: Żeby mieć fajną sadzawkę przed mauzoleum Lincolna.
2: I to miała być taka sadzawka chyba w stylu, wiesz, trochę wyspy na tropikalne wyspy, piękny kolor wody, a nie taka zwykła sadzawka.
0: Właśnie. No więc pan Trump zażyczył sobie, żeby dno było ciemno-niebieskie, z takim kolorze jak flaga Stanów Zjednoczonych. No i specjaliści tłumaczyli, panie Trump, ten ciemno-niebieski kolor to jest strasznie słaby pomysł, dlatego że ciemne dno mocniej pochłania światło, płytka woda się nagrzewa, no i będą glony z tym ciemnym dnem.
2: Ale jakby to jest zaskakujące, że na przykład zakładasz na siebie czarną koszulkę zamiast białej i jest ci bardziej gorąco.
0: Tak, no niestety nie przekonało to.
2: Jak malujesz dno na ciemny kolor, to też bardziej
0: niestety
2: więcej słońca.
0: Nie przekonało to pana prezydenta Trumpa, więc zrobili ciemno-niebieskie dno. Napełniono nową wodą.
2: Wyglądało świetnie.
0: Wyglądało świetnie.
2: Góra dwa dni.
0: Przez kilka dni i zaczęła się robić potem dokładnie taka sama, jak była wcześniej. Ciemna i obrzydliwa. Badania naukowców, którzy już się wszyscy tym zajmowali, tą jedną sadzawką w tym mauzoleum Lincolna, wykazało obecność sinic, czyli takich toksycznych cyjanobakterii oraz zielenic. I uwaga, to jest dobry moment. Trump oskarżył przeciwników politycznych o sabotaż i dosypywanie nawozów do wody, co miało napędzać zakwit glonu.
2: I że wandale zepsuły tą. Teraz też pojawiła się nowa teoria, którą przekazują między innymi Paweł Żuchowski, korespondent Radia RMF ze Stanów Zjednoczonych, opisuje taką historię, że Donald Trump chciał zobaczyć, jak idą prace nad tą sadzawką i kiedy opróżniono z niej wodę przed malowaniem, to on w całą kolumną samochodów, kilkunastu samochodów, przejechał przez tą sadzawkę, więc możliwe, że jego bardzo ciężki samochód mógł uszkodzić dno, co sprawiło, że ta nowa farba nie przyjęła
0: właśnie
2: się tak dobrze.
0: Do nowej farby zaraz przejdziemy, dlatego że już naukowcy od tej chemii, tej wody, które już muszą się z tym jakoś uporać, stwierdzili, że użyją kolejnej filtracji nanopęcherzykowej na tlenku wodoru. No i udało się, sinice padły. Ale niestety zrobiła się wtedy super przestrzeń do rozwoju zielenic, które i woda stała się jeszcze bardziej zielona i jeszcze bardziej mętna w tym wszystkim. Więc i potem właśnie w związku z tymi filtracjami nanopęcherzykowymi zaczęła odchodzić ta super trwała powłoka polimocznikowa pokrywająca dno, tak to się ładnie nazywa. Pojawiło się pęknięcie w wodzie, zaczęły się unosić płaty farby. No i naukowcy wskazywali, że przyczyną tego uszczenia jest połączenie działania utleniacza na tlenku wodoru oraz niedokładnego wykonania i jeżdżenia po nawierzchni ciężkim sprzętem, czyli to, o czym powiedział Filip przed chwilą. Ale uwaga! nie przekonało to Donalda Trumpa i Trump uznał, że to wrogie siły rozcięły powłokę nożem.
2: Czyż to jest oczywiste?
0: Co jak twierdzą specjaliści?
2: Moim zdaniem wrogowie Donalda Trumpa to jest w zasadzie pierwsza rzecz, na której można było go złapać, a w zasadzie nie złapać, którą można było mu podłożyć świnie i to doprowadziło do tej sytuacji. Trzeba było go pociąć nożem do basenu.
0: Specjaliści twierdzą, że przy tym polimoczniku, który był użyty, to byłby bardzo ambitny sabotaż i jest mało prawdopodobny. Również sportowiec, pan David Hearn, zatrzymał się przy sadzawce, dotknął 19 czerwca pływającej farby i został aresztowany pod zarzutem wandalizmu w tej sprawie.
2: No i bardzo dobrze.
0: O, jeszcze oprócz niego do aresztu trafiły co najmniej 4 osoby, które to zrobiły bardzo podobną rzecz, które sobie wyławiały te farby.
2: Teraz, kiedy zatrzymają wszystkich, już to dno będzie dobrze wyglądać.
0: Historia z sadzawką jeszcze się nie skończyła, moi drodzy.
2: Nie, bo to jest
0: cały raz świeża sprawa. Zostało powiedziane, że zostanie naprawiona na gwarancji. Ale nie wykluczają kosztów dodatkowych, które mogą z tego tytułu być, czyli na przykład opróżnienie zbiornika, nadzór zbiornika cały czas, który, bo oczywiście trzeba go teraz chronić, bo jest poddawany ciągłym atakom wandalizmu. Tym wszystkim. No, więc tragedia. I jednocześnie chciałbym jeszcze powiedzieć, że w podcaście Crazy Nauka omówili ten temat bardzo dobrze i jest i z tego również źródła czerpałem tę wiedzę, więc pozdrawiam bardzo serdecznie.
2: Wszystkim Amerykanom życzymy wszystkiego co najlepsze z okazji 250. rocznicy urodzin waszego państwa. Miejcie się dobrze.

0: 20 minut po godzinie 8, a my przenosimy się do kronik policyjnych.
1: Dokładnie tak. To będzie historia o nieokiełznanym głodzie.
2: Kapitan Poranek.
1: Kto z was nie był księdzem proboszczem i w
0: myślałem,
1: nocy...
0: Zajdzie się, nie, musisz zacząć, żeby ktoś się mógł lepiej odnieść do tego.
1: No właśnie, najlepiej zacząłem. Nie można lepiej się... No, jakby bardzo jasno stawiam sytuację. Wszyscy ci, którzy byli proboszczami...
0: Kto z was nie był głodny? Tak powinien zacząć.
1: Dobrze. Kto z was nie był kiedyś bardzo głodny po ciężkim dniu pracy i nie był księdzem proboszczem przy okazji z nocy z czwartku na piątek, to był Wielki Czwartek i Wielki Piątek i po tym, kiedy Wielki Czwartek, bo Wielki Czwartek to jest w ogóle święto księży.
0: Tak, tak, tak.
1: Więc po tym świętowaniu, po robocie, według tego, co zeznajecie, wypiliście kilka lampek wina i już zaczyna się Wielki Piątek, czyli teoretycznie wielkie poszczenie na pewno dla księży, ale czujecie wielki głód.
0: Ogromny.
1: Ogromny. Cytat, poczułem silny głód. Więc co robicie? Wsiadacie w samochód i jedziecie po pijaku do McDonalda.
0: Wielki Piątek.
1: Tak.
0: Będąc jeszcze, księdzem.
1: Tak, ksiądz proboszcz właśnie z Lubelszczyzny usłyszał wyrok w tej sprawie, ponieważ nie dość, że jechał po pijaku, to jeszcze za szybko i policjanci go zatrzymali i tak się tłumaczył, że nie wie, co w niego wstąpiło, no ale wsiadł i pojechał. I to nie jest tak, że ten ksiądz, jakby nie skalujemy tego, dowolna jazda po pijaku jest bardzo zła, ale ten chłop miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. To naprawdę już jest wysoko.
0: Powiedział, że mało tego dnia zjadł.
1: Był w końcu w robocie. I wczoraj, jak informuje portal Lublin24, który jako pierwszy o całej sprawie poinformował, zapadł wyrok w tej sprawie. Ksiądz został uznanym za winnego i nie dość, że na 4 lata stracił uprawnienia do prowadzenia samochodów, zakaz prowadzenia, grzywna, nawiązka, około 10 tysięcy złotych z jego portfela ubędzie, ale przepadek samochodu.
0: Co?
1: No.
0: Przepadek samochodu
1: tak,
0: też?
1: Sąd orzekł, że Toyota księdza pójdzie w przepadnięcie. Adwokat tłumaczył, że to jest bardzo ważny samochód, który spełnia się dla kościoła i realizuje jego potrzeby. No ale sędzia był nieugięty. To wyrok w pierwszej instancji. Jeszcze może być apelacja. No ale jeżdżenie po nocy do Maka po robocie w dniu najważniejszego poszczenia w roku
0: nie jest dobrym pomysłem.
1: Totalnie zły pomysł.
0: Więc nie róbcie tego w domu.
1: Ani nie róbcie tego w pracy, ani nie róbcie tego na ulicy.
0: Nie róbcie tego.
1: Przede wszystkim. 8:23 za 2 sekundy. Radio Campus.

0: i wielu innych. Audio River Festival. 10-12 lipca. Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12.45 i w podcastach Radia Campus.
3: Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
1: Autopromocja.
4: Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie o godzinie 8.30.
5: A w naszym studiu zameldowała się zwarta i gotowa Zofia Błazeusz.
1: Akademickie Radio Campus.
6: Przepływ przez Ormus powrócił do normalnego poziomu. Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Potencjalna obecność Rosji na konferencji dotyczącej Ukrainy.
1: Wiadomości.
6: Minister energii Stanów Zjednoczonych, Chris Wright, poinformował wczoraj, że przepływ tankowców przez cieśninę Ormus powrócił do normalnego poziomu sprzed wojny z Iranem. Przez ostatnią dobę przez cieśninę przepłynęły 72 statki z 20 milionem baryłek ropy naftowej. To o milion więcej baryłek niż dzień wcześniej i odpowiada średniemu przepływowi przez Ormus sprzed amerykańsko-izraelskimi atakami na Iran. Iran nie będzie miał możliwości zamknięcia cieśniny Ormus w przyszłości, to kluczowa sprawa, ich kluczowa siła nacisku, a my odbieramy im te siły nacisku, zapewniał Wright. Niemal do poziomu sprzed wojny wróciły też ceny surowca. Ropa osiągnęła w środę cenę $73 za baryłkę. Aby powrócić do pełnej normalności, konieczne będzie rozminowanie cieśniny, co prawdopodobnie zajmie kilka tygodni, powiedział minister. Dotychczas mamy informacje o 32 zabitych i ponad 700 rannych w dwóch silnych trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, poinformowała prezydent tego kraju Delcy Rodriguez. Zaznaczyła, że bilans ofiar prawdopodobnie wzrośnie. Według danych amerykańskiej służby geologicznej pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a kolejne 7,5. Prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar i duże zniszczenia, napisano w komunikacie agencji. Według niej mogły zginąć dziesiątki tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób. Władze nie dysponują jeszcze danymi z leżącego koło Caracas stanu La Guaira, który, jak podkreśla Rodriguez, został najbardziej dotknięty kataklizmem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ocenił na platformie Truth Social, że trzęsienia postawiły druzgocącą liczbę ofiar śmiertelnych, a USA są gotowe i chętne i mają możliwość pomocy. Władze Ukrainy ostrzegają, że podczas dzisiejszej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy w Gdańsku Rosja może przygotowywać prowokacje z użyciem polskiej symboliki. Celem ma być m.in. pogłębienie podziałów między Polską i Ukrainą, ostrzegało Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji w Kijowie. Ukrainę będzie reprezentowała premier Julia Swyrydenko, a prezydent Wołodymyr Zełenski będzie nieobecny.
7: Jestem w stałym kontakcie z panią premier Julią Swyrydenko, poinformowała mnie, że stanie na czele delegacji. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
6: Skomentował premier Donald Tusk. Głównym tematem rozmów będzie międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Inauguracja wydarzenia jest zaplanowana na 10.15. Jutro rusza nowa wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. O tym, jak wyglądały relacje Polski z Afryką subsaharyjską oraz czarną diasporą w okresie PRL-u, a także jak dialog ten wpływał na sztukę, będzie można dowiedzieć się na wystawie Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd. Kuratorka wystawy, Oliwia Bosomotwe, powiedziała, że ma być zachętą do wielokierunkowego patrzenia na kulturę wizualną epoki. Drogi wkraczają w biały ląd to także metafora wpływu, jakie idee antykolonializmu czy zainteresowanie kontynentem afrykańskim wywarły na sztukę i kulturę wizualną epoki. Kontakty dyplomatyczne i współprace podejmowane przez rządy poszczególnych państw przekładały się na realne kontakty i wymianę doświadczeń między ludźmi, powiedziała kuratorka. Wystawa trwa od jutra do stycznia.
1: Korki.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Na moście południowym, jeśli zbliżacie się w kierunku Wilanowa, a jedziecie z prawego brzegu naszego miasta, to ostrzegam, że się tłoczy, więc uważajcie na to. Chciałbym powiedzieć, o to wybierzcie inną drogę, ale tam nie ma innej drogi.
1: Pogoda.
4: Szykujcie się na upałę, moi drodzy, dlatego że dziś, tylko dzisiaj, temperatury powyżej 30 stopni to jest tylko preludium do tego, co się będzie działo w weekend i po weekendzie. Jutro, moi drodzy, 32 stopnie również, 36 stopni w sobotę, 38 w niedzielę i pik w tym tygodniu i w następnym i przez najbliższe kilka, w ogóle wydaje mi się najbliższych, osiągniemy właśnie w poniedziałek 39 stopni. Zobaczymy, może będzie nawet 40, jeśli chcę to ująć jakoś ładnie,
5: jeśli nas wszystkich pogrzeje ta pogoda zwłaszcza.
0: Kampus. Same sztosy.

0: Wiesz, co się dzieje dzisiaj?
1: Nie.
0: To jest chyba dzisiaj.
1: Nie.
0: Startuje przedsprzedaż pewnej gry. Czy to jest dzisiaj?
1: Tak. Czy to jest dzisiaj?
0: Czy to jest jutro?
1: To jest chyba dzisiaj.
0: Od dzisiaj?
1: Tak, od dzisiaj.
0: Od dzisiaj.
2: Kapitan Poranek.
0: Od dzisiaj startuje przedsprzedaż GTA 6. I to jest coś.
1: I to jest totalnie coś. W sensie...
0: Wiesz, że kiedy wyszło GTA 5, ja byłem w liceum, w połowie liceum.
1: Nie, no ja też. Ja
0: wiesz, i wiesz, ile w moim życiu się zmieniło od czasu...
1: Premiery poprzedniej części?
0: Wszystko.
1: Wszystko, to prawda. U każdego z nas się wiele zmieniło w życiu przez ostatnie masakrycznie dużo lat, które miały miejsce. Ile to? 10 lat temu?
0: 13.
1: 13 lat temu, właśnie. 13 lat temu była ostatnia część GTA. I teraz powoli zbliżamy się do premiery. Czy będzie ona faktycznie 12 listopada, to zobaczymy, dlatego że wielokrotnie była przesuwana, ale już ruszyły preordery, więc może się wydawać, że faktycznie to nastąpi.
0: Można by zadać sobie pytanie, po co kupować grę, którą i tak nie będzie się jej miało na płycie, bo nie będzie wersji na płycie. Jeśli kupicie grę w pudełku w sklepie, to dostaniecie w środku kod.
1: Ale to jest już standardowa procedura. Już długo, długo płyt nie ma. Chociaż z grami konsolowymi dalej płyty były.
0: Tak. I mamy już nawet polskie ceny. 400 zł będzie kosztowała ta gra.
1: W wersji podstawowej warto zwrócić na to uwagę.
0: To jest tylko wersja podstawowa?
1: Tak, to jest wersja podstawowa. Oczywiście przedsprzedaż zakłada jeszcze wersje specjalne, które są kolejno od $10 droższa karta.
0: Okej. Okay. Nie, $20.
1: $20.
0: To jest 80
1: dolarów.
0: I 100 dolarów.
1: 80, 100 dolarów i... Ale nie było tam 80, 90?
0: Nie, 80 i stówka. To też ciekawe, że możesz za $20 więcej. Widzę, że na stronie polskiego sklepu, gdzie można kupić gry, nie ma rozróżnienia pomiędzy wersjami. Jest tylko po prostu cena 399 na obydwie konsole.
1: Jest to kosmicznie dużo swoją drogą.
0: Ja nie wiem, ile kosztują gry.
1: Nie są takie drogie.
0: Okej. Okay.
1: W sensie najdroższe tytuły chwilowo to były właśnie około 300 zł.
0: Ale nadal uważam, że branie od ludzi pieniędzy za to, że to nie jest tak, że jak kupicie grę za $20 więcej, to nie wiem, dostaniecie jakiś gadżet, coś takiego fizycznego.
1: Nie, no, dostaniecie nie. Wirtualne rzeczy.
0: Dostaniecie dostęp do tych rzeczy, które są w tej samej grze $20 tańszej, tylko że ktoś wam kliknie przycisk, że wam to odblokuje. To jest, uważam, bandyctwo, zdzierstwo i to jest tylko po to, to ja trafiłem taką teorię wczoraj, z którą się zgadzam, że tak naprawdę cena tej gry to jest $100, ale to jest psychologiczne obniżenie, nie, ona kosztuje 80, ale jak chcesz zagrać, prawda, pełną wersję, którą większość osób kupi, to i tak zapłacisz tą stówę.
1: To i tak zapłacisz tę stówę, to prawda, no, są edycje kolekcjonerskie, które kosztują $250, więc da się zapłacić dużo więcej. I wtedy dostajesz fizyczne rzeczy również, uwaga, możesz dostać jakieś figurki nawet.
0: No właśnie, a,
1: super.
0: Tutaj nawet nie dostaniesz płyty z grą, którą później możesz odsprzedać, więc nie będzie opcji odsprzedaży.
1: Absolutnie, nie ma takiej możliwości. Dlaczego miałoby tak być?
0: Powiem ci tak, gadamy, a i tak będę grał w tą grę.
1: Ja szczerze mówiąc...
0: To jest jedyna gra komputerowa, w którą gram.
1: Ja szczerze mówiąc nie wiem, bo przypominam, że wychodzi tylko na konsolę na początku. Na pewno nie będzie tak, że w najbliższym czasie nie wyjdzie na...
0: Pewnie minimum rok czekania na wersję PC-tową,
1: na wersję PC-tową. Ja konsoli nie posiadam, a nie wiem, czy specjalnie dla GTA 6 będę chciał kupować w ogóle konsolę, raczej wątpię. Bo nagle się robi wydatek 400 plus tam trzeba...
0: 3,5.
1: Dwójkę, no dobra, nie kupię nowej, no przecież...
0: No ale PS5 Pro kosztuje bardzo dużo pieniędzy.
1: No ale używane kosztuje już 2,5, wydaje mi się. Więc tak czy inaczej, ale i tak czy inaczej jest to 3000 razem z grą. Chyba nie, chyba nie. Chyba poczekam na pecetową wersję, będzie wtedy tańsza przy okazji, nie będzie kosztowała już 400 zł, tylko będzie kosztowała te 250, dajmy na to, i będzie można faktycznie w sobie w nią wtedy zagrać i będzie fajnie. Kochany, więc nie wiem, czy nie poczekam.
0: W 2029.
1: No, myślę cały czas.
0: Rozumiem, czekałeś 13 lat, poczekasz jeszcze 2 lata.
1: Poczekam jeszcze rok, nic się nie stanie. Myślę, że premiera wersji pecetowej będzie szybsza, ze względu na to, że to już nie jest rok 2013, gdzie te wersje pecetowe wychodzą dużo wolniej, pecety są teraz dużo popularniejsze niż wtedy, więc wydaje mi się, że...
0: A to nie jest kwestia popularności, to jest kwestia zarobienia pieniędzy razem z firmami, które produkują konsole.
1: Dlatego wydaje mi się, że dużo ludzi ma takie podejście jak ja i będzie czekało na tę wersję pecetową dużo dłużej i no, będą chcieli czym prędzej to pokazać i myślę, że to rok nie dłużej. Tak czy inaczej, GTA 6 to jest ogromna premiera, myślę, że się wszyscy zawiedziemy. Takie mam poczucie.
0: Nie.
1: Mówię ci.
0: Nie zawiedziemy się.
1: Mówię ci. W sensie Red Dead Redemption ponoć było cudowne, dwójeczka, więc jak pójdą w tę stronę, to będzie fajnie. Jeśli nie, to podejrzewam, że wielu graczonów powie, że tragedia, tyle lat czekania, nic nowego.
0: A ja myślę, że to będzie hit.
1: Myślisz, że to będzie przełom?
0: Myślę, że to będzie hit.
1: Nie wiem, nie. Tyle razy, ile ludzie zapowiadają przełomy, to ja mam takie...
0: Ty już swoje przełomy w życiu przeżyłeś.
1: Ja już przeżyłem.
0: Skończyłeś szkoły.
1: Tak, to będzie...
0: Zdałeś prawo jazdy.
1: Nie chcę podbijać też swoich nadziei, dlatego że to będzie... To może być... To mogą być płonne nadzieje. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć, niż potem mówić, że liczę na coś innego.
0: Będzie super, mówię wam.
1: Nie liczę na nic genialnego, ale będę grał na pewno. Czy będę grał na premierę? Nie zdecydowałem jeszcze. Ale na pewno preordera nie kupię.
0: Pękniesz.
1: To nie jest tak,
0: coś czuję, że pękniesz.
1: To nie jest tak, że w ogóle kupowanie preorderu tragedia.
0: No tutaj też są niby gratisy, jak kupisz preorder, że dostaniesz jakiś samochód, jakąś broń.
1: Ekstra, naprawdę niesamowita sprawa. Tym bardziej, że online nie będzie dostępny na premierę od razu. Będzie trzeba jeszcze trochę poczekać.
0: A, że wersja żeby grać z innymi graczami. No kochane, ale to trzeba zagrać 30 godzin fabuły. Najpierw.
1: No właśnie, więc dalej powtarzam, że kupowanie preorderów to jest tragedia.
0: Czyli odradzę?
1: Odradzam.
0: Nie kupujcie.
1: Nie kupujcie. To nie jest tak, że się skończy. Mają kody. To nie jest tak, że będą te kody się skończą. Oni dają dostęp do gry, nie fizyczną kopię. Będzie można i tak zagrać na premierę, więc tym bardziej preorder jest totalnie bezsensowny, bo nie dostaniecie tej płyty fizycznie.
0: No ale będzie można kilka dni wcześniej pobrać już grę na konsolę, która aktywuje się w minutę po północy i wtedy możesz bez spoilerów zamknąć się w pieczarze i przez 30 godzin grać bez przerwy.
1: W GTA 6.
0: 8:48.
1: Ja jestem graczem, ale dalej mówię, że nie wiem, czy będę, czy jestem skłonny do tego, żeby na premierę odpalić. Ojejku, jakie to gigantyczne. To jest wielkie, ale czy aż tak?
0: Powiedział człowiek, który wydaje setki złotych na jakieś, za przeproszeniem, ale bezsensowne winyle.
1: O, na gry też.

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie. Happylandia, u nas wszystko jest w cenie.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Reklama.
4: Same sztosy.

0: I know who it is.
1: Dzień dobry. Dwie minuty po dziewiątej.
2: Część z was pewnie o tym wie, bo była na miejscu, ale pewnie zdecydowana większość nie ma o tym pojęcia, ale w ostatni weekend zrobiliśmy po raz pierwszy w życiu i w historii recepturni na żywo. I wyszedł tak, świetnie.
1: Wyszedł bardzo dobrze.
2: Więc powtórzmy to, zrobiliśmy to na Mistrzostwach Polski w papier, kamień, nożyce, które również były świetne i już zapraszamy was na przyszły rok, jeśli się odbędą. A tymczasem chcemy życzyć sobie, żeby wyszedł ten recepturniej dzisiaj równie świetnie jak ten w sobotę.
1: Mm, tak sobie życzmy.
3: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej.
4: W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
1: Wy oczywiście musicie wiedzieć, co macie mówić, dlatego że takie są zasady gry. Zasady gry są proste. My czytamy składniki na daną potrawę, a wy z tych składników musicie wydedukować, co to jest za przepis. Oczywiście, co to jest za potrawa. I tak naprawdę odpowiedź jest zawsze tylko jedna. Nie ma tutaj, nawet jeśli jest mniej składników, to odpowiedź i tak jest jedna. I jak można zrobić to coś innego, nie ma to znaczenia. Tak, nie my ustalamy zasady, więc tak to po prostu działa. Jeśli odpowiecie poprawnie, czeka was wieczna chwała i gloria, kiedy będziecie mogli gotować sobie daną potrawę przez cały tydzień jako jedyni, bo wygraliście i nikt inny nie będzie mógł sobie jej przygotować. A jeśli przegracie, co Filip wtedy się stanie?
2: Będziemy was deszczać na naszej antenie i nie będziemy mieli żadnych skrupułów.
1: Więc niestety nie my ustalamy zasady, więc musicie zrobić co w waszej mocy, żeby po prostu się do tego wszystkiego dostosować. Chyba pyta, czy był na nim Henio. Nie było Henia.
2: Nie wiemy tego. Może był, ale się nie ujawnił.
1: Ale się nie ujawnił.
2: Na recepturnieju na żywo. 22 827 72 05. Tutaj dzwonicie, jeśli znacie odpowiedź na pytanie, co to za przepis.
1: A 886 971 971. Tam piszecie, jeśli znacie odpowiedź na pytanie, co to za przepis i kto pierwszy odpowie, ten lepszy. Będzie lepszy.
2: Po prostu będzie zwycięzcą jako jedyny.
1: Będzie wygrywał, wiadomo.
2: WhatsAppa wyłączamy teraz.
1: WhatsAppa wyłączamy, SMS-y, telefony, 228-277-205, dzwonicie, 886-971-971, piszecie. Filip, jesteś gotowy na przeczytanie składników na potrawę numer 1?
2: Oczywiście!
1: Czekamy w takim razie z niecierpliwością.
2: 40 deko boczniaków. Mała lub średnia marchew. Mały korzeń pietruszki. Jedna średnia cebula, łyżka koncentratu pomidorowego, 3 ząbki czosnku, kawałek korzenia imbiru, 600 ml wody, z przypraw będą liście laurowe, sztuk 2, czubata łyżka majeranku, łyżeczka soli, płaska łyżeczka słodkiej papryki, pół łyżeczki pieprzu, po sporej szczypcie ostrej papryki i gałki muszkatołowej. Dodatkowo, jeśli lubicie, może przydać się natka pietruszki i świeże pieczywo, najlepiej kajzereczka.
1: I 3 łyżki oleju.
2: Tak? Nie przeczytałem?
1: Nie.
2: I 3 łyżki oleju. Faktycznie. Co to za przepis?
1: Moi drodzy, zadaję wam pytanie, wy musicie wiedzieć, już pierwsze osoby dzwonią, przypominam, że prowadzimy Excela ze statystykami, kto wygrał, a kto przegrał. Moi drodzy, z kim mam przyjemność?
2: Pierwszy słuchacz jest z nami. Halo, halo, jak się nazywasz? Jak masz na imię?
5: Halo, halo, tak, cześć. Marek.
2: Marku, dobrze cię słyszeć. Powiedz nam, bo ty jeśli jesteś jakimś wicedyrektorem, mamy cię tak chyba w naszym arkuszu zapisanego.
5: Zgadza się.
2: Czy jesteś wicedyrektorem szkoły?
5: Tak się składa.
2: Tak?
1: Tak, naprawdę?
2: A czy, bo jakoś cię kiepsko słyszymy w ogóle, jakoś tak trochę cię podkręcimy. Jeśli masz opcję jakoś ustawić się bliżej mikrofonu, to będzie lepiej. Jeśli nie, to trudno. A czy jutro jest najszczęśliwszy dzień twojego życia?
5: No, w ciągu roku jest to bardzo przyjemny dzień. Tak, tak, tak.
2: A jakie problemy musi rozwiązywać wicedyrektor szkoły?
5: Wychowawczo kryminalne.
2: Kryminalne? Opowiedz najlepszą kryminalną historię.
5: No nie mogę, tajemnica jest.
1: A to na pewno, faktycznie, bo chyba nie możesz zdradzać takich rzeczy, co tam się najmniej.
2: Ale czy była policja?
5: Oj, nie raz.
1: No.
2: To nieźle. A powiedz, czy fajnie jest być wicedyrektorem, czy to tak jakby trochę łechcze twoje ego, kiedy słyszysz dzień dobry panie dyrektorze?
5: To jest bardzo fajna praca. To czy ego jeszcze nie wiem. Wszystkim polecam być wicedyrektorem. Dyrektorem nie wiem, ale wicedyrektorem jest super.
1: Więc Marku, wicedyrektorze, masz teraz szansę, żeby zostać do tego wszystkiego posiadaczem potrawy, którą, jeśli zgadniesz poprawnie, będziesz mógł sobie gotować, albo zaraz twój dzień zamieni się
2: będziemy
1: w absolutne
2: możliwe,
1: piekło.
2: Będziemy możliwe, że besztać wicedyrektora szkoły.
1: Marzenie.
2: Zemsta za te wszystkie lata z waszej strony, nauczyciele.
1: Oczywiście, oczywiście, Filip.
2: Nauczyciele są
1: Filip,
2: wspaniali.
1: Filip, spokojnie.
2: Dobrze, nie chcemy, Markowi pójdzie świetnie.
1: Nie chcemy
2: Marku,
1: tego robić.
2: Co to za przepis?
5: Słuchajcie, myślę, że to są flaki z boczniaka.
1: Panie Marku, wicedyrektorze
2: nie
1: szkoły.
2: Nie bez powodu jesteś wicedyrektorem.
1: Musimy też jednocześnie powiedzieć, że w związku z tym, co powiedziałeś... Dobra odpowiedź! I w związku z tym, co powiedziałeś, na twoje konto wlatują dwa zwycięstwa.
2: SMS-owe i telefoniczne.
1: I telefoniczne.
2: Byłeś jako pierwszy w SMS-ach, dosłownie o sekundy świetnie przed innymi. Serdeczne gratulacje.
5: Dzięki wielkie.
1: I zostajesz wpisany jako podwójny zwycięzca również do Excela z wygraną telefoniczną i SMS-ową. Gratulujemy ci bardzo serdecznie.
2: Marku, jeszcze na koniec jedno pytanie. Jakie było najdziwniejsze pytanie, jakie usłyszałeś jako nauczyciel?
5: Oj, tu słuchajcie, to też tajemnica. No gdybym to powiedział, to by naprawdę jeszcze dzień.
1: No dobrze,
2: no to trudno. Tajemniczy Marek, wicedyrektor, wygrał pierwszą rundę. Za chwilę słyszymy się w drugiej. Dzięki stary, trzymaj się.
5: Dzięki.
1: Na razie. Moi drodzy, za chwilę runda druga.
3: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: recept turniej.
1: Moi drodzy, druga runda recept turnieju. Tutaj stawka coraz większa, coraz więcej ludzi razem z nami i coraz więcej ludzi będzie się biło o to, kto będzie dzisiaj mistrzem recept turnieju. Znacie zasady 228-277-205, kto pierwszy, ten lepszy. Ale jak odpowiecie źle, to zostajecie z besztani. 886-971-971, tu ryzyko trochę mniejsze, bo tylko tutaj kto pierwszy, ten lepszy.
2: Kamilu, tak dobrze ci idzie, że przeczytaj składniki na potrawę numer 2.
1: Dobrze.
2: I nie przedłużajmy.
1: 1250 ml wody, 0,5 kg ziemniaków, 160 g marchwi, 100 g poru, 180 g korzenia selera, 120 g korzenia pietruszki, 250 g boczku surowego wędzonego, 100 ml śmietany kremówki 36%, 150 g musztardy, najlepiej wymieszaj trzy różne, po jednej płaskiej łyżeczce soli i pieprzu i jedna pełna łyżka majeranku. Możecie do tego wszystkiego użyć jeszcze jajek ugotowanych na twardo, kurzych lub przepiórczych i natkę pietruszki, małą garść lub szczypiorku.
2: Co to za przepis?
1: Zadaję wam to pytanie, a wy oczywiście musicie wiedzieć, co to jest za przepis. W przeciwnym wypadku zostajecie publicznie z besztani antenowo. 22 800 27 72 05. Pojawiają się pierwsze odpowiedzi w SMS-ach. Możemy śmiało powiedzieć, że nie ma żadnej poprawnej.
2: Wszystkie są fatalne, a są najróżniejsze. Niektórzy zmierzają w dobrym kierunku, ale tylko zmierzają, weszli na odpowiednią salę, ale usiedli przy złym stoliku. Tak można opisać to, co niektórzy słuchacze zrobili z odpowiedziami, które wysłali. Szukamy prawidłowej odpowiedzi i odbieramy telefon.
1: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Cześć, Kejrolcia.
1: Dzień dobry, cześć Kejrolciu. Kejrolcia, moi drodzy, jakiej jeszcze nie znacie, jest jedną na pewno z przodowniczek ostatnimi czasy recept turnieju. Tutaj w kilka razy naprawdę świetnie ugotowała.
2: Powiedz, czemu cię nie było w sobotę na recept turnieju live?
3: No cóż, byłam poza Warszawą, to może dlatego.
1: Szkoda.
2: Kupujesz tą wymówkę, Kamilo?
1: Nie.
2: No to, wiesz.
3: Nie, mogłam się postarać bardziej.
2: Właśnie.
1: Odrobinę.
2: Ale cieszy nas ta samokrytyka, ale dobrze ją złożyłaś.
1: Wiele nie chcieliśmy. Cieszymy się, że to ty powiedziałaś, a nie my.
2: Właśnie. Karolino, co to za przepis?
3: Dobra, to będzie trochę strzał, ale spróbujmy, zaryzykujmy. Może dzisiaj to jest szczęśliwy dzień. Czy jest to zupa musztardowa?
2: Karolino, wszystko jest ci wybaczone.
1: Z takimi strzałami nie ma żadnych problemów, jest to poprawna odpowiedź oczywiście. Karolina Kejrolcia z kolejnym zwycięstwem na swoim koncie. Karolina do przodu. Jeszcze chwila, jeszcze momencik i zaraz będzie
3: byłabym...
1: na...
3: Byłabym... Sorry, że się chciałam. Ale chciałam powiedzieć, że przy tym pierwszym, przepisie zadzwoniłam bardzo wcześnie, dosłownie na etapie boczniaków już wybierałam numer i było, że abonament jest, nie, że tak, abonament jest niedostępny, więc...
1: To znaczy, że już dwie linie były zajęte. Więc nie byłaś nawet pierwsza.
2: Ale jak westchnęła, jaka wściekła, co? Co mówisz?
3: No tak.
2: Dobrze. No,
1: ja rozumiem, że...
2: Inni byli szybsi, no taka jest prawda.
1: Że frustracja musi narastać, kiedy ktoś jest lepszy od ciebie, ale tym razem, Kejrolcia, to ty byłaś najlepsza, więc nie przejmuj się takimi tematami.
2: Za chwilę wielki finał i zobaczymy, kto będzie najszybszy. Wszystkiego dobrego, smacznego.
3: Ja już uciekam, na razie,
1: pa.
3: Cześć.
1: Pa, pa.
2: Marcin Anton w SMS-ach jako pierwszy odgadł zupę musztardową. Również serdecznie gratulujemy, Kamil.
1: To jest ten Marcin Anton, który był w papier, kamień, nożyce dosyć wysoko?
2: Nie wiem.
1: Może nie wiem, nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, Marcin Anton zwyciężył, zostaje wpisany.

0: Tak sobie myślę, że powinniśmy chyba zacząć czytać najgłupsze odpowiedzi w SMS-ach.
1: Ale to jak oceniłeś, paskudnie oceniłeś. Przepraszam, ale Kamil, najgłupsze? Po prostu ktoś nie trafił.
2: Czasem są po prostu straszne.
1: Tylko w telefonach.
2: Czasem są tak głupie, że aż bym chciał przeczytać je, ale myślę sobie, kurde, no zasady, jak się,
1: po tym wstępie, jak się poczuje, ktoś wysłał takiego SMS-a. No, wiesz, odważył się, napisał ten słuchacz albo słuchaczka.
2: No dobra, ale w jakim stylu, Filip, no okay. Powiedzmy sobie to. No musisz zrozumieć, na czym polega ten program. No niestety zasady nam zabraniają wesztania ludzi w SMS-ach, dlatego nie wspominamy o najgłupszych SMS-ach, jakie padają.
1: Ale kartoflanka na wędzące?
3: Recepturniej.
1: W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: Moi drodzy, wielki finał już teraz. Piękne rzeczy się dzieją. Filip zmynalał kawy prawdopodobnie dlatego, że czuję dużo emocji, które buzują w nim aktualnie i potrzebuję, żeby trochę ustały, a może
1: nie,
0: żeby jego...
1: Nie, trochę się chce pić, tak? Jeśli ma być z tego szczere, to chodzi o picie po prostu.
0: O nawodnienie
1: tak,
0: po prostu.
1: Tak, tak, tak. Co prawda kawa odwadnia, ale chwilowo nawadnia.
0: No, dobra. Nie ma tam żadnych ukrytych tych...
1: Dlaczego my nie prowadzimy jeszcze finału Tańcu z Gwiazdami albo Mam Talent? Powiedz mi. Z tą jakby błyskotliwością w naszych takich dialogach, kiedy przychodzi ten punkt kulminacyjny. Wiesz, za chwilę ma być wręczona kryształowa kula, a ja mówię, że jestem spragniony, a ty w ogóle, że kiepsko spałeś.
0: I miliony
1: ludzi przed telewizorami bawią się w najlepsze.
0: Spałem średnio. Ale to moja wina. Słuchałem książki.
1: Tak?
0: Mhm.
1: To powiesz później jakiej. Teraz, kochani, finał 22 827 7205. Jeśli znacie odpowiedź na pytanie, co to za przepis, to dzwonicie lub piszecie pod 886 971 971. Pod ten pierwszy numer dzwonicie.
0: Akurat był ostatni rozdział i punkt kulminacyjny, więc nie mogłem przestać słuchać i przez to późno poszedłem spać.
1: Rozumiem.
0: No. Moi drodzy, Filipie, czy jesteś gotowy?
1: Jestem.
0: Słuchamy w takim razie składników na finałową potrawę.
1: 540 ml letniej wody, jedna łyżeczka drożdży instant, 640 g mąki, najlepiej mąki z Włoch, dwie łyżki soli morskiej, około 60 ml oliwy, 40 deko mozzarelli, 35 ml razy 10, czyli 350 ml gęstego sosu pomidorowego. 100 g salami w plasterkach, 50 g startego parmezanu.
0: Co to za przepis, moi drodzy? To musicie wiedzieć wy, nie my, ale my chciałbym ustalić jeszcze przed tym, panie Filipie, czy...
1: Pełna nazwa.
0: Potrzebujemy pełnej nazwy,
1: potrzebujemy
0: tak?
1: Pełnej nazwy.
0: Potrzebujemy pełnej nazwy.
1: Żadnych półśrodków. Halo, halo, z kim mam przyjemność?
4: Dzień dobry, Krzysztof z Bożenkowa.
0: Krzysztof jest z Bożenkowa, dobrze cię słyszeć. Wydaje mi się, że trochę czasu upłynęło, odkąd cię słyszeliśmy ostatnio.
4: Tak, no niestety tutaj mam obowiązki, buduję dom.
1: I
4: szkieletowy.
1: Co to znaczy?
4: Dla rodziny. To znaczy, że jest to dom taki dla rodziny mojej, no.
1: Tak, ale jaki dom nie byłby szkieletowy? Co to znaczy
4: dom szkieletowy? Nie, chodzi o technologię. Oczywiście buduję dom szkieletowy, czyli jest to szkielet drewniany w systemie sztajko na płycie fundamentowej.
1: O, i wszystko jasne.
0: Teraz wszyscy wiemy, o co
4: jasne.
0: Chodzi.
4: Nie, generalnie jeśli ktoś buduje dom, to niech buduje w ten sposób, bo to jest najlepszy sposób, najtańszy i można samemu i oszczędzić mnóstwo kabony.
1: A który to jest twój dom, który budujesz?
4: Drugi.
1: Czy to prawda, że ten pierwszy był dla wroga?
4: Nie, ten pierwszy będzie moją pracownią.
1: A. Czyli
4: no bo nie chciałem brać kredo.
1: Rozumiem. No to fajnie, dobrze. Banki na tobie nie zarabiają. Ale miło to już było. Krzysztofie z Bożenkowa, co to za przepis?
4: Moim zdaniem jest to domowa pizza margherita.
1: A powiedz mi, czy po pierwsze, czy w pizzie, w domowej pizzie
5: pizzy? Margarita jest salami? Chyba nie, to jest fatalna odpowiedź.
4: Ach, to mi było salami jeszcze. O, to zła odpowiedź.
2: Żenujące, żenujące, to nie jest dobra odpowiedź. Myślę, że...
5: Spotkaj się z rodziną, przedyskutujcie, czy na pewno ty powinieneś budować ten dom.
2: Myślę, że na pewno nie powinieneś budować kuchni, dlatego, że nie masz zielonego pojęcia o tym, co tam się powinno dziać, więc...
5: Żegnaj.
2: Nawet nie żegnaj.
5: No nie zdążyliśmy odebrać, słuchajcie.
2: A wiesz, dlaczego nie zdążyliśmy odebrać?
5: Bo źle kliknąłem?
2: Nie, bo słuchacz uznał, że jego odpowiedź też jest zła. No właśnie. I tu zaczynają się schody, moi drodzy. To była odpowiedź oczywista. A teraz czekamy na odpowiedzi poprawne.
5: Może damy jakąś podpowiedź, bo przychodzi mnóstwo odpowiedzi w SMS-ach, które ocierają się o pewną poprawność.
2: Znowu usiedli teraz przy dobrym stole nawet, wchodząc do pomieszczenia, tak. Ale na złym krześle zasiedli.
5: Dokładnie tak.
2: Na złym krześle.
5: Tu chodzi o, można powiedzieć, pochodzenie tego dania.
2: Tak.
5: Tak, tu chodzi o miejsce, w którym to danie zostało opracowane, ale jednocześnie nie musi tak być. To może być przypisywane opracowanie tego dania temu miejscu, bo nie wiemy tego.
2: Nie wiemy tego. Znaczy, pewnie tak było.
5: Pewnie tak było. Co można zrobić, słuchajcie, z wody, drożdży, mąki, soli, oliwy, mozzarelli, salami i dzwoni do nas słuchacz, jak się nazywa, proszę powie.
4: No dzień dobry, to ten z kartoflanki na wrzące.
5: To ty?
2: Nie, to chyba no. Henio napisał, widziałem.
5: Nie.
2: Tak? Henio to napisał, tak, kartoflankę napisał Henio.
4: To ja też to napisałem.
2: Mateusz napisał kartoflanka na wędzące, faktycznie.
4: No już.
2: Oj, przepraszam. Mateusz, teraz masz szansę, wiesz.
5: Wiesz, no rehabilitacja teraz twoja nastąpi pod warunkiem, że albo udzielisz poprawnej odpowiedzi.
2: Albo jak będzie poprawna, to będzie w ogóle habilitacja.
4: Panowie, a co dzisiaj jedliście na śniadanie, powiedzcie?
5: Ja granole jadłem.
2: Ja dzisiaj zrobiłem sobie na śniadanie tosta z parówkami.
5: Ale w środku były parówki?
4: Pięknie.
5: No. Ale w toster to wsadziłeś, taki
2: tak,
5: opiekacz?
2: W opiekacz, no.
5: I jak to smakowało?
2: Nie no, ale wiesz...
4: Parówkę na pół przyciąłeś, czy...?
2: Tak, parówkę na pół i jeszcze raz na pół.
5: A
2: wzdłuż
5: dlaczego po prostu nie położyłeś dwóch tostów otwartych w opiekaczu, posypałeś tam sera, dwie parówki wzdłuż jakby, bez dzielenia
2: w ogóle cztery
5: przykrywasz, drugim chlebem tostowym i dopiero wtedy zamykasz.
2: Nie
5: i
2: no,
5: samo się kroi.
2: Bo parówka też, bo musi być parówka, musi być pokrojona wzdłuż i w szerokości. Wtedy masz cztery części parówki. Rozumiesz?
5: A wystarczy
2: wtedy,
5: położyć cztery parówki.
2: I wtedy kładziesz te cztery części parówki obok siebie i na to kładziesz plasterki sera i masz takiego tosta z parówką w środku.
5: Niektórzy nazwaliby to hot dog, ale...
2: Ale nie jest to hot dog.
4: Właśnie. Bardzo ciekawe.
5: Mateuszu, dziękujemy ci za twoją ciekawość na naszych żołądków, ale najważniejsze jest dla nas znajomość twojego zmysłu żołądkowego. Więc Mateuszu, co to za przepis?
4: No to mój zmysł żołądkowy podpowiada mi, że mówicie o pizzy napolitańskiej.
2: A nasz zmysł podpowiada nam, że nie jest to absolutnie poprawna odpowiedź.
5: Beznadziejna,
2: Mateusz, żenujące. Skandal,
5: odpowiedź, żeby jej słuchał besztania.
2: Naprawdę, i to ja to już widzę, to już było słychać, że to on udzielił odpowiedzi o kartoflance na wędzarze.
5: Halo, to już spokojnie, bez nerwów, z kim mamy przyjemność?
6: Buongiorno, z tej strony Kacpero.
5: Kacpero, jaki jest twój przydomek, żebyśmy mogli się zapisać w naszym arkuszu?
6: Gofero.
5: Gofero?
6: Gofero.
5: A lubisz gofero?
6: A oczywiście.
5: A gofero, jeśli to z czym?
6: Z bitą śmietaną i świeżymi owocami.
2: Kacper, a ty w tym roku już brałeś udział w recepturnieju?
6: W tym roku jeszcze nie.
5: No właśnie. No to coś pięknego może się teraz wydarzyć, albo absolutnie strasznego. Kacpero, tak. Gofero, co to za przepis?
6: Z racji, iż w przepisie na ciasto jest oliwa, jest to w takim razie prawdopodobnie pizza typu rzymskiej, nie neapolitańskiej. I z racji, że jest tam salami, no to stawiam, że to jest jakaś pizza właśnie salami.
5: Kacpero Gofero!
2: Co to ma być
5: absolutnie
2: w ogóle?
5: Absolutnie beznadziejna
2: odpowiedź. Słyszałeś kiedyś taką nazwę takiej pizzy w ogóle?
5: Pizza
2: tak?
5: W stylu salami?
2: Pizza w stylu salami! Śniadanie genialne.
6: Pepperoni, pepperoni.
2: Nie. To nawet nie jest to, wiesz. Nawet byśmy chcieli ci powiedzieć, że to nawet nie jest to, panie Kacprze. Na razie, trzymaj się.
5: Słuchajcie, czy mi się wydaje, że w SMS-ach też się nic nie pojawiło?
2: Nie pojawiło się.
5: Słuchajcie,
2: nic.
5: Ostatnie 20 sekund na to, żeby za nas zadzwonić, udzielić poprawnej odpowiedzi, a jeśli nie, mieliśmy już takie przypadki w historii tego sympatycznego programu.
2: Nie rozwiązaliśmy finału w żadną stronę, a od razu powiem, że Henio XD też próbował. Tak. Wielokrotnie.
5: Tak, próbował, ale nieskutecznie za każdym razem.
2: Nieskutecznie. Była jedna odpowiedź bardzo bliska, ale dalej to nie da.
5: Tak. Damy podpowiedź ostatnią?
2: Nie.
5: Bo dzwoni telefon.
2: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: Z kim mam przyjemność?
7: Paweł mówi.
5: Paweł, jaki masz przydomek?
7: Paweł.
5: Paweł, świetny przydomek. Jakby jako król byłbyś genialny.
2: Paweł, w tym roku brałeś udział w turnieju, czy nie?
7: Brałem, ale nie udało mi się dodzwonić, więc tak jakbym nie brał.
2: Nie brałeś.
5: Czyli kupiłeś los na loterii, ale niestety nie wpadły te...
7: Bo trafiłem, aż nie wiem, że się dodzwoniłem. Próbowałem się 3 razy. Pierwszy raz z bosiakami.
5: Zobaczymy, czy skutecznie jakby spróbowałeś, czy było po co dzwonić. Pawle, co to za przepis?
7: Myślę, że to jest pizza spinata picante.
5: Pawle, wystarczyło, Pawle. Mogłeś zrobić tak, mogłeś po prostu sobie darować, bo to jest beznadziejna odpowiedź.
2: Żenujące, Paweł, naprawdę. Patrząc na to, jak bardzo oryginalnie podchodzisz do swojego niku, to równie oryginalne mogą być twoje pizze, ale totalnie nie są tak samo jak twój nick. Więc papa.
5: Odbieramy chyba ostatni telefon. Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
8: Wow, dodzwoniliśmy się z Joanną i z Kubą.
2: Joanno i Kubo, jesteście na antenie. Tak, bierzecie udział w recepturnieju. Prawdopodobnie największym turnieju.
5: Słuchajcie,
2: w historii radia.
5: Od 9 sekund trwają już wiadomości. Pewnie zdajecie sobie z tego sprawę, więc po prostu zapytamy. Co to za przepis?
2: I przede wszystkim powinniśmy zapytać, czy zdają sobie sprawę z ryzyka, które płyną z...
5: Znają. Myślę, że znają. Co to za przepis?
8: To jest odpowiedź Kuby, ale ja ją przekazuję, bo on kieruje, że to jest Sicyliana.
2: Czy to jeszcze raz?
5: Ty płaczesz jakby, czy o co chodzi?
8: Nie, ja się śmieję, że to
2: jest Sicyliana.
5: Bo jest to fatalne
2: odpowiedź! Żenujące! I nie zwalaj na Kubę, bo to jest twoja wina! Kuba
5: właśnie.
2: Nie ma z tym nic wspólnego, Asiu! Absolutnie żenująca odpowiedź, nie powinnaś w ogóle się zbliżać. Dobrze, że to Kuba kieruje, ojejku. O, tragedia, weź rozłącz to.
5: Słuchajcie.
2: Cieszę się, że
5: przeglądam jeszcze odpowiedzi i odpowiemy tak. Wiele osób już napisało, że jest to pizza nowojorska.
2: Nie jest to
5: pizza nowojorska, ale niedaleko.
2: No, ale nic już nie poradzimy. Nie możemy.
5: Zapytajmy Zosię, czy możemy jeszcze. Zosia, możemy jeszcze?
9: Spoko.
5: Dobrze, ale
2: tylko wiesz, że naszym dyrektorem programowym nie jest Zosia.
5: Nie?
2: Nie.
5: Ktoś mnie źle poinformował. Przyszła poprawna odpowiedź.
2: Ale też.
5: Tak? Dobra, ostatni telefon.
2: Jeśli to będzie zła odpowiedź, to kończymy od razu.
5: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
10: Dzień dobry, to Monika z Bożenkowa. Robimy drugą szansę.
5: Czy ty jesteś spokrewniona z Krzysztofem z Bożenkowa?
10: Tak, totalnie. Oczywiście, że tak już wszystko przeleciliśmy, wszystkie opcje
2: ale
10: i stwierdziliśmy, że to w takim razie...
2: Poczekaj, ale to jest w ogóle niesamowite, dlatego, że mamy z Bożenkowa mamy Krzysia, z Bożenkowa mamy Kosmę i...
10: Kosma to jest mój syn, tak.
2: Pozdrawiamy.
5: Moim zdaniem w Bożenkowie mieszka tylko jedna rodzina.
2: Na to wszystko wskazuje. Monika z Bożenkowa...
10: Jedna rodzina, która słucha Radia Campus, chociaż staramy się, żeby było ich więcej, ale no...
5: Dobrze, Moniko, nie przedłużajmy. Co to za przepis?
10: Jest to pizza chicagowska.
5: Nie!
2: Jest to złe!
5: Moniko! Dlaczego?
2: Dlaczego nam to robisz? Dlaczego
5: dzisiaj... Już miało wyjść inaczej, już się poznaliśmy.
2: Ale naprawdę sprawiłaś, że jesteśmy tak bardzo zawiedzieni, jak dawno nie byliśmy. Zawiedzeni. Tragedia.
10: To się bardzo cieszę w takim razie.
2: Nie cieszymy się zupełnie. Boże, Bożenkowo dzisiaj naprawdę w tragicznym stanie.
5: Niech zbombardują Bożenkowo. Dobrze. Słuchajcie, poprawnej odpowiedzi udzielił Marcin Anton. To jest, słuchajcie, pizza w stylu Detroit.
2: Pozdrawiam pana Marcina Antona, który...
5: Ale bardzo mi się podoba SMS, który przyszedł też kilka sekund później po Marcinie, jak podaliśmy podpowiedź. Ten SMS brzmi: Jezus, pizza Detroit! Ale to Marcin Anton jako jedyny jest zwycięzcą dzisiaj. Słuchajcie, przepraszamy za opóźnienie z wiadomościami. Zagramy teraz super krótką jakąś nutkę. Kamilo, wrzuć jakąś super krótką nutkę.
2: Ale jak krótką?
5: Minutową.
2: Minutową? Naprawdę?
5: Minutową.
2: Ale to wybieramy losową minutową.
5: Tak, losowa minutowa nuta.
2: Losowa minutowa
5: nuta. A później...
2: Nuta.
5: Później wiadomości.
2: Ale te minutowe nuty są strasznie dziwne.
5: Przepraszamy w imieniu słuchaczy, bo to oni zepsuli.
9: Mogą? Przyjmuję.
2: Dobra, spróbujmy to.
5: Nie wiesz, co to jest.
2: Nie mam zielonego pojęcia.
5: Tytuł jest niepokojący.
2: Jingle do disco.
5: A może jingle do disco?

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie o godzinie 9.36.
5: I z wiadomościami o godzinie 9.36 przybyła do nas Zofia Błazeusz.
4: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Akademickie Radio Campus.
6: Propozycje w sprawach reformy ochrony zdrowia leżą na stole. 500 włoskich samolotów na Bliskim Wschodzie i współpraca polsko-ukraińska w zakresie energetyki.
7: Wiadomości.
6: Zapowiadana przez premiera Donalda Tuska reforma ochrony zdrowia to już gotowe propozycje. Dotyczą one m.in. transparentności wydatkowania środków przez szpitale i zmiany profilu niektórych oddziałów, powiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Minister zdrowia zaznaczyła, że chodzi o przygotowanie profilu placówek na wyzwania demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa. Chce w tym celu zachęcać szpitale do przekształcania części łóżek w łóżka opieki długoterminowej. Podkreśliła, że szpitale same będą proponować łóżka do reorganizacji, a decyzje w tej sprawie należą do dyrektorów i właścicieli placówek. Premier Donald Tusk zapowiadał wcześniej, że każdy element sprawy Szpitala Południowego zostanie wyjaśniony, a osoby, które korzystały w placówce ze ścieżki VIP, poniosą konsekwencje polityczne. Podkreślił, że sprawą powinna zajmować się prokuratura, a nie politycy ani publicyści. Propozycje w sprawach reformy ochrony zdrowia leżą już na stole. Sekretarz generalny NATO Marco Rutte powiedział, że 500 samolotów wystartowało z amerykańskich baz we Włoszech, by wesprzeć działania wojenne USA na Bliskim Wschodzie. Rutte zwrócił uwagę na europejskie poparcie dla operacji militarnej USA i Izraela przeciwko Iranowi pod kryptoninem Epicka Furia. Odnosił się do zarzutów prezydenta Donalda Trumpa, który wielokrotnie mówił, że sojusznicy, w tym Włochy, nie udzielili wsparcia Stanom Zjednoczonym. Zaangażowanie sojuszników w podtrzymanie artykułu 5 jest niezachwiane. Nasza gotowość i zdolności, aby bronić każdego sojusznika, są absolutne. Powiedział Mark Rutte. Słowa szefa sojuszu wywołały burzę. W jego obronie stanął szef włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Antonio Tajani. Zadeklarował, że rząd jest gotów pójść do parlamentu i powiedzieć wszystko, co trzeba, z pełną przejrzystością. Zawsze przestrzegaliśmy konstytucji i traktatów. Wszystko, co zrobiły Włochy, było zawsze wykonywane z absolutnym poszanowaniem przepisów. Minister energii Miłosz Motyka spotkał się wczoraj ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Denysem Szmyhalem. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy Polski i Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej. Motyka po spotkaniu podkreślił, że Polska pozostaje gotowa do współpracy z Ukrainą. Ministerstwo przekazało ponadto, że Motyka oraz Wronha wzięli udział w posiedzeniu grupy koordynacyjnej G7+ do spraw energii dla Ukrainy. Motyka podkreślił na tym spotkaniu, że odbudowa Ukrainy może kosztować około 91 miliardów dolarów, a działania te nie mogą czekać do zakończenia wojny. Potrzebujemy projektów zdolnych przyciągać finansowanie, zaangażowania międzynarodowych instytucji finansowych oraz zainteresowanie prywatnych inwestorów. Polska pozostaje gotowa do współpracy przy wspólnych projektach, podkreślił Motyka, cytowany we wpisie ministerstwa. Największy na Podkarpaciu Festiwal Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury, rozpoczyna się dzisiaj w Rzeszowie. W programie czterodniowej imprezy znalazło się ponad 30 bezpłatnych wydarzeń artystycznych, koncerty, wystawy, spektakle, pokazy, warsztaty. Wystąpią m.in. Ralf Kamiński i Mary z Polski. Odbywa się w Rzeszowie po raz 16 i integruje środowiska artystyczne miast Polski Wschodniej, Rzeszowa, Lublina i Białegostoku. Tegoroczny stadion odbędzie się pod hasłem Innovation, co zdaniem organizatorów znajdzie odbicie w twórczych eksperymentach, wykorzystaniu nowych technologii czy przenikaniu się różnych dziedzin sztuki. Nie zapomniano o najmłodszych, na których będą czekać m.in. sensoryczne tory przeszkód, wielkoformatowe klocki, tablica do rysowania i boisko do siatkówki. Szczegółowy program wraz z opisami wydarzeń festiwalowych dostępny jest na stronie stadionkultury.pl.
7: Korki.
5: Drodzy słuchacze, Aleja Armii Ludowej, jeśli jedziecie nią od strony Wisły, to przygotujcie się na stanie w korku przed dojazdem do Ronda Jazdy Polskiej za rozbratem. Coś tam się wydarzyło na trasie podobno i autka sobie grzeczne stoją.
4: Klasa.
7: Pogoda.
4: Upał się szykuje. Nie tylko dzisiaj, bo dzisiaj to jest preludium do upału, tak jak mówiłem godzinę temu. Dzisiaj maksymalnie 32 stopnie o godzinie 16, jutro 36, w niedzielę 37, w poniedziałek, uwaga, 38. Zmieniła się prognoza pogody
5: no, to
4: na poniedziałek.
5: Teraz to wiesz.
4: 38, zmierzamy nie w tym kierunku, co byłoby gorzej, więc to jest duży plus, ale nie mówiłem tego, że już w najbliższy od wtorku do, no i praktycznie cały czas będą opady. I opady będą nam towarzyszyły bardzo dużo. We wtorek będą też burze. Będzie, wyobraźcie sobie, deszcz, 36 stopni i burze.
5: Nie, wcale nie ma globalnego ocieplenia.

0: Nas i Nobody przed chwilą, Lauryn Hill na feedzie tego kawałka, a my, moi drodzy, żegnamy się z państwem.
1: Przed chwilą minęły prawie 3 godziny, kiedy tutaj razem doskonale się bawimy, więc bardzo wam za to dziękujemy, słyszymy się w przyszłym tygodniu, miejcie się dobrze, uważajcie na upały, dużo pijcie, zakładajcie czapeczki, kremy z filtrem, a wszystko będzie dobrze.
0: Tak, dlatego, że nie zobaczymy się już przed poniedziałkiem, więc pamiętajcie o tym właśnie, woda i jak wam się już chce pić, to znaczy, że już jest za późno.
1: Tak, postraszył. Kamil Kuć.
0: W sensie, tak, bo w sensie chodzi o to, że już jak ci się chce pić, to znaczy, że jesteś odwodniona. Albo
1: rozumiem.
0: Odwodniony. Więc ważne jest, żeby zadbać o to, żeby nie chciało się pić w żadnym momencie, szczególnie w takie upały. Nie może się chcieć pić. Trzeba tak dużo pić wody. Pamiętajcie o tym.
1: Kamil Kuć.
0: Filip Folczak.
1: Buziaki.

0: Day w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komana.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama. Radio Campus.

0: Efemerydy, czyli Susk w Radiu Campus.
1: Dzień dobry, minęła godzina 10, co oznacza, że słyszymy się na antenie Radia Campus. To jest moja autorska audycja muzyczna Efemerydy. Ja jestem Zuzia, czyli Susk. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejsza podróż muzyczna nie zacznie się z Polski, ale tej Polski będzie dużo. I nie tylko rapu z Polski, a myślę, że w większości nie rapu z Polski, tylko będzie to indie pop, indie rock, te klimaty, trochę z elektroniką, trochę bedroom pop, te rejony, więc myślę, że ciekawie. Pogadamy sobie też o Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie. To jest głęboki temat. To jest temat, o którym bym mogła gadać i gadać. Raczej niewyidealizowane rzeczy, ale zaczniemy sobie od amerykańskiej raperki, która mnie zachwyciła i zachwyca nadal i którą sobie mogę idealizować. Przyznaję sobie do tego prawo. Mowa o Tierze Whack, która w zeszły piątek wydała album nowy, w sumie to bardziej mixtape niż album. Album nosi nazwę Wax Museum i ma taką charakterystyczną dla estetyki Tierry Whack, bardzo kolorową, wyrazistą okładkę, jednocześnie minimalistyczną, ale te kolory są bardzo intensywne i

na wyraźne jest tam czerwony, żółty, zielony, więc takie rzucające się w oczy i zapamiętywalne barwy. I tak myślałam, jak wam opisać ten album. I myślę, że najlepiej zrobił to Pitchfork, bo czytałam recenzję i w samym lidzie tego artykułu mówią, że Tierałak fleksuje swoje takie wyobrażone wordplaye i zabawy słowem, wiadomo, wordplaye, które są dość kreskówkowe w pewnych momentach. No i wraca do korzeni mixtape'em, który jakby podświetla, jakoś tak podkreśla jej rolę jako pomostu między generacją nową, raperską generacją, a generacją, która w Filadelfii sobie rapowała punchline'ami cały czas. I tych punchline'ów jest bardzo, bardzo dużo. Przepraszam, to tłumaczenie bardzo dużo mi zajęło energii, ale mam nadzieję, że było zrozumiałe. I proszę państwa, no czuć te punchline'y, czuć je, słychać je. To jest po prostu punchlinerka niesamowita i czuć, że ona jak zaczynała, to freestyle'owała, bo te zabawy słowem są mocno freestyle'owe. No i Tiera jest naprawdę niesamowitą raperką. To jak ona bawi się słowem, my sobie posłuchamy dwóch numerów. Jeden to będzie Wax Paper, drugi to będzie Wiggity Wack. I właśnie w Wiggity Wack myślę, że ona intensywniej nawet bawi się samym rapowaniem i akcentowaniem słów, ale oba są wybitne, oba te numery są świetne. Więc z najnowszego albumu Tier Wack, do którego zachęcam do odsłuchania w całości. Dwa numery Wax Paper, a zaraz potem Wiggity Wack. Zapraszam.

Za nami z najnowszego albumu Tier Wack, numer Wax Paper oraz Wiggity Wack. Pięknie dziękujemy i zachęcam do odsłuchania całości. Tymczasem my przechodzimy do Polski i najpierw sobie zaczniemy od polskiego rapu, ponieważ jest to nasza pierwsza audycja, moja pierwsza audycja w czerwcu. Nie, to nie jest prawda. To w ogóle nie jest prawda, jest koniec czerwca. No proszę państwa, to się dzieje z człowiekiem, ma sesję i się cały czas uczy do sesji. Mamy ostatni tydzień czerwca, nie pierwszą audycję w czerwcu. Ale może ten czas mam tak zaburzony, ponieważ dopiero niedawno pojawił się numer czerwcowy Kamila Piwota. I ja tak cały czas, co jest nowy miesiąc, to czekam na ten numer czerwcowy i jestem jakoś taka przekonana, że on wychodzi gdzieś na początku, więc nawet jeśli to nie jest prawda, to odnosząc mój upływ czasu do Kamila Piwota, jest pierwszy tydzień czerwca i tego się trzymam. Proszę państwa, Święty Jan w nawiasie, czerwiec, to jest numer, który, jak każdy numer z Henryka, nadchodzącego albumu, który tak nadchodzi, jest w trakcie nadchodzenia. Jego usadowienie w czasie też jest nietypowe, ponieważ on już nadchodzi i jest w ciągu nadchodzenia od stycznia do grudnia i pojawił się szósty numer z tego albumu, co oznacza, że jesteśmy na półmetku. Jest to niesamowite, idzie to bardzo szybko, przed chwilą jeszcze były numery o zimie, teraz już są numery letnie. Nadchodzą, bardzo mnie to cieszy. Ja bardzo lubię duże temperatury, mimo że narzekam, to naprawdę lubię. Jest to, lato jest dla mnie wspaniałą porą. No i w końcu za miesiąc nadchodzi lipcowy numer od Kamila Piwota. Ja w lipcu mam urodziny i bardzo mnie ciekawi od początku roku, co to będzie w lipcu. Co to będzie fajnego w lipcu. A czerwiec odnosi się, ten track, do przesądów, do ludowych wierzeń, takich pokroju nieplucia do ognia, albo niesiadania na stole, albo całowania chleba, gdy upadnie i nie wchodzenia do wody, póki Święty Jan jej nie poświęci. No i oczywiście, jak to w tych numerach Kamila Piwota tegorocznych, jest spojrzenie na przesądy ze strony dziadka Henryka i ze strony samego Kamila. I no to już do was należy ta decyzja, czy wolicie słuchać dziadka, czy typa w czapeczce YOLO. Kamil zadecydował i jego zdanie poznamy w numerze Święty Jan, czerwiec. Zapraszam.

stary dziad. Święty Jan, czerwiec, Kamil Piwot. Dziękujemy pięknie i czekam na kolejne pół roku, któremu towarzyszyć będzie coraz to nowszy numer Kamila Piwota. No ja kocham ten zamysł i już mówiłam o tym wielokrotnie. Mówię o tym co miesiąc zresztą, więc może nie będę się powtarzać. Kontynuujemy polski wątek i zaczynamy indie popowy, indie rockowo-popowo elektroniczny fragment wokalny tej audycji. I na pierwszy ogień pójdą Mlecze. Mlecze serwują ostatnio taki bedroom pop. Ja nawet nie jestem jakąś turbofanką bedroom popu, a to, co Mlecze serwują, mnie po prostu kupuje w pełni. To jest bardzo romantyczne, co tu się dzieje i bardzo nostalgiczne i wesoło smutne. Bardzo to jest dobrze zrobione. Bardzo dobrze zrobione. To są takie emocje, które... Znam numery, które wyrażają to wszystko w sobie, ale gdybym miała zrobić numer, który wyraża to wszystko w sobie, to musiałby mi wyjść przypadkiem, bo celowo nie potrafiłabym chyba tego zrobić. Nie muszę mieć nic. Mlecze. Zapraszam.

mlecze. Nie muszę mieć nic. Pięknie, pięknie. Dziękujemy. A przed nami krakowska wokalistka, wywodząca się z krakowskiego undergroundu jazzowego, ale też związana z hip-hopem. Jej twórczość jest takim miksem przeróżnych rzeczy. Elektroniki, soulu, jazzu, poezji śpiewanej, hip-hopu, trip-hopu. Mowa oczywiście o Ailee, która wypływa na coraz to szersze wody. Ja ją poznałam przy okazji tego, gdy pojawiła się u Cool Peace Chippie Style. Nie, to chyba Cool Peace się pojawił u niej. Tak mi się wydaje. Cool Peace Chippie Style pojawił się u niej na traku. No i Ailee jest aktywna wydawniczo. Wydała ostatnio album Kąpałam się wczoraj w snach. Na tym albumie pojawiają się ksywy znane i lubiane, typu Lukasi 2K88 albo Krenz, ale sam album jakby... To zabrzmiało tak, jakbym mówiła, że fity są jakieś najlepsze w tym albumie, ale to nieprawda, to totalna nieprawda, ponieważ Ailee jest wspaniała i totalnie samowystarczalna, czego doświadczymy słuchając numeru Lawenda z tego albumu właśnie, Kąpałam się wczoraj w snach. To jest numer, który porywa mnie nawet nie tekstem, ale tym, w jaki sposób on jest deklamowany, w jaki sposób jest śpiewany, tym również, jak zmiksowane są te wokale, bo to jakoś tak wzbudza moją ciekawość i sprawia, że absolutnie nie jest to nudne. Numer wyszedł nakładem Dyspensy, już od ostatniego projektu Ailee koło Dyspensy. W Dyspensie się kręci. Myślę, że to jest bardzo fajne środowisko i dobrze się w nim odnajduje. Ailee, Lawenda. Zapraszam.

Za nami Lawenda od Ailee. Pięknie, dziękujemy. Nadal zostajemy w Polsce, ale zdecydowanie zmieniamy vibe, który nam towarzyszy. Nie będzie to tak spokojne i tak nostalgiczne, co się zaraz zadzieje, ponieważ posłuchamy sobie zespołu Nietrzask i ich nowego singla To Lubię. W skład zespołu wchodzi Mateusz Niezgoda na gitarze i klawiszach, Łukasz Trzaska na perkusji, Grzegorz Bojanowski na klawiszach i basie, Robert Przybyła na gitarze elektrycznej i Andrzej Klanowski, wokalista, twórca tekstów. Myślę, że po samych instrumentach już słychać trochę, czego się spodziewać, ale jest tutaj ładny miks, bo słychać tam i folk, i słychać rock, i słychać czasem post-punk. Bardzo ciekawa rzecz. Ja na co dzień nie słucham tego typu rzeczy i myślę, że w jakiejś tam mierze słucham, jak mnie najdzie, ale na co dzień to raczej nie. I coś chciałam powiedzieć. Aha, że tutaj mnie porwał tekst. Tutaj mnie totalnie porwał tekst. I słucha się tego jak wiersza. I czekałam na puentę przez cały numer. No i rytmika też tego numeru jest porywająca, co by tu też nie umniejszać. Proszę Państwa, Nietrzask, najnowszy ich singiel. To Lubię. Zapraszam.

0: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Serwis akademicki.
4: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego wydłuża godzinę pracy. Więcej o tym powie nasz reporter Piotr Starzewski.
5: Z powodu trwania letniej sesji egzaminacyjnej Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego będzie otwarta całodobowo aż do jej końca. Skorzystać z niej będą mogli studenci i doktoranci przygotowujący się do zaliczeń. Życzymy wszystkim powodzenia i zdania na piątkę.
4: Ten weekend w Łazienkach Królewskich odbędzie się uroczyste otwarcie pawilonu eksperymentu. Jest to wydarzenie kończące pracę studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy po raz czwarty projektują i budują pawilon. Główną osią projektu Stawiamy stała się idea wspólnego stołu, miejsca, dla którego zachęca się spotkania twarzą w twarz z bliskimi i nie tylko. Uroczystości towarzyszyć będzie otwarty wykład inauguracyjny w Pałacu w Wodzie. Pawilon eksperymentu postoi nieopodal Ermitażu od najbliższej niedzieli do końca września. Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza do udziału w 10. Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym Metagenomy Różnych Środowisk. Celem sympozjum jest przedstawienie najnowszych osiągnięć m.in. metagenomiki, metataksonomiki oraz mikrobiologii w kontekście współczesnych europejskich i światowych trendów związanych z rolnictwem i ogrodnictwem. Dwudniowe wydarzenie rozpocznie się w najbliższy poniedziałek przy ulicy Nowo-Ursynowskiej. Formularz rejestracyjny znajdziecie na stronie uczelni. Doktorka Dorota Sikora wraz z Violettą Samborską przygotowały raport na temat dezinformacji medycznej. Więcej o tym nasz reporter Piotr Starzewski.
5: Jak powiedziała pierwsza rozmówczyni, dziś nie tylko teorie spiskowe są problemem, ale również oparcie się na pojedynczych badaniach, aby sprzedawać określone usługi bądź produkty. Według Violetty Szymborskiej coraz większą popularność zdobywają treści mówiące o cudownym działaniu witamin czy dieta dobra na wszystko, na skutek czego ludzie porzucają zalecenia lekarzy. Ekspertki zwracają również uwagę, że to niekoniecznie seniorzy ulegają takim dezinformacjom, ale również młode pokolenie, które według nich nie weryfikuje źródeł informacji.
4: Dorota Sikora podkreśla, że im więcej emocji wywołuje dana informacja, tym łatwiej nami manipulować. Więcej informacji znajdziecie na portalu naukawpolsce.pl.

Przebi śniegi z cukru. Piach. Wspaniały numer, który wciągnął się do mojej głowy, wciągnął moją głowę i nie może z niej wyjść. Przebi śniegi już były grane w efemerydach, ale tak tylko przypomnę, że powstały na początku 2023 roku. Spotkali się w Zakopanem, to jest nietypowe miejsce na zawiązanie zespołu, tak mi się wydaje. Łączą indie pop, rock, synth pop, funk, disco, więc te rejony, no jak mogliście słyszeć. To jest, powiedziałabym, że koniec na dzisiaj polskich rzeczy i wykraczamy poza Polskę, wykraczamy do Stanów Zjednoczonych, gdzie dzieje się bardzo dużo. Między innymi YG wydał album The Gentleman's Club, zapowiadałam go już w audycji tutaj. To jest album, który YG zapowiadał i opisywał w ten sposób, że to jest taki wyraz jego dorosłości, też jako człowieka, jako mężczyzny, osoby i że jest to jego najbardziej dojrzały twór muzycznie i lirycznie. Również już widziałam jakieś dramy związane z tym albumem, ale nie słuchałam go w całości, jeszcze to przede mną i trochę się tego boję, bo słyszałam jakieś głosy, że jeden numer jest transfobiczny. Chodzi o Tiffany. I jeszcze nie sprawdziłam, czy jest transfobiczny, czy nie jest transfobiczny. Wiem, że się opiera na kliszy takiej transfobicznej zdenerwowanego mężczyzny, okłamanego niby, wiadomo, ale podobno to jest użyte po to, żeby poprowadzić narrację trochę w inną stronę. I widziałam opinię, że on jest i transfobiczny, i antytransfobiczny, i różne takie rzeczy. Jeszcze go nie słuchałam, trochę się tego boję, tak jak powiedziałam, ale chciałam z wami posłuchać innego numeru z tego albumu. Albumu The Gentleman's Club, numer nazywa się On The Low, na ficie jest Tyler The Creator i myślę, że ten numer jest ciekawy, dlatego, że YG jest totalnie on the low, ponieważ szepcze, ten numer jest szeptany i mniej więcej w połowie wchodzi Tyler The Creator i mówi nie, słuchajcie, ja nie umiem szeptać i nawija swoje zwroty normalnie. Jest to, zdradziłam wam cały plot, ale i tak warto posłuchać tego numeru, On The Low, YG, Tyler The Creator, zapraszam.

Za nami YG i feat. Tyler, the Creator, On The Low, w połowie szeptany, w większości nie w połowie szeptany i trochę nie szeptany, bo Tyler, the Creator powiedział, nie, ja nie będę szeptał. Zostajemy w Stanach, ale robimy trochę throwback 10 lat wstecz. Z jednej strony to jest nowy numer, a z drugiej strony to jest po prostu nowy take na numer sprzed 10 lat. Mowa o Nobody Speak Part 2. To jest DJ Shadow i Run The Jewels. Oni wydali Part 1, w sensie, że po prostu Nobody Speak wydali 10 lat temu i na jego dziesięciolecie zaproszono Denzela Karengo i T.A. Corinne, żeby zrobili swój take na tym numerze. I ja myślę, że wyszło to wspaniale, dlatego chciałam z wami tego posłuchać. Nobody Speak Part 2. DJ Shadow, Run The Jewels, Denzel Curry, T.A. Corinne.

DJ Shadow, Run the Jewels, Denzel Caretti, a Corinne Nobody Speak Part 2. Wspaniały track, wspaniała energia. Mam nadzieję, że taka z wami pozostanie na cały dzień po usłyszeniu tego tracka. Przechodzimy do czegoś, co zapowiedziałam na początku audycji, czyli do psioczenia na Stany Zjednoczone. W wielkim skrócie. Nie wiem, czy do tego można sprowadzić nowy album Vince'a Staplesa. Myślę, że jednak nie do końca. Crybaby jest złożonym dziełem mocno, ale zawiera się w nim psioczenie na Stany Zjednoczone i krytyka Stanów Zjednoczonych, myślę, też dość kompleksowa. W numerze Only in America Vince Staples potępia, no on pośrednio robi to w każdym z tych numerów, wiadomo, bo rzecz się dzieje w Stanach Zjednoczonych, które są rasistowskie i zawsze były, aczkolwiek w Only in America tak bezpośrednio potępia gloryfikację Stanów Zjednoczonych poprzez no, ironię w refrenie i wytykanie tego, że to jest, miał być podobno jakiś kraj wolności i żyć marzeniami tam, czym można było, tak, i różne takie rzeczy. Wolność słowa, pierwsze poprawki, inne takie rzeczy. No, a to, co widzimy w Stanach Zjednoczonych, jest dość dalekie od tego, czym to miało być. Ale nie przeszkadza to nikomu w tym, żeby nazywać to krajem wolności nadal. No i Vince Staples bezpośrednio zwraca uwagę, że może być to kraj wolności, ale dla miliarderów, którzy są biali i są mężczyznami, to może tak. To faktycznie jest kraj wolności. No mi jest bliska to bardzo perspektywa, bo mimo, że nie jestem czarnym mężczyzną ze Stanów Zjednoczonych, to myślę, że również w Polsce ulegamy takiemu, ulegamy tej, nie wiem czy presja to dobre słowo, ale propagandzie amerykańskiej i to jak gloryfikujemy Stany Zjednoczone i jak chcemy tam jechać, każda młoda osoba, którą znałam, w sensie młoda typu paręnaście lat, która jeszcze nie kuma czym jest na przykład ubezpieczenie zdrowotne, to chciała jechać do Stanów i chciała zobaczyć to wszystko, może zamieszkać tam, że to jest takie spełnienie marzeń, no a potem się okazuje, że Stany Zjednoczone są naprawdę trochę piekłem na ziemi. I Vince Staples, to nie jest tak, że on w całości tych Stanów nienawidzi. Wiadomo, no urodził się tam i mieszka tam. Myślę, że to jest po prostu bardzo skomplikowana relacja. I o tym po części jest ta płyta. O tym, co robią ze Stanami Zjednoczonymi politycy, którzy wycierają sobie twarz miłością do tego kraju i jego jakąś tam czystością, prawda? Bardzo, bardzo mocne rzeczy. Only in America. Vince Staples. Zapraszam.

z najnowszego albumu Cry Baby, numer Only in America od Vince Staples, dziwnie brzmi ta odmiana. Dziękujemy bardzo i niezmiennie zachęcam do zapoznania się z całością, bo myślę, że to jest naprawdę piękne dzieło. Piękne dzieło, takie osadzone w bardzo współczesnym kontekście i dużo mówiące o tym, jak może się czuć czarna osoba współcześnie w Stanach Zjednoczonych. Jest to bardzo grube i bardzo, bardzo przykre. Słuchając tego albumu, myślę, że nieuchronne to jest, że nasuwa się Childish Gambino i nasuwa się This Is America, które ma już parę ładnych lat, które jest też kopalnią nawiązań do systemowego rasizmu i do w ogóle w różnych warstwach tego utworu i w warstwie wizualnej, w sensie klipu, i w warstwie tańca w tym klipie i wydarzeń, które się w ogóle dzieją na ekranie, w warstwie muzycznej, w warstwie lirycznej oczywiście. Mimika Childisha Gambino też mówi bardzo dużo w tym klipie. No to też jest dzieło absolutnie kompletne i dzieło wstrząsające, jak się nad nim pochylić i po prostu rozkładać je na czynniki pierwsze, to jest bardzo, bardzo grube. I nie chciałabym was pożegnać tym grubym akcentem, więc po This Is America, Childisha Gambino, posłuchamy sobie czegoś lżejszego. Black Techno Guy od Channel Tres. Bardzo, bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobało, że spędziliśmy wspaniale tę godzinę. I dzięki wielkie za słuchanie. Usłyszymy się za tydzień, w czwartek o 10:00. Już Childish Gambino nam leci, więc

0: Reklama. Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Hello Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
0: Reklama.
1: Radio Campus.

0: teacher you how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: 줄 알아?
1: 네?
0: �obrze się czujesz?
1: Nie wiem.
0: Co ci się stało?

tabletkę. Czy ja mam dużo many po kolejnej nocce zarwanej przy mundialu, to nie wiem, ale na pewno ona się zbiera i jest coraz to wyższa, kiedy myślę o tematach, które dziś poruszymy w kampusie głównym. Zaczniemy właśnie od mundialu i naukowych ciekawostek z nim związanych. Potem będziemy rozmawiać także o akademickich mistrzostwach świata w futsalu, które zbliżają się w Warszawie, i powiemy także o temperaturze w mieście. To wszystko do godziny 13:00, mówi Kuba Łasicki. Zapraszam.

0: Kampus Główny.
1: Rozpoczynamy, tak jak mówiłem, od Mundialu, ponieważ na tym razem BBC, więc trochę inne źródło niż zazwyczaj, znalazłem badania, które porównują piłkarzy z lat 70. do dzisiejszych piłkarzy i doskonale pokazują, w jaki sposób ciało sportowca, ciało piłkarza przez te 50 lat się zmieniło. Badania Neville i współpracowników z tego roku, które bazowały na danych, oficjalnych danych z FIFA, zauważają, że zmienił się średni wzrost piłkarza z około 177 cm do 181,5 cm. Także pokazano w tych badaniach, że bardzo rzadko w latach 70. piłkarze biegali szybciej niż 30 km na godzinę, a dziś niektórzy piłkarze potrafią osiągać wynik nawet 35 km na godzinę. Można porównać sylwetkę piłkarza w takim najbardziej ogólny sposób, że kiedyś był on niższy, no i taki trochę rozlazły, że tak powiem. Dzisiaj jest wysmuklony, są tam tak naprawdę same mięśnie. I bardzo ciekawa statystyka jest tutaj przytoczona, mówiąca o tym, ilu piłkarzy występowało na poszczególnych mundialach. Piłkarzy, którzy mieli wówczas powyżej 35 lat. Dziś na mundialu w 2026 roku takich piłkarzy jest aż 72 łącznie we wszystkich reprezentacjach. I mówię aż, ponieważ to jest wynik praktycznie dwa razy wyższy niż na jakimkolwiek innym mundialu. 4 lata temu tych piłkarzy było 41, a w takim 1974 było ich tylko dwóch. Wykres pokazuje, że od 1954 do teraz ta liczba wzrosła siedmiokrotnie. W 1954 takich piłkarzy było 10, aby w latach 70. było ich tylko 2, 3, 4. W latach 80. znów powróciliśmy do około 10, no i tak później w latach 90. i wczesnych 2000 ta liczba przekraczała już 20, nawet dochodziła do 30, a w tym roku jest to bezwzględny rekord, ponieważ aż 72 osoby. Oczywiście to może być też związane z tym, że po prostu jest więcej drużyn na tegorocznym mundialu, ponieważ został on rozszerzony do 48 drużyn. No ale rok temu, kiedy tych drużyn było 32 i tak było przez kilka kolejnych edycji mundialu, ta liczba piłkarzy powyżej 35 roku życia także regularnie wzrastała, więc widzimy tutaj trend, który no, musi być powiązany po prostu z lepszą medycyną, z lepszym dbaniem o siebie przez piłkarzy, z lepszym sztabem odpowiedzialnym za ich dietę i to wszystko, co w oku, oprócz samej gry na boisku, musi piłkarz dziś robić i dbać o siebie. Jeżeli chcecie przeczytać więcej na ten temat, to na BBC kilka dni temu pojawił się taki artykuł, albo znajdźcie oryginalne źródło, czyli najnowsze badania Neville i współpracowników z 2026 roku.

0: Kampus Główny.
1: Wracam jeszcze do nowości naukowych, o których można przeczytać w internecie. Na stronie focus.pl pojawił się opis bardzo ciekawych badań, które wyjaśniają w końcu, na czym polega fenomen tego, że koty zawsze spadają na cztery łapy. Każdy na pewno o tym wie, a już na pewno właściciele kotów, którzy nieraz widzieli, że nawet z najniższej wysokości, nawet z najdziwniejszych pozycji, kot i tak zawsze wyląduje na cztery łapy. Nie jest to tylko powiedzenie, to jest święta prawda udowodniona naukowo. No i ta zagadka była rozwiązywana przez naukowców niemal przez 100 lat. Różne badania, różni badacze to analizowali. I teraz w końcu badacze z Japonii przeprowadzili szczegółowe analizy budowy kociego kręgosłupa oraz obserwacje zachowania zwierząt podczas kontrolowanych upadków. No i wyniki ich pracy sugerują, że sekret tej niezwykłej sprawności kotów tkwi w wyjątkowym połączeniu elastyczności i sztywności różnych części ich kręgosłupa. Bo naukowcy od dawna wiedzieli, że koty posiadają niezwykle rozwinięty zmysł równowagi. Narząd przedsionkowy, znajdujący się w uchu wewnętrznym, błyskawicznie informuje mózg o położeniu ciała. No i wówczas zwierzę niemal natychmiast rozpoznaje, że znajduje się w niekontrolowanym locie i rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów. No i teraz, gdybyśmy nagrali kota i puścili sobie ten jego ruch w zwolnionym tempie, to zobaczymy, że najpierw obraca się przednia część ciała, obejmująca głowę i przednie łapy, i dopiero chwilę później podąża za nią tylna część tułowia, i ten pozornie niewielki szczegół ma ogromne znaczenie, bo pozwala kotu zmienić orientację w przestrzeni bez konieczności odpychania się od jakiejkolwiek przestrzeni. Więc zwierzę wykorzystuje jedynie własną masę i odpowiednie rozłożenie momentu obrotowego między poszczególnymi częściami ciała, a to wszystko umożliwia im to, że odcinek piersiowy znajdujący się w środkowej części tułowia jest wyjątkowo elastyczny i może wykonywać znacznie większe ruchy skrętne niż odcinek lędźwiowy, no bo ten drugi jest znacznie sztywniejszy i bardziej wytrzymały. Dzięki temu ciało kota nie obraca się jako jedna całość, lecz wykonuje taki cały sekwencyjny ruch. Jeżeli chcecie przeczytać więcej na temat kotów i na temat tego konkretnego badania, to wejdźcie na stronę focus.pl, tam opis wszystkich koniecznych do znajomości szczegółów.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
2: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Muszę iść, miły ATZ, TVB i Kacper Cempa. To przed chwilą na antenie Radia Campus. My się nigdzie nie wybieramy, trwa nadal Campus Główny i tak do godziny 13. No chyba, że na weekend poza Warszawę, bo jak patrzę na prognozę pogody, to ma być 40 stopni. I choć nie ma nic lepszego niż ciepełko, to w mieście upały potrafią naprawdę dać w kość. A jak działa temperatura w miastach? I co robić, aby zadbać o dobrostan mieszkańców pod tym względem? O tym swego czasu rozmawiałem z doktor habilitowaną Magdaleną Kuchcik, profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, która zdradziła, w jaki sposób to działa, co można robić, aby w miastach było nam chłodniej.
2: Wystarczy posadzić drzewa, rozszczelnić powierzchnię. To jest dosyć proste. Prowadzimy od wielu lat, od blisko 20 lat, taki monitoring klimatu Warszawy, temperatury i wilgotności w wielu miastach. I to jest bardzo proste. Czyli wraz z im więcej zieleni, im więcej powierzchni biologicznie czynnej w jednostce przestrzeni, tym temperatura niższa.
1: A to jest taka naprawdę odczuwalna różnica pod względem temperatur, że jak pójdę sobie zabetonowanym centrum miasta, a potem wejdę w jakiś obszar zielony, to ja poczuję rzeczywistą ulgę?
2: Tak, poczuje pan. Jeżeli pan przejdzie nawet, nie wiem, wzdłuż powiedzmy Parku Skarżewskiego, po jednej stronie od Saskiej Kępy i po drugiej, na drugą stronę ulicy, poczuje pan po prostu oddziaływanie parku. Tak, to jest zdecydowanie wyczuwalne. To jest w temperaturze odczuwalnej, bo w temperaturze powietrza to czasem jest to 2-3 stopnie, ale w temperaturze odczuwalnej to potrafi być 10 stopni. Mhm. A jeszcze też nie powiedziałam, że ta minimalna temperatura pomiędzy tym jakby centrum a zgodą, a naprawdę nie od jakbymi łazienkami, sięgała różnic 6 stopni. To były tylko 3 miesiące badań, 6 stopni. Mhm. To jest naprawdę duża różnica.
1: Jest takie hasło, które się pojawia w tych badaniach, miejska wyspa ciepła. Co to znaczy?
2: To jest obszar podwyższonej temperatury powietrza, który podwyższony w stosunku do obszarów pozamiejskich i to nie jest jakby jedna wyspa, tak? To zazwyczaj po prostu bardzo silnie nawiązuje do gęstości zabudowy, czyli mamy szereg takich wysp w Warszawie i tak to jest nazwane. Zjawisko występuje głównie nocą i dotyczy temperatury powietrza, czyli całe miasto kumuluje to ciepło, potem pomaleńku oddaje, dlatego nad ranem jest dużo cieplejsze niż tereny poza miastem. Z naszych badań wynika, że taka ekstremalna różnica w jednej masie powietrza pomiędzy przedmieściami Warszawy a ulicą Chorzą wyniosła 12 stopni Celsjusza w Warszawie. Ogromna. To jest różnica taka, jaką się spotkanie w Paryżu, w Rzymie, czy w znacznie jakby większych miastach niż Warszawa. Ale mamy też powierzchniową miejską wyspę ciepła, drugą rzecz. Mhm. I często oglądamy ładne zdjęcia, obrazki satelitarne, temperatury powierzchni, nie powietrza, powierzchni, czyli wszelkich powierzchni płaskich, dachów, asfaltowych, jakby ulic, dachów i tak dalej, czyli to, co widzi satelita z góry. I to jest powierzchniowa miejska wyspa ciepła, ona jest szczególnie intensywna w ciągu dnia, wtedy, kiedy słońce operuje.
1: To się w ostatnich latach jakoś zmienia na lepsze bądź na gorsze?
2: Wraz jakby z zabudową centrów miast i jakby powiększaniem się miast, ona jest coraz intensywniejsza. Znaczy w Warszawie gdzieś w latach 50., 60., 70. to był jeden stopień, potem w 92. w tej chwili mamy do 3 stopni średnią roczną intensywność miejskiej wyspy ciepła, czyli ona po prostu jest jakby centra miast są coraz cieplejsze. Mhm. I chociaż są też niektóre badania, bo na przykład jeżeli zaczniemy porównywać tą temperaturę w miastach do, powiedzmy, temperatury na zewnątrz w miejscu, które się zabudowuje również, czyli tam też będzie temperatura rosła, więc także tutaj trzeba być uważnym, ale generalnie tak, czyli jakby intensywność miejskiej wyspy ciepła rośnie i oczywiście nakłada się na wzrost temperatury powietrza globalny, więc jest coraz cieplej w miastach.
1: Ale czy nie jest tak, że ileś lat temu była taka moda na zabetonowywanie miasta i rynki zmieniały się w jeden wielki betonowy plac, a dzisiaj się to odwraca i trochę próbujemy naprawiać to, co nagle się okazało, że jest bardzo złe dla nas?
2: Tak, próbujemy w Warszawie, bo tutaj mamy środki, się cieszymy my jako klimatolodzy, myślę, że mieszkańcy też z tego, co robimy, że odwracamy ten trend, ale tak naprawdę w wielu małych miastach to zabetonowywanie piękne pięknych, starych, czasem średniowiecznych rynków ma się dobrze. To znaczy oni to zrobili niedawno i oni tego nie będą teraz niszczyć, bo tak naprawdę niektóre to realizacje były skończone naprawdę kilka lat temu. I ja z racji jakby zawodu też sporo podróżujemy po Polsce i widzimy te małe miasteczka, także tam jest gigantyczny problem i same osoby mówią, że kiedyś tam można było posiedzieć i odpocząć, a w tej chwili to jest taka betonoza czy kostkoza, że nie ma gdzie usiąść, nie ma żadnych zacienionych ławek. Także no, u nas się to wciąż ma dobrze, niestety. Mm.
1: No właśnie chciałem spytać też, jak Warszawa i inne polskie miasta mają się na jakimś takim światowym tle?
2: No, jakby Warszawa pomału idzie w tym samym kierunku, to znaczy, nie wiem, zawężamy, troszeczkę przywracamy miasto ludziom. Tak, bo na tym polega zachodnie wszystkie miasta, że te miasta, centra miast są dla ludzi, a nie dla samochodów. Nie? Oczywiście kierowcy się buntują, bo będzie mniej miejsc parkingowych, albo trzeba na przykład będzie przejść trochę dalej do jakiegoś podziemnego miejsca, ale to tak jest we wszystkich miastach. Miasta mają być dla ludzi, dla też pieszych, a nie dla aut. Także myślę, że idziemy pomału, wszystkie chyba duże miasta w Polsce idą w dobrym kierunku.
1: Czy polskie samorządy prowadzą dialog podczas jakichś przygotowywania zmian także z naukowcami, z takimi klimatologami? Oni się w ogóle konsultują?
2: O, dobra. Nie. Krótko. Znaczy albo na zasadzie takiej, że gdzieś tam to wyślą, my coś opiszemy, skomentujemy i to jest gdzieś wkładane pewnie do szuflady i po prostu odhaczone, konsultacje były, koniec. Pamiętam kiedyś naprawdę parę miesięcy dobrych spędziłam na takim okrągłym stole przy pewnej uzdrowiskowej ustawie dotyczącej klimatu uzdrowisk i to leży od wielu lat gdzieś w szufladzie, a było naprawdę zebrało się mnóstwo ludzi z dużych środowisk, z różnorodnych takich, które były zainteresowane. Także wydaje mi się, że ciągle to kuleje, że naprawdę komunikacja kuleje. Zresztą widzimy, że też osoby są takie zniechęcone, że ciężko mieszkańców do czegoś zaangażować, że to jest też druga rzecz, że u nas to takie społeczeństwo obywatelskie, ale że po prostu rzeczywiście nie chcemy się, mało się chcemy angażować, bo nawet jeżeli my chcemy w ramach jakichś projektów gdzieś do ludzi do czegoś zaprosić, no mało jest osób takich, tak? Takich rzeczywiście aktywnych, którzy wierzą w to, że oni coś mogą zmienić.
1: Całą rozmowę z doktor habilitowaną Magdaleną Kuchcik, profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, możecie przesłuchać w ramach naszego podcastu na Spotify Campus Nauka. Tam także więcej rozmów z naszej anteny, które mogliście przegapić, a są naprawdę warte nadrobienia.

0: Kampus Główny.
1: Jungle z kawałkiem The Wave, taki przyjemny vibe nam tutaj wprowadziło. Pozostajemy w tematach miejskich, ponieważ na kampusie głównym Politechniki Warszawskiej powstało coś bardzo ciekawego, mianowicie inteligentne latarnie, które mają szereg funkcji, które rozwiązują, no tak naprawdę przyziemny problem, ale rozwiązują to w ten sposób smart, w inteligentny sposób. Sam pomysł takich latarni inteligentnych na kampusie powstał już kilka lat temu, kiedy naukowcy z Politechniki Warszawskiej zastanawiali się nad siecią sensorów, która będzie zbierała dane z kampusu. No i teraz powstały właśnie takie latarnie, które mają szereg różnych funkcji poza tą najważniejszą, czyli oświetlaniem okolicy. Przede wszystkim zbierają pomiary. Mają czujnik zmierzchu, czujnik jakości powietrza, mikrofon do pomiaru m.in. hałasu, zestaw czujników zbliżeniowych analizujących otoczenie latarni, a także kamerę analizującą przepływ przechodniów i pojazdów. Informują oprócz tego za pomocą panelu dotykowego o zebranych pomiarach. Zbierają pomiary w repozytorium, które dzięki temu będzie można wykorzystać w badaniach i edukacji. Stanowią element wizualny, także oczywiście zgodny z systemem przestrzennej identyfikacji wizualnej i informacji o dostępności budynków Politechniki Warszawskiej. No i sterują jasnością oświetlenia w zależności od tego, czy ktoś jest w pobliżu. Dzięki czemu zapobiegają zanieczyszczeniu światłem tego rejonu, a zanieczyszczenie światłem jest jednym z głównych problemów nowoczesnych miast. Nigdy tak naprawdę we Warszawie taka stuprocentowa noc przez to, ile jest latarni bijących w górę światłem, nie zachodzi. No i jak mówią przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, ten system chcą wdrożyć i przetestować, ponieważ może on być później rozszerzony na skalę całego miasta. Wpisuje się także w europejską ideę takiej koncepcji inteligentnych miast i społeczności. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, no to po pierwsze można to zrobić na żywo na kampusie głównym Politechniki Warszawskiej, ale można także wejść na stronę pw.edu.pl i zobaczyć zdjęcia, jak wyglądają te latarnie, oraz przeczytać dużo, dużo więcej na ich temat.
2: Reklama. Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpi gaj, go-karty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia. U nas wszystko jest w cenie.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12.45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
3: Autopromocja.

0: Kampus Główny.
1: Kto ogląda Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ten później jest niewyspany. Jednak już niedługo nie będzie trzeba zarywać nocy, by oglądać najlepsze drużyny świata. Te akademickie, grające w pewną, powiedzmy, odmianę piłki nożnej, ponieważ w futsal. W pierwszym tygodniu lipca do Warszawy zawitają akademickie Mistrzostwa Świata. O tym, jak to będzie wyglądało, powie nam Andrzej Burzyński z AZS Warszawa. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: To chyba dobry czas dla AZS

0: Tu w Warszawie, co? Ostatnio Ampy jako towarzyszące wydarzenie Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Teraz te akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu.
1: Tak, zgadza się. Dzieje się dużo. Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3, impreza towarzysząca, czyli Akademickie Mistrzostwa Polski. No to jedna z imprez, którą właśnie niedawno zakończyliśmy. Wczoraj zakończyły się też Akademickie Mistrzostwa Polski, finałowy turniej w siatkówce plażowej. I za chwilę to święto futsalu, czyli Akademickie Mistrzostwa Świata, które już startują od 1 lipca.
0: My tutaj w Warszawie czekamy na te Akademickie Mistrzostwa Świata, które u nas, ale trwają też inne imprezy gdzieś tam dookoła, czy to w Polsce, czy gdzie indziej, i sukcesy polskich drużyn aktualnie także można świętować.
1: Tak, zgadza się, trwają równolegle Akademickie Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn. Wysłaliśmy tam dwie drużyny. Dzisiaj, no dosłownie godzinę temu, zakończył się mecz ćwierćfinałowy, gdzie Polki pokonały faworyzowane Hiszpanki i są już w półfinale, a wieczorem o godzinie 20:15 zagrają panowie z Argentyną, również w ćwierćfinale.
0: Organizacja takich wielkich wydarzeń to na pewno duża radość i wyróżnienie dla organizatorów, ale także duże wyzwanie. Ile drużyn w tym pierwszym tygodniu lipca przyjedzie do Warszawy?
1: Bardzo duże wyzwanie. Będziemy gościć aż 26 drużyn z 18 krajów, w tym 16 drużyn męskich i 10 drużyn kobiecych z różnych kontynentów, głównie z Europy, największą mamy liczbę oczywiście, natomiast mamy też drużyny z Ameryki Południowej, czyli Brazylię, z Ameryki Północnej, Stany Zjednoczone, chińskie Taipei, czy nawet przyjeżdżają Nowozelandczycy.
0: Będę trochę porównywał do mundialu, który teraz, bo to jest coś po prostu, czym żyję. Wciąż obejrzałem prawie wszystkie mecze, także te nocne na żywo. Jest to moje takie wyzwanie, żeby to robić. 26 drużyn to ponad połowa tego mundialu, który jest w Ameryce. Jak to jest zorganizowane pod względem tego, że te drużyny no chociażby muszą gdzieś mieszkać, musicie się nimi zająć?
1: Tak, jest to duże wyzwanie logistyczne, bo przyjeżdża blisko 350 zawodników i zawodniczek, do tego sztaby szkoleniowe, do tego mnóstwo osób towarzyszących. Będziemy mieli 90 wolontariuszy z bodajże 9 krajów. Sprowadzamy 26 sędziów międzynarodowych FIFA, więc logistyka jest duża. Naszą bazą jest hotel blisko lotniska, więc to nam ułatwia. A trzy obiekty sportowe, w tym OSIR Włochy, OSIR Bemowo i taki nasz główny obiekt, czyli hala Znicza Pruszków, gdzie będą rozgrywane mecze finałowe.
0: Oto oni wszyscy będą mieszkać w jednym hotelu, będzie
1: tak,
0: taka baza po prostu najlepszych zawodników futsalu, jakby ktoś chciał, nie wiem, autografy, to może od razu wszystkich.
1: Zapraszamy, tak, to będzie jedno wielkie miejsce, gdzie spotykają się studenci z całego świata grający właśnie futsal. Jeden hotel będzie też sprzyjał integracji tych drużyn, no bo jednym jest oczywiście to sportowe przedsięwzięcie, ale drugie też jest zawieranie znajomości, przyjaźni międzynarodowych, no i integrowanie środowiska studenckiego, tak jak powiedziałem, z całego świata. Mhm.
0: Jakby się znalazł taki maniak, jak powiedzmy ja z tym mundialem, który chciałby obejrzeć wszystkie mecze, to będzie musiał się rozdwoić, rozstroić, gdyż na tych arenach będą one odbywały się jednocześnie? Czy będzie tak, że raz tu, raz tu, raz tu?
1: Z racji tego, że jest to duży turniej, mamy trzy areny i w początkowej fazie rozgrywamy po 4 mecze dziennie na każdym z obiektów. W miarę przesuwania się w etapach rozgrywania turnieju troszeczkę ten układ się zmienia, ale niestety nie da się rozstroić, więc nie będzie możliwości obejrzenia wszystkich meczów na żywo. Transmisje będą z meczów dopiero półfinałowych i finałowych na kanale YouTube FIS-u. Mhm.
0: Ci zawodnicy, trenerzy, sztaby też będą miały chwilę, żeby, nie wiem, poznać polską kulturę, zobaczyć Warszawę, czy to będzie tak intensywne, że między areną a hotelem i to jest jedyne, co zwiedzą?
1: Nie, na pewno będzie możliwość taka, gdyż, tak jak powiedziałem, drużyny grają w różnych obiektach, ale tylko jeden mecz dziennie, w zależności od oczywiście harmonogramu, więc w zależności od tego, jak drużyna sobie zorganizuje czas, ma możliwość zobaczenia naszego pięknego miasta, stolicy, i w turnieju mężczyzn na przykład jest jeden też dzień wolny. Po fazie grupowej jest pauza, dopiero później są ćwierćfinały, więc te drużyny na pewno mogą skorzystać z atrakcji, które przewiduje miasto.
0: To tak na koniec tej pierwszej części naszej rozmowy, bo za chwilę do niej jeszcze wrócimy. Zapowiedzmy tylko, z kim Polacy będą grali w grupach.
1: Drużyna kobiet trafiła do grupy pięciozespołowej. Zagramy z Portugalią, chińskim Taipei, Kostaryką i USA. Natomiast Polacy, drużyna mężczyzn, zagram z Czechami, również z Kostaryką i z drużyną z Cypru.
0: Brzmi emocjonująco, a jaki to jest tak rzeczywiście szczerze poziom futsalu na tych akademickich mistrzostwach świata oraz czego można się po polskich drużynach spodziewać, o tym w drugiej części naszej rozmowy, do której zaraz wrócimy.

i młodych ludzi. Jeszcze wierzą w swoją misję. Jeszcze świat ich nie obudził. Ja też chciałem zmienić system i musiałem to porzucić, bo dziś świat to tylko biznes. Tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej, tłumy ludzi wciąż pod Spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: Upływy święte Nepomucen, jakby czekał na mój spowiedź, jakby pragnął mnie pouczyć. Zanim całkiem tu utonę, może wskaże mi kierunek. Z szeptu wybija się okrzyk, ktoś nas błaga o ratunek.
1: Kampus Główny.
2: Wracamy do rozmowy na temat nadchodzących akademickich mistrzostw świata w futsalu, które w pierwszym tygodniu lipca odbędą się w Warszawie. No to tak mówiąc szczerze, jaki to będzie poziom tej gry? Jak można porównać te zawody akademickie do zawodów seniorskich?
3: Definicje akademickie mogą się rządzić trochę innymi prawami. Mamy tutaj też egzotyczne drużyny. Na pewno przyjeżdżają solidne firmy, w cudzysłowie mówiąc, mówimy o Portugalii, która jest futsalową potęgą, czy Brazylii, ale nie zapominajmy też o Francji, która pnie się w futsalu. No i oczywiście o polskich drużynach, bo mamy w składzie naszych drużyn reprezentantki i reprezentantów Polski z drużyn seniorskich.
2: To rozumiem, że ta Brazylia, Portugalia to są tacy kandydaci do zdobycia złota, a czy mam realne nadzieje na to, że także Polki i Polacy powalczą o podium?
3: Oczywiście, no zawsze są nadzieje i one nie są bezpodstawne, bo mieliśmy też dobre wyniki w turniejach akademickich. 4 lata temu w portugalskiej Bradze właśnie drużyna pod wodzą Wojciecha Weissa, który też jest teraz trenerem akademickiej reprezentacji Polski, zdobyła brąz. Na sukces panów czekamy długo, bo 20 lat temu na zawodach, które odbywały się też w Polsce, akurat w Poznaniu, ekipa zajęła 4 miejsce. Natomiast przy układzie tych grup, które mamy, tak jak wcześniej wspominałem, Polki będą mierzyły się z Portugalią i to jest najtrudniejszy na pewno przeciwnik. To polska grupa mężczyzn wydaje się łatwiejsza, ale oczywiście to tylko na papierze. Natomiast na przykład w grupie B od razu będą mierzyć się ze sobą drużyny mężczyzn Portugalii i Brazylii, więc tam będzie walka na noże. A układ drabinki możemy w pewien sposób wróżyć, że sprzyja nam, ale to oczywiście tylko na papierze, bo wszystko zweryfikuje boisko.
2: Oby nie było tego klasycznego układu mecz otwarcia, mecz o honor, mecz o wszystko i potem mecz o honor. Trzymamy kciuki, żeby było wręcz na odwrót, a więc aby każdy mecz był o te najwyższe cele. A reprezentacja Polski, czy to męska, czy żeńska, z jakich zawodników się składa, skąd, z jakich uczelni oni pochodzą, możemy tak oczywiście zbiorczo powiedzieć, na przykład z których uczelni jest najwięcej, które są najlepsze w futsalu.
3: Na pewno w drużynie kobiet prym wiodą przedstawicielki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, bo tam też mamy klub Ekstraklasie Kobiet. Mamy 2 zawodniczki, mamy zawodniczkę z Uniwersytetu Warszawskiego, AWF-u Warszawa. A kluby, które reprezentują, no to głównie topowe kluby z Ekstraklasy Kobiet, czyli BTS Rekord Bielsko-Biała. Mamy aż 3 zawodniczki w tym składzie, czy Mistrzyni Polski, Nowy Świt, Górno też 3 zawodniczki. Natomiast w drużynie mężczyzn głównie mamy przedstawicieli z drużyny też Rekord Bielsko-Biała, aż 4 panów, czy AZS Uniwersytet Śląski Katowice, aż 3 zawodników się stamtąd, tamtejszych klubów wywodzi. No i mamy też przedstawiciela Legii Warszawa Futsal, więc lokalny przedstawiciel też się pojawi.
2: Można przyjść na to wydarzenie? Jeszcze są dostępne bilety? Jeśli tak, to gdzie można je zdobyć?
3: Tak, bilety są dostępne na platformie ebilet.pl. I co warto podkreślić, dla osób niepełnoletnich bilety są bezpłatne, natomiast pozostałe są w cenie przysłowiowej kawy, czyli około 20 zł za sesję popołudniową bądź poranną, czyli za 20 zł można obejrzeć 2 mecze.
2: I ja tak powiedziałem zbiorczo, że to będzie wszystko się odbywało w pierwszym tygodniu lipca, ale jakbyśmy mogli doprecyzować, od kiedy do kiedy, kiedy się skończy faza grupowa, kiedy zaczną się finały?
3: Tak, turniej rozpoczyna się 1 lipca, mamy pierwsze mecze w fazie grupowej zarówno kobiet i mężczyzn. i trwa do 7 lipca. Na ten dzień przewidziane są wszystkie mecze o medale, czyli mecze finałowe. Jeżeli dobrze pamiętam, teraz mówię z pamięci, no to mamy 3 dni na fazę grupową mężczyzn i 4 dni na fazę grupową kobiet, no a już później mecze o tę stawkę. Mhm. Ćwierćfinały, półfinały, finały.
2: Na tych wszystkich trzech arenach będzie się odbywała faza grupowa, a później skupimy się na jednym miejscu, czy tak, że te ćwierćfinały, półfinały będą w różnych
3: miejscach? Fazy grupowe gramy na trzech obiektach, natomiast półfinały i finały gramy na obiekcie Znicza Pruszków.
2: Okej, okay, no to już wszystko wiemy na temat akademickich mistrzostw świata w futsalu. Nie lada gratka dla wszystkich fanów sportu. Można zobaczyć, no chyba jednak mało popularny sport w Polsce. Przynajmniej no nie jest on na podium mainstreamowych sportów, a w wydaniu jednym z najlepszych na świecie, więc można się przekonać, jak to wygląda, o tym, jak będą wyglądały akademickie mistrzostwa świata w futsalu. Mówiliśmy z Andrzejem Burzyńskim z AZS-u Warszawa. Dzięki.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Ja też dziękuję wam za dzisiejszy Kampus Główny. Oddaję za chwilę głos Wojtkowi Rotkowi, który jak zawsze w czwartek po 12.30 poprowadzi cykl Nauka Sprawdza. Więc ja się z wami już żegnam. Mówię do usłyszenia. Mówił Kuba Łasicki. Dzięki wielkie.

0: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Auto.

0: Audycja powstaje w ramach projektu Nauka Sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
1: Dzień dobry, cześć. Wojtek Rodek przed mikrofonem. To jest kolejna odsłona cyklu Nauka Sprawdza, gdzie zajmujemy się szeroko pojętymi fake newsami, dezinformacją, manipulacjami i innymi zjawiskami, które w okolicach tych terminów i tych kwestii się pojawiają. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Michał Kosakowski z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki, trudne słowo, Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło, witam serdecznie.
1: Czy nieograniczony dostęp do informacji w zasadzie, w którym mamy do czynienia w dzisiejszym świecie, w kieszeni mamy dostęp do bardzo dużej ilości wiedzy, bardzo dużej ilości serwisów informacyjnych, bardzo dużej ilości, brzydko mówiąc, kontentu. Czy to powoduje, że narracje spiskowe w dzisiejszym świecie, i tu powiem, nazywane dotychczas często teoriami, ale jednak teoria jest to termin naukowy, więc chyba narracja jest lepszą i dlatego też naukowcy się tym posługują. Czy to wszystko sprzyja rozwojowi właśnie narracji spiskowych?
2: To jest bardzo dobre pytanie, co do którego pewnie można by wiele różnych stanowisk wyróżnić. Ja bym tak jeszcze nawiązał do tego określenia teoria spiskowa. Bardzo zapadło mi w pamięć takie określenie, że teorie spiskowe są trochę jak świnki morskie, ani świnki, ani morskie. Czyli rzeczywiście nie są teoriami, tak, bo to określenie w kontekście nauki ma pewne znaczenie. I nie są też bardzo często spiskowe, bo w większości definicji zakłada, że mają charakter taki, że przewidują istnienie spisku, postulują istnienie spisku, ale okazuje się, że kiedy ludzi pyta się o właśnie ich przekonania spiskowe albo co jest teorią spiskową, narracją spiskową, to tam bardzo często pojawiają się wszystkie stwierdzenia, które mają jakiś taki wątpliwy charakter. Wiara na przykład w istnienie istot pozaziemskich, czy na przykład ludziom też łączy się medycyna alternatywna z teoriami spiskowymi, narracjami spiskowymi, więc to jest, myślę, takie ciekawe zjawisko. Jest ich dzisiaj więcej, czy ma to związek z chaosem informacyjnym, to jest właśnie bardzo dobre pytanie.
1: Chaosem albo urodzajem, bo można powiedzieć też tak.
2: No właśnie.
1: Który jest chaosem.
2: No właśnie. Tak jak mówiliśmy przed chwilą, właściwie z naszej kieszeni mamy dostęp do ogromnej części, jeśli nie prawie całości wiedzy z całego świata, a jednak wybieramy czasami niewiedzę. I powiedziałbym, że to jest właśnie chyba tutaj takie dość kluczowe, że my tą niewiedzę czasem wybieramy, ponieważ ona jest dla nas jakoś wartościowa. To znaczy, w psychologii bardzo dużo mówi się o tym, że wiara w jakieś spiskowe narracje idzie w parze z tym, że one zaspokajają, albo że lepiej dają nam poczucie zaspokajania potrzeb różnych. Na przykład tłumaczą nam świat w taki sposób, który jest zgodny z tym, co już wiemy. Czyli moglibyśmy sprawdzić, jak jest naprawdę, albo że wcale nie jest tak, jak nam się wydawało, ale to czasami jest trudne i niezbyt przyjemne, bo wywołuje poczucie, że przez długi czas byliśmy w błędzie, a może my zdążyliśmy na przykład kogoś przekonać. One też nam dają często poczucie kontroli, czyli przekonanie się, że za pewnymi wydarzeniami, które są przykre, tragiczne, jakoś dla nas nieprzyjemne, ktoś stoi, daje nam też takie poczucie, że wiemy, kto za to odpowiada, kogo winić i może to na przykład jest ta grupa, której od zawsze nie lubiliśmy.
1: Daje nam... Czyli gdybym miał wskoczyć tutaj jakiś przykład taki życiowy myślenia, to, że mało zarabiam i mam słabą pracę, nie jest winą tego, że miałem pecha, źle się wykształciłem, albo żyję w kraju, w którym to jest trudniejsze niż w innym, tylko to jest wina jakiejś grupy ludzi, która i tak by nie umożliwiła lepszej pracy.
2: Która na przykład chce, żebyśmy żyli w ubóstwie, albo chce, żeby inne grupy miały lepiej.
1: Czyli to jest tego typu oszukiwanie siebie, które daje trochę większy komfort i znośność takiego problemu życiowego.
2: Tak może być. To jest jeden z powodów. No bo jeśli jakieś zjawisko właśnie ma winnych, jasnych i to na przykład właśnie są ci, te osoby, od których od dawna nie lubiliśmy, które lubimy za pewne rzeczy obwiniać, no to i daje nam poczucie słuszności, ale też tłumaczy, uzasadnia naszą niechęć. Wiemy dzięki temu, na kogo możemy pomstować. A to często jest tak, że właśnie takie problemy społeczne, one mają z jednej strony złożone przyczyny, z drugiej strony być może jest tak, że te przyczyny leżą w jakiejś na przykład jakimś zaniedbaniu. Tak? Może rzeczywiście czasami jest tak, że pewne problemy społeczne mogłyby zostać rozwiązane, gdyby inaczej podjąć pewne decyzje polityczne, inaczej zaaranżować pewne rozwiązania w społeczeństwie. A faktem jest, że czasem jest to na przykład nieopłacalne.
0: Nauka sprawdza.

0: Rozmawiamy z panem doktorem Michałem Kosakowskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czy nasze decyzje, to czy odnieśliśmy sukces, czy jesteśmy zadowoleni z życia, czy to wszystko ma wpływ na nasze postrzeganie narracji spiskowych?
1: To jest jakaś część odpowiedzi, bo wiadomo, że nasze decyzje przekładają się na to, co nas spotyka w życiu, ale jest też duży czynnik, jak powiedziałby osoby grające w najróżniejsze gry, RNG, losowości, tak? Czasem się coś wylosuje i to są warunki, w których żyjemy i to są nasze predyspozycje i to jest to, że urodziliśmy się na przykład w czasie, kiedy ma miejsce jakiś wielki kryzys finansowy albo wchodzimy na rynek pracy w tym czasie, kiedy zaczyna się rewolucja związana ze sztuczną inteligencją. No to są czynniki poza naszą kontrolą, które też jakoś trzeba sobie, powiedzmy, umysłowo okiełznać, uzasadnić. To nie oznacza, że automatycznie będziemy zakładać, że ktoś to zrobił celowo, ale ta nieprzewidywalność świata, ona idzie w parze z tym, że właśnie robimy się podejrzliwi i to na różne sposoby w badaniach rzeczywiście pokazywano. Generalnie, kiedy ludzie znajdą się w sytuacji, kiedy nie mają poczucia kontroli nad tym, co ich spotyka, to się czasami robi w taki sposób, że ludzie robią zadania, w których otrzymują losowe informacje zwrotne, które nie prowadzą ich do niczego sensownego, czyli mają coś odgadnąć, informacje zwrotne, które uzyskują, prowadzą do tego, że są całkowicie skonfundowani. To jest jeden ze sposobów. No i w takich sytuacjach robimy się trochę bardziej przesądni, podejrzliwi, mówiąc tak dość obrazowo, zaczynamy łączyć kropki w nadziei, że to, co nas spotyka, nabierze sensu, że a co za tym idzie, będziemy mogli odzyskać kontrolę i jakoś sobie z tym poradzić.
0: Czy narracje spiskowe mają związek z klasizmem?
1: To jest bardzo ciekawa kwestia, w tym sensie, że teorie spiskowe, narracje spiskowe często pojawiają się w momencie, kiedy musimy wytłumaczyć coś niedobrego, co nas spotyka. A to może się wiązać z tym, że jesteśmy na przykład grupą, która jest w jakiś sposób dysfaworyzowana. Tak? To wiadomo, że grupy społeczne, które doświadczają jakiejś właśnie, w naukach społecznych powiedzieliśmy, deprywacji, tak? Czyli na przykład są jakoś dyskryminowane, mają tendencję do myślenia spiskowego. No i to często nie jest takie zaskakujące. Są na przykład takie wątki, które sugerują, że taki rodzaj trochę spiskowego myślenia może być adaptacją do pewnych okoliczności, w których się znajdujemy jako społeczeństwa, czyli na przykład właśnie okupacja, czy wojna, czy na przykład jakaś dyskryminacja, ale przestają być tak użyteczne, kiedy te warunki znikają, a my nadal tak myślimy, więc to jest jakiś wątek. Ale z drugiej strony powiedziałem też, że trochę klasistowskie może być takie myślenie, że w teorie spiskowe, narracje spiskowe wierzą tylko ludzie, którzy są niewyedukowani. No bo wiemy też, że jakby częścią wyjaśnienia naszej wiary w te spiskowe narracje jest to, że jesteśmy czasem niedoinformowani w pewnych kwestiach. No i to znowu może wynikać z różnych okoliczności. Nie chcemy albo nie mieliśmy okazji, może być niezależne od nas. Ale jest też grupa teorii spiskowych, to jest też grupa osób wierzących w te spiskowe narracje, których byśmy w żaden sposób tak nie opisali, bo to na przykład są osoby, które w takich testach poznawczych, coś co w psychologii używamy, żeby mierzyć właśnie powiedzmy na przykład jakieś zdolności wnioskowania, rozumowania, mają wyższe wyniki. I te osoby mogą częściej wierzyć w spiskowe narracje, które są zgodne z ich ideologiami, z ich ulubionymi przekonaniami, ponieważ być może są lepsze w obronie tych twierdzeń przed niewygodnymi faktami. Więc jakby takie wątki klasowe będą się pojawiać w kontekście dostępu do informacji, w kontekście tego, jak jedne grupy społeczne traktują inne grupy społeczne, co wpływa na to, czy jesteśmy mniej lub bardziej podatni na myślenie spiskowe, ale też ta właśnie nasza tendencja, żeby myśleć, że oni, tak, jacyś niedouczeni, niewykształceni, tak, robiąc taki cudzysłów, ciemnota wierzy w teorie spiskowe, no to jest, to będzie bardzo często krzywdzące określenie, no bo ludzie, którzy są wykształceni, mogą mieć na przykład skłonność wierzyć w pewne teorie spiskowe, dlatego że potwierdzają w to, w co już wierzą.
2: Nauka sprawdza.

0: Nauka sprawdza.
1: Zdarza się, że spotykamy się ze stwierdzeniami, okej, nie ma co wierzyć w teorie, nie ma co wierzyć w narracje spiskowe, no ale przecież są takie, które się sprawdziły. To jak to wygląda?
2: To jest fantastyczna kwestia i bardzo lubię, kiedy ona się pojawia na zajęciach, kiedy czasami właśnie dyskutujemy w ramach zajęć psychologii myślenia spiskowego, ponieważ ja mam wrażenie, to odpowiem tak trochę przekornie, moim zdaniem nie ma takich przypadków. I oczywiście tu upraszczam, pewnie by się jakieś znalazły, ale jest ich naprawdę mniej niż się ludziom wydaje. Z tego względu...
1: Ale przypadków, które z teorii spiskowych stały się i potwierdzonymi faktami, tak, wydarzeniami.
2: Tak, i już mówię dlaczego. Bo nie ulega wątpliwości, że w historii ludzkości spiski istniały. Tak, spisek, czyli jakaś grupa ludzi, która w sekrecie realizuje jakieś działania w takim najbardziej, powiedzmy, słownikowym rozumieniu. To jest coś, co w historii ludzkości wielokrotnie występowało. Nie ulega też wątpliwości, że różne interesy różnych grup sprawiają, że te grupy nie mówią prawdy, mówią nieprawdę. Tak, czyli różne rządy różnych państw w historii okłamywały swoich obywateli w imię dobra narodowego i tak dalej, tak, że korporacje na przykład zatajały jakieś swoje przypadki łamania prawa. Nie ulega to wątpliwości. Ale to, co powiedzmy zostało udowodnione, te spiski, które wyszły na jaw, one bardzo często jakościowo wręcz różnią się od narracji spiskowych. Bo narracje spiskowe bardzo często mają taki niemalże fantastyczny charakter, w którym te spiski są wszechpotężne, w którym te spiskujące grupy, jednostki mają niemalże nieograniczone możliwości. Tak, są w stanie uciszyć każdego, są w stanie zatrzeć wszystkie ślady. Jeśli nie ma dowodów, to się staje dowodem na spisek.
1: Czyli wszyscy są aktorami tylko w teatrze trzech, czterech reżyserów.
2: Dokładnie. I to w tego słowa wszystkie, tak jak ja też mówię, że nie ma takich przypadków, to oczywiście używam jako takiego świadomego, nadużytego, dużego kwantyfikatora. Nie twierdzę, że nie ma takich żadnych przypadków, ale żeby to jakoś przybliżyć, to wydaje mi się, że takie myślenie jest dla nas użyteczne, bo narracje spiskowe, one bardzo często dotykają prawdziwych problemów, ale odwracają naszą uwagę od ich prawdziwego źródła. Myślę, że świetnym przykładem, tak w kontekście dzisiejszej konferencji, są takie narracje spiskowe w obszarze nauki, czyli na przykład kwestie związane z globalnym ociepleniem. Narracje spiskowe twierdzą, że wszystkie zajmujące się tym osoby, naukowcy, doktoranci, instytucje, państwa, tak, są w ramach jakiejś zmowy, świadomie lub nieświadomie, która ma na celu ukrycie prawdy przed całym światem. A w pewnym sensie można powiedzieć, że różne działania polityczne, lobbingowe ze strony różnych firm noszą znamiona sekretnych działań, które mają na celu osiągnięcie jakiegoś celu. Tak? Czyli no, na przykład lobbing na polityków.
1: No bo powiedzmy sobie to szczerze, jeżeli uznamy, że korporacje rządzą światem, wedle narracji spiskowych. Mhm. A większość korporacji i większość pieniędzy, albo zdecydowana część, opiera się na surowcach. No to zależałoby im wszystkim na tym, żeby mówić, że globalne ocieplenie, które jest efektem
2: spalania paliw kopalnych,
1: na przykład ropy czy węgla, nie istnieje. Czyli jesteśmy w zupełnie odwrotnej sytuacji niż de facto, stając w ten sposób, patrząc na sprawę, niż de facto to jest przedstawiane.
2: I ja bym powiedział, że to jest świetny przykład właśnie potwierdzonej hipotezy spiskowej, tak wracając do naszych rozważań, czy teoria spiskowa może istnieć. No bo są dowody zebrane przez dziennikarzy, pokazujące, że na przykład ExxonMobil miał wewnętrzne raporty już w latach 80. pokazujące, że jeśli będziemy spalać paliwa kopalne tak, jak spalamy do tej pory, no to gdzieś około 2020 problem się zrobi naprawdę poważny. No i właśnie jesteśmy w tym momencie, tak? Tylko że te raporty pozostały wewnętrznymi raportami, nie chwalili się nimi. Więc no, czy to jest spisek? No myślę, że można się nad tym przynajmniej zastanowić, jeśli nie powiedzieć, że to są sekretne działania mające na celu osiągnięcie jakiegoś celu. A narracja spiskowa tak przedstawia zupełnie nierealistyczny obraz, który naukowcy, umówmy się, to nie jest jedna z najlepiej opłacanych grup ludzi. Tak? Jeśli robią to, co robią, to często z pobudek powiedzmy, no, górnolotnie mówiąc, wzniosłych. Tak? Wierzą w to, co robią. Na pewno nierzadko nie są dobrze opłacani. I oni mieliby być częścią tego ogromnego spisku. Tak więc problem jest, narracja spiskowa mówi o tym problemie, ale mówi z zupełnie innej strony. Więc jeśli sformułujemy tę narrację spiskową tak dostatecznie ogólnie, mówiąc, że na przykład różne zakulisowe grupy czasami mają pewien wpływ na wydarzenie na świecie, no to jest truizm.
1: A co jeśli padnie takie przewrotne pytanie, że za narracjami spiskowymi stoją właśnie spiski?
2: Tutaj dochodzimy do takiego ciekawego wątku właśnie w kontekście rozumienia, czym narracje spiskowe są, bo często pojawia się takie kryterium, na które zwracają uwagę zajmujące się tym osoby, że one mają wątpliwy status epistemiczny, w tym sensie, że dowody są wątłe.
1: Wyjaśnijmy, co to znaczy.
2: Już, tak, dokładnie. Czyli, że dowody są wątłe, mówiąc wprost. Jeśli chcemy być uczciwi intelektualnie, to patrząc na takie dowody, powinniśmy powiedzieć, ok, one nie są rozstrzygające. No, może tak jest, może tak nie jest, ale na podstawie tych dowodów nie jestem uprawniony do tego, żeby mówić, że tak jest. W wypadku narracji spiskowych bardzo często ten próg dowodów, to takie kryterium właśnie tego, co jest dowodem, co nie jest, jest obniżony. Ja bym powiedział, że mówiąc o tym, że za rozprzestrzenieniem się narracji spiskowych stoją spiski, mamy trochę więcej dowodów niż tylko właśnie takie domniemania, tak? No, słynny Instytut Badań Internetowych, tak? Tak chyba się nazywała ta placówka działająca w Rosji, która odpowiadała między innymi za rozpowszechnianie różnych narracji w krajach europejskich. No, takie działania są, ich istnienie wykazano.
1: Ale one mają na celu podburzenie zaufania Europejczyków do instytucji na przykład Unii Europejskiej.
2: Dokładnie tak. To jest nawet niekoniecznie...
1: I wszystkie ruchy na przykład antyunijne, polityczne też trochę korzystają z tak myślących ludzi, pewnie podając im pewne rzeczy nawet nieświadomie.
2: Dokładnie. I tu celem tych działań niekoniecznie musi być, powiedzmy, wygrana takiej czy innej narracji na temat szczepień, tak jakby jej rozpowszechnienie się w społeczeństwie, a bardziej właśnie sianie tego zamętu, tego, że ludzie...
1: Czyli mamy dowody, że za rozpowszechnianiem narracji spiskowych, na przykład rosyjskie instytucje stały po to właśnie, żeby wydarzyło się to, o czym mówimy w głowach odbiorców tego typu informacji.
2: Pewne wątki pojawiają się w debacie publicznej, na przykład w wyniku czegoś, co wygląda na zorganizowane działania, część tak zwanej wojny kognitywnej, czy właśnie takich działań propagandowych. I to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy wielu tematów.
1: Naszym gościem był pan dr Michał Kosakowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do usłyszenia.
0: Audycja powstaje w ramach projektu Nauka Sprawdza, finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama.

0: Car poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo powtarzam ci jeszcze raz.
0: Ale w czym jest
1: problem? Puszczę cię bez końca.
0: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez
0: końca. Ale nie puszczę cię bez końca.

0: erekcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani, czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małole,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie ma

jak dla Gustav Holson. Nawal i ten kustot, pita na perkot, lot, północ, noc, teraz jest moc. No to uderza jak Gustav Holson. Nawal i ten kustot, to pita na perkot, lot, północ, noc, teraz jest moc. No to uderza jak Gustav Holson. Nawal i ten kustot, to pita na perkot, lot, północ, noc, teraz jest moc. No to uderza jak Gustav Holson. Nawal i ten kustot, to pita na perkot, lot, północ.

Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpi gaj, go-karty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet

0: wszystko jest w cenie.
1: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
2: Reklama.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.

0: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
1: No to w czym problem?
0: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
3: Autopromocja.

tańcu się nie bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami. Tak to wszystko prawda.

0: Hubert, Zielona Noc to za nami. To graliśmy na antenie Radia Campus. Oczywiście wszystkie utwory, wszystkie playlisty możecie sprawdzić na naszej stronie Radio Campus FM i oczywiście też na Spotify'u. Mamy blisko 5 minut po godzinie 15, więc pora rozpocząć popołudniowy program na 97.1 FM. Ja nazywam się Natalia Róża-Harkiewicz i spędzę z wami czas do godziny 17. Dzisiaj w programie powiemy trochę o stanach zapalnych w społeczeństwie, ale też nie tylko. Co budzi nasz ogólny niepokój i jak sztuka na to reaguje, to już za chwilę z naszym pierwszym gościem porozmawiamy. Nie zabraknie informacji motoryzacyjnych od Mikołaja Stachowiaka. To wszystko w cyklu Motoryzacyjny Skrót Tygodnia, a po godzinie 16 troszkę pojeździmy na rowerze. Oczywiście to nie wszystko. Zapraszam do słuchania. Będzie dużo muzyki. Teraz między innymi Nubian Twist and Aniola Body Flows. To teraz na antenie Radia Campus.
1: Normalnie o tej porze.

0: Normalnie o tej porze.
1: Mamy 9 minut po godzinie 15. Teraz przeniesiemy się do Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Jazdowskim w Warszawie. Na stronie internetowej tegoż miejsca można przeczytać: katastrofa nie pojawia się nagle, nadchodzi powoli i stopniowo przenika codzienność. Jest to fragment tekstu opisującego wystawę, która się nazywa Dotyka czoła, czuje jak pali, prawdopodobnie ma gorączkę. Jest to wystawa artystki Karoliny Breguły i można ją oglądać od zeszłego tygodnia, 20 czerwca było otwarcie wystawy, wernisaż. Z nami jest kuratorka i wicedyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej na Zamek Ujazdowski, Anna Czaban. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jakie są objawy takiego stanu zapalnego w społeczeństwie? Jakby tak pani miała spojrzeć na ludzi, na społeczeństwo, na jakieś grupy, to takie stany zapalne czym się objawiają?
2: Nie mam takiej kompetencji ani psychologicznej, ani socjologicznej, ale tak opowiem przez pryzmat wizji artystki Karoliny Breguły, że która przede wszystkim skupia się na tych objawach, symptomach, które widzi w relacjach międzyludzkich. Przekierowuje swoją uwagę z, no mamy świadomość, że żyjemy w czasach polikryzysów, czyli jeden kryzys goni, czy powoduje kolejny kryzys wojenny, humanitarny, energetyczny też, czy zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, klimatyczny. Więc te objawy mogą w zależności od osoby też dotyczyć tego konkretnego tematu czy obszaru. Natomiast artystka celuje właśnie w relacje, jak te niepokoje przekładają się na nasze relacje, na troskę, na to, jak się zachowujemy w mniejszych grupach, nie mówię, że całe społeczeństwo, ale w mniejszych grupach, czy to w rodzinie, gronie przyjaciół, czy tam, gdzie się tymczasowo tworzą jakieś wspólnoty i przez pryzmat tej wspólnoty i tego, jak ona może i między sobą, i też patrząc na zewnętrzną zewnętrze, tak na otaczającą rzeczywistość, może ją komentować, czy reagować, albo nie reagować.
1: To jest ten stan, objawia się jakimś takim ogólnym niepokojem, frustracją. Jak to się przekłada? Bo o tym, co można zobaczyć na wystawie i jakie to są formy artystyczne, powiemy sobie za chwilę, ale jak już jesteśmy przy tych relacjach, to no, warto powiedzieć, jak one wyglądają. Czy one są napięte, czy one są pełne miłości, czy podszyte są jakimś drugim dnem.
2: No, jak stan zapalny, czyli odniesienie tutaj do ciała, mogą wyglądać bardzo różnie. Czasem generalnie to poczucie niepokoju rodzi kolejne objawy. Myślę, że tej troski jest bardzo mało, że raczej to są momenty jakiegoś zobojętnienia czy szukania na zewnątrz wspólnego wroga zamiast próby czy to rozwiązania konfliktu, czy znalezienia wspólnego języka. Więc to raczej jest takie separowanie się od innych, zobojętnienie na krzywdę. To też już konkretnie odnosi do wystawy i tego obrazu, jaki istnieje artystka. Czasem to jest brak zupełnej reakcji, zamrożenie, strach, lęk. No wszelkie objawy psychiczne, myślę, które dzieją się w naszych głowach i mogą wpływać też na inne osoby dookoła.
1: My w Polsce mamy taki stan zapalny teraz?
2: Myślę, że w dobie właśnie polikryzysów, narastającego populizmu, który jest obserwowany w całej Europie, no jednak bezpośredniego zagrożenia wojennego ze wschodu, myślę, że tak.
1: Więcej o tych właśnie stanach zapalnych i o wystawie Karoliny Braguły powiemy sobie więcej już za chwilę na antenie Radia Campus, ale co budzi waszą wątpliwość? To pytanie do was, do słuchaczy. Czego się obawiacie? Co wywołuje właśnie w was taki niepokój? Dajcie znać, piszcie na 886-971-971, a teraz na 97.1 FM Joy Anonymous, a po tym utworze sobie porozmawiamy dalej z Anną Czaban, kuratorką i wicedyrektorką Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

0: Joy Anonymous i Joy Light in the Dark, to jest podtytuł tego utworu, który właśnie wybrzmiał na antenie Radia Campus. My wracamy do rozmowy z Anną Czaban, kuratorką, wicedyrektorką Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Od tygodnia możecie obejrzeć właśnie w tym miejscu wystawę. Dotyka czoła, czuje jak pali, prawdopodobnie ma gorączkę. To jest tytuł wystawy Karoliny Breguły. Już wiemy, że te stany zapalne w społeczeństwie no, przede wszystkim są wywołane przez takie polikryzysy, jak to wcześniej wspomniałyśmy. A jakie właśnie te stany zapalne najbardziej interesują Karolinę Breguły? Ma jakieś swoje ulubione? Czy to tak ogólnie patrzy na to, co powoduje jakieś napięcia w społeczeństwach?
1: Myślę, że ogólnie i wieloperspektywicznie. Sam tytuł jest cytatem z wypowiedzi jednej z bohaterek centralnej wystawy, centralnej pracy na wystawie, bo jest to całkiem nieduża wystawa, jest w ramach takiego programu magazyn studyjny kolekcji, niewielka przestrzeń, gdzie artyści, artystki, którzy mają swoje dzieła w naszej kolekcji zamkowej, pokazują swoje prezentacje, więc jedna z bohaterek tej centralnej pracy, Burza, to jest tytuł pracy, wypowiada te słowa, zwracając się do swoich kolegów, chociaż i koleżanek, którzy razem z nią uczestniczą w obserwacji zjawiska przyrodniczego, czyli owej burzy, która się przytacza nad wyspą. Stoją i komentują, ale właściwie czy między sobą, czy wobec tej sytuacji czasem się pojawia lęk, jakieś zaniepokojenie, co się wydarzy z osobami, które tam są. A czasem obserwujemy zadziwiające, przedziwne zwroty akcji, chociaż muszę powiedzieć, że sama praca jest dosyć kontemplacyjna. Nie jest to jedyna praca na
0: wystawie. No właśnie, no bo jak już pani wspomniała, że tutaj mamy niewielką przestrzeń, ale powiem bardzo krótko i na temat oj tam, to w tej przestrzeni zakładam, że jest kilka wybranych prac Karoliny Breguły. Tak. No i tutaj mamy już powiedziane, uchylony rąbek tajemnicy, że to jest instalacja wideo.
1: Tak, pięciokanałowa.
0: No właśnie, pięć kanałów. I teraz powstaje pytanie, czy pozostałe prace to także są instalacje wideo, czy może coś innego?
1: Nie. I od razu powiem, że niby mała przestrzeń, ale ta instalacja pięciokanałowa całkiem spora, że można się dosłownie w niej zatopić. Na wystawie są łącznie trzy prace. Również te dwie pozostałe, czyli fotografie oraz obiekty, są całkiem niewielkie i są z trochę innego porządku i kulturowego, i geograficznego, bo to są prace wykonane w Tajwanie, gdzie artystka też dosyć często podróżuje i właściwie połowę swojego życia w ostatnich 10 latach spędza właśnie tam, które nawiązują do krajobrazu po katastrofie, która już się odbyła, gdzie ślady tej katastrofy, ślady historii ludzkich można odczytać, czy to z obiektów, czy z elementów ruin, struktury tego krajobrazu, które obserwujemy też na fotografiach.
0: Jakie wydarzenia towarzyszące? Czy artystka pojawi się, czy może wróciła do Tajwanu?
1: Artystka teraz więcej przebywa w Szczecinie, gdzie się parę lat temu przeprowadziła, ale jak najbardziej bywa w Warszawie, planujemy, mamy już tak wyznaczone parę oprowadzań kuratorskich, ale też od autorskich i oprowadzań z perspektywy. Na pewno te wszystkie informacje dokładnie z datami się za chwilę pojawią na stronie internetowej, także zapraszam do śledzenia i na pewno w lipcu osobiście przyjedzie, by oprowadzić wszystkich po swojej wystawie.
0: W takim razie nie ma co więcej przeciągać. Zapraszamy wszystkich do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie na wystawę Dotyka czoła, czuję jak pali, prawdopodobnie ma gorączkę. Jest to wystawa, w której możecie zanurzyć się w takie stany niepokoju, ale także utożsamić się z tymi stanami niepokoju, stanami zapalnymi w społeczeństwie. Jest to wystawa Karoliny Breguły. Więcej o tej wystawie, no i właśnie o tych towarzyszących jakichś oprowadzaniach, między innymi kuratorskich, czy też z artystką, więcej na stronie internetowej u-jazdowski.pl. Z nami była Anna Czaban, kuratorka i wicedyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Uczuciś mi hardy, hardy. Uczuciś mi hardy.

Thank you.

0: Hej, tu IKEA. To chowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Reklama.
2: Minęła 15:30. Przy mikrofonie jest już Łukasz Górski.
3: Serwis akademicki.
4: Przypominamy, że semestr letni na Uniwersytecie Warszawskim oficjalnie dobiega końca. W najbliższą niedzielę zakończy się letnia sesja egzaminacyjna. Tego samego dnia upływa także termin na złożenie wniosków o miejsce w akademikach na przyszły semestr zimowy. Dzisiaj i jutro można także skorzystać z ostatnich dni akcji Buf dla Słów, kiedy to główna biblioteka otwarta jest 24 godziny na dobę. Wakacje letnie zaczynają się zaś oficjalnie w poniedziałek 29 czerwca. Dzisiaj dyrektor generalny CERN-u profesor Mark Thompson odwiedził Politechnikę Warszawską. Wizyta dotyczyła głównie przyszłej współpracy między Warszawską Uczelnią Techniczną a Europejskim Ośrodkiem Badań Nuklearnych. Naukowcy z obu instytucji skupią się na dalszym rozwoju Wielkiego Zderzacza Hadronów, czyli sztandarowego osiągnięcia europejskiej nauki. Politechnikę Warszawską reprezentował jej rektor profesor Krzysztof Zaręba, a także grono badaczy z dziedziny fizyki, elektroniki, informatyki oraz zaawansowanych materiałów. Na łamach czasopisma naukowego Nature Food opublikowano artykuł, w którym wymieniono główne zagrożenia wynikające z uprawy palmy olejowej, kokosowej oraz soi. Badacze z Zurychu wyliczyli, że te trzy rośliny odpowiadają za znaczny spadek bioróżnorodności na świecie. Najbardziej dotknięte są obszary tropikalne. W dodatku popyt na rośliny oleiste stale rośnie, przy czym 80% konsumują USA, Chiny oraz Unia Europejska. Zdaniem naukowców potrzebny jest ogólnoświatowy system regulacji, który obejmie nie tylko konsumentów, ale przede wszystkim producentów. Dzisiaj mija równo rok od startu misji Falcon 9, w której brał udział drugi polski astronauta w dziejach, Sławosz Uznański-Wiśniewski. Misja ruszyła miesiąc po planowanej dacie, głównie z powodu licznych usterek i warunków pogodowych. Czteroosobowa załoga spędziła w kosmosie 20 dni, z czego 18 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W tym czasie Sławosz Uznański-Wiśniewski wykonał 13 eksperymentów w ramach polskiej misji naukowej IGNIS, a także przeprowadził 30 wideokonferencji. Więcej na temat podsumowania tej rocznicy przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl.
3: Korki.
2: Jeśli jedziecie teraz na przykład tutaj na Pradze Północ, zacznijmy od tego miejsca, to między innymi Ząbkowska w obydwu kierunkach, od Targowej w kierunku Radzymińskiej i od Radzymińskiej w kierunku Targowej, zakorkowana tak mniej więcej przy Koneserze jest najwięcej utrudnień. Jeżeli chodzi o inne ulice, no to Okrzeim w stronę właśnie Ząbkowskiej, także Targowa przy Kijowskiej. Zjazd z Mostu Świętokrzyskiego do Wybrzeża Szczecińskiego i z Wybrzeża Szczecińskiego na Most Świętokrzyski. Tutaj przy Dobrej, przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, przy Centrum Nauki Kopernik momentami potrafi się zakorkować przy Tamce, ale nie ma jeszcze aż takich wielkich utrudnień. Wybrzeże Kościuszkowskie od nowego zjazdu w kierunku między innymi Wilanowa i od Wilanowa w kierunku Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, to tutaj przy bulwarze między innymi Grzymały Siedleckiego, czyli na Wisłostradzie, powoli zaczyna się korkować. Królewska tutaj również też zakorkowana. Jeśli chodzi o centrum, to też zaczyna się robić tłoczno, w szczególności jeżeli chodzi o Aleje Jerozolimskie od Ronda de Gaulle'a w kierunku Placu Zawiszy i także od Placu Zawiszy w kierunku Ronda de Gaulle'a. Jeżeli chodzi o trasy wyjazdowe, to widać, że powoli zaczynacie wyjeżdżać z Warszawy. Najgorzej jest w kierunku Jabłonny, Łomianek, Błonia, Pruszkowa, Nadężna, Piaseczna, Kabat i Konstancina Jeziorny.
3: Pogoda.
2: Ta jest tropikalna. W tym momencie mamy, mówię ile dokładnie, to jest 30 stopni i 0,2 stopnia Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest niewiele niższa, bo 31 stopnia, więc te różnice naprawdę są minimalne. Muszę przyznać, że w nocy temperatura będzie owszem niższa, ale czeka nas tropikalna noc, bo tych stopni będzie 23-24 i temperatura odczuwalna będzie identyczna. Więc przygotujcie się na to, że w nocy może gdzieś tam szumieć wiatraczek. Polecam, żeby właśnie chłodzić się, nawadniać, bo to nie są przelewki. Tym bardziej, że w weekend ta pogoda będzie taka sama, a nawet będzie cieplej. Jutro, w najcieplejszym momencie dnia, to będzie około godziny 16-17, będzie około 32 stopni, a w sobotę tych stopni będzie 36,5, więc 36,5 stopnia Celsjusza, taka temperatura czeka nas między innymi w sobotę i w najbliższych dniach naprawdę będą te fale upałów, pozostaną z nami. Jeżeli chodzi o ciśnienie, wysokie, 1016 hektopaskali i będzie ciągle rosnąć.
3: Same sztosy.

0: koło ch**a, to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: Normalnie o tej porze.
2: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Nazywam się Mikołaj Stachowiak, a w tym tygodniu marka Slade zaprezentowała nowy model. I z tego co widzę, pozostali wierni swojej filozofii, czyli base models only na całego. Amerykańska marka stawia na maksymalnie uproszczoną konstrukcję swoich modeli. Slade podkreśla, że jego samochody mają około połowę liczby części stosowanych w typowych pick-upach. We wnętrzu nie znajdziemy centralnego ekranu dotykowego, multimediów czy jakichkolwiek skomplikowanych rozwiązań. Zamiast tego zastosowano fizyczne przełączniki i klasyczne rozwiązania obsługowe. Slade kieruje swoje modele do klientów szukających niedrogiego środka transportu, który można łatwo samemu naprawiać i personalizować. Ich mocną stroną jest właśnie personalizacja. Amerykanie przygotowali bardzo szeroką ofertę akcesoriów. W katalogu znajdzie się ponad 175 dodatków, a także ponad 100 wzorów oklein i wszystko możemy zrobić po zakupie. Ciekawostką jest także możliwość przebudowy pick-upa na SUV-a już po zakupie. Klienci będą mogli wybrać wariant Squareback lub Fastback. Jeśli chodzi o napęd, znajdziemy tutaj baterię o pojemności 65 kWh, 181 koni mechanicznych, 264 Nm momentu obrotowego, setkę w 8 sekund, prędkość maksymalna to 145 km na godzinę. Dodajmy, że pick-up waży tylko 1836 kg, a wersja SUV niecałe 2 tony. Warto też zaznaczyć, że pick-up oferuje obecnie ładowność na poziomie 703 kg oraz możliwość chorowania przyczepy o masie do 907 kg. I teraz najważniejszym. W kwietniu 2025 roku Slade sugerował, że podstawowa wersja będzie kosztowała około 20 tysięcy dolarów po uwzględnieniu federalnych ulg podatkowych. Dziś producent przyznaje, że osiągnięcie takiego poziomu nie jest już możliwe. Niemniej kwoty nie są złe. Pick-upa wyceniono na niecałe 25 tysięcy dolarów, a SUV-a na 30 tysięcy dolarów. Dzięki temu, jeżeli byśmy przeliczyli koszty tego samochodu, to wersja bazowa kosztuje 95 tysięcy złotych, a każdy egzemplarz będzie opuszczał fabrykę w szarym kolorze. Producent deklaruje jednak, że pełne oklejenie nadwozia ma kosztować mniej niż 500 dolarów, także możliwość zmiany kolorów, personalizacji będzie prawie że nieograniczona. Na cały samochód dostaniemy 10-letnią gwarancję na akumulator i układ napędowy. Limit przebiegu wyniesie 110 tysięcy mil, czyli około 177 tysięcy kilometrów. I najciekawsze. Niektórzy mogliby powiedzieć, że samochód jest budowany w Warszawie, a tak naprawdę jest rzeczywiście produkowany w Warsaw, ale w stanie Indiana. Tymczasem Audi A3 dla odmiany znowu przeszło lifting. Tym razem zmiany są tylko w jednym miejscu i pewnie nie każdemu przypadną do gustu. Z zewnątrz kompaktowy model pozostaje niezmieniany. Niemcy postawili za to na cyfryzację wnętrza, nowe rozwiązania multimedialne oraz bardziej zaawansowane systemy wspierające kierowcę. Modernizacja obejmuje całą rodzinę modelową, od podstawowych wersji Audi A3 przez S3 po RS3. Nowy układ kokpitu został oparty na zakrzywionym panelu ekranów. Sam projekt wygląda niemal tak samo jak w większości nowych modeli Audi, chociażby w Audi A5 czy Q5. Przed kierownicą znalazł się 11,9-calowy zestaw wskaźników Virtual Cockpit, a centralny ekran systemu MMI ma teraz 12,8 cala. Audi przeprojektowało całą deskę rozdzielczą. Szeroka listwa dekoracyjna biegnie od strony kierowcy aż do pasażera, dzięki czemu ma optycznie poszerzać kokpit. Z kabiny niestety zniknęły fizyczne przyciski sterowania klimatyzacją, co moim zdaniem nie jest najlepszym ruchem. Zmieniła się także kierownica. Tradycyjne przyciski ustąpiły miejsca nowym elementom sterującym z mechanicznymi rolkami. Klienci będą mogli wybierać spośród wariantów wykończenia obejmujących m.in. włókno węglowe, mikrofibra oraz nowe tkaniny. We wnętrzu znajdziemy także nową ładowarkę bezprzewodową do naszych urządzeń o mocy 25 W. W zależności od wersji wyposażenia dostępne będą różne wzory kierownic, w tym sportowa trójramienna odmiana ze spłaszczoną górną i dolną częścią wieńca dla wersji S-Line oraz modeli S. Spore zmiany zaszły także w zakresie systemów asystujących. Audi uporządkowało ofertę, dzieląc ją na trzy pakiety. Tech, Tech Plus oraz Tech Pro. Kluczową rolę odgrywa tutaj nowy system Adaptive Driving Assistant Plus. Łączy ona aktywny tempomat z funkcją utrzymywania pasa ruchu. Modernizacja nie przynosi zmian w gamie napędowej. Audi nadal oferuje jednostki benzynowe i wysokoprężne o mocach 116 oraz 150 koni mechanicznych. W ofercie pozostaje również hybryda plug-in i hybrid rozwijająca 204 lub 272 konie mechaniczne, w zależności od wariantu, oferująca do 143 km zasięgu na samym prądzie według normy WLTP. Na szczycie gamy nadal znajduje się Audi S3 z silnikiem o mocy 333 koni mechanicznych oraz Audi RS3 napędzane turbodoładowaną 5-cylindrową jednostką rozwijającą 400 koni mechanicznych. Ta ostatnia jednak niebawem zniknie z rynku. A ja wracam za moment, żeby opowiedzieć za moment o mojej wyprawie z Dacią na trasę Transfogarasco, gdzie miałem okazję sprawdzić, jak Dacia Bigster i Duster sprawują się w ekstremalnych warunkach Rumunii i gdzie miałem okazję uprawiać slalom pomiędzy niedźwiedziami. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.

0: ten stary dziad.
1: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia. W poniedziałek marka Dacia wsadziła mnie w samolot i wysłała na trasę transfogaraską. Jest to droga wybudowana pomiędzy 1970 i 74 rokiem na polecenie Nikolała Czałczesku w miejscu istniejących duktów leśnych oraz szlaków górskich. Jest znana chociażby z tego, że trójka z Top Geara tam pojechała i uznała ją za jedną z najpiękniejszych dróg na świecie. Ale jaka jest jej historia? Pierwsze plany jej wytyczenia pojawiły się w latach 50. XX wieku. Projekt porzucono, ponieważ ówczesny budżet państwa nie pozwalał na taki wydatek. Jednak pomysł powrócił po otwarciu elektrowni wodnej Wideraru. Początkowo miała znaczenie militarne, bowiem rumuński dyktator, nauczony doświadczeniem operacji Dunaj w 68 i świadomy stosunków ze Związkiem Radzieckim, chciał zapewnić sobie szybki transfer przez górę w przypadku sowieckiej inwazji. Budowę rozpoczęto oficjalnie 10 marca 1970 roku, choć już w 69 roku wyremontowano szlak na południowej stronie zapory Wideraru. Podczas robót wykorzystano około 6 milionów kilogramów dynamitu, a według oficjalnych statystyk życie straciło 40 budujących ją żołnierzy. W rzeczywistości było ich kilkuset. Trasa została oficjalnie otwarta 20 września 1974 roku, chociaż część prac, w szczególności wykonanie nawierzchni, trwała aż do 1980 roku. Jeśli chodzi o moje wrażenia, Dacia zabrała nas tam i dała do wyboru dwa samochody. Miałem do wyboru Dacia Bigster i Dacia Duster. I o ile powrót zrobiłem Dusterem, o tyle znaczną część dnia, tego drugiego dnia, kiedy rzeczywiście jeździliśmy od rana po trasie transfogaraskiej, najpierw dojeżdżając tam z Bukaresztu, spędziłem za kierownicą albo na siedzeniu pasażera Dacia Bigster, wyposażoną w hybrydę o mocy 150 koni mechanicznych, która także posiada zbiornik na LPG. Także zasięg tego samochodu jest niesamowity, ponad 1000 km. Przyspieszenie do setki zajmuje 10,4 sekundy. Moment obrotowy takiego zestawu ze silnikiem 1.2 i liczbą cylindrów 3 wynosi 230 Newtonometrów momentu obrotowego i mówimy tu o samochodzie z napędem na 4 koła. Taki samochód dokładnie, jakim jeździłem, jesteśmy w stanie kupić za 140 tysięcy, jednak z podstawowym lakierem mówimy tu o samochodzie za 137 600 zł, przynajmniej według oficjalnego konfiguratora na stronie Dacia. Samochód sprawdził się bardzo dobrze, dało się także wyprzedzać na tej trasie, mimo tego, że nie była specjalnie szeroka, także moment obrotowy tutaj robił swoje. Na uwagę szczególnie zasługuje spalanie, gdyż no, jeżdżąc po górach i też, nie oszukujmy się, troszeczkę nie potrafiłem się powstrzymać i to, co Dacia Bigster oferowała swoim przyspieszeniem i zdolnościami jazdy po górskiej drodze, to starałem się wykorzystać i wtedy spalanie wzrosło do 8 litrów, ale na trasie z Bukaresztu do tej krętej, pięknej drogi w Karpatach spalanie wynosiło około 6,5 litrach i mówię tu o spalaniu gazu. Także mówimy o bardzo dobrym wyniku. Rumunia jest znana z tego, że na tych trasach, zarówno na transfogaraskiej, jak i transalpinie, znajdziemy niedźwiedzie. I te niedźwiedzie tam są. Jest ich dużo i one nie są specjalnie agresywne, jeżeli do nich nie będziemy wychodzić, co zostało nam wielokrotnie wspomniane. Także jeżeli byście się tam kiedyś znaleźli, to nie warto do nich wychodzić. Mówimy tu o trasie, na której znajdziemy 27 wiaduktów, 830 mostów, 5 tuneli i najwyższy położony jest na wysokości 2042 metrów nad poziomem morza, a cała trasa z zakrętami liczy blisko 151 km długości, aczkolwiek sama ta właściwa droga w górach to jest 90 km. Także jeżeli lubicie jeździć po górach i lubicie piękne widoki Karpat, a naprawdę widoki są niesamowite, to bardzo polecam się wybrać do Rumunii i to sprawdzić. Wydaje mi się, że Rumunia w rumuńskim samochodzie to jest to, co warto kiedyś zrobić w swoim życiu. Na pewno było na moim bucket list, żeby odwiedzić trasę transfogaraską i bardzo się cieszę, że to zrobiłem. To doświadczenie mnie nie zawiodło. Auto jest pojemne, dobre, wszystko w nim działało, Apple CarPlay bez problemów sobie radził. System multimedialny Dacia jest szalenie intuicyjny, auto jest dobrze wykończone, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że możemy mieć 7-osobowy samochód z napędem na 4 koła za 140 tysięcy złotych, który jest rzeczywiście bardzo porządny i wydaje się być gotowy na wszelkie wyzwania, jakie mu rzucimy. Jeszcze tylko wspomnę krótko o napędzie Dacia Bigster. Mówimy tu o samochodzie co do zasady z napędem naprzód, a tylny napęd dołączany jest za pomocą silnika elektrycznego, który posiada około 30 koni mechanicznych. publicznych. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia i moją relację z tej wyprawy, to już jest dostępna na moich social mediach. Możecie mnie znaleźć jako Okiem Kierowcę. O ile w radiu trudno przekazać ogrom tych gór, o tyle za pomocą zdjęć i filmów da się to zrobić. Także serdecznie zapraszam Okiem Kierowcę, a ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.
0: Normalnie o tej porze. Reklama.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
3: 3 dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
0: Reklama.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet, jaki tam crossword. A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten

bo za nim nalon koper, dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo za nim nalon koper, dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka.

0: Dzimek, Łona i utwór, który nazywa się Etiuda numer 7. Jest to piosenka z płyty solowej producenckiej Dzimka, która nazywa się Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów, która ukazała się niedawno. Świeżynka, polecam z całego serduszka. Mamy 11 minut po godzinie 16.
1: Normalnie o tej porze.
0: Teraz przenosimy się do świata rowerowego, a mianowicie śmigają już od 19 lat i do zabawy, rywalizacji zapraszają kolejnych miłośników rowerów. Tym razem uczestnicy wyścigu Legia MTB Maraton pojawili się na Bielanach, czyli na północy Warszawy. Posłuchajcie relacji Krzyśka Bujaka, który rozmawiał z Marcinem Wasiołkiem z klubu kolarskiego Legia 1928.
2: 5, 4, 3, 2.
3: Na czterech dystansach, od giga przez mega, mini i mikro dla dzieciaczków w przedziale 4-6 lat, uczestnicy ścigają się po wyznaczonej rundzie oznakowanej. To jest taki trening ubrany w elementy rywalizacji sportowej. Także na każdym dystansie są zwycięzcy, są nagradzani. Może wziąć udział każdy, kto posiada rower i kask. Każdy, kto preferuje zdrowy tryb życia, jazdę na rowerze, która się stała bardzo popularna w Polsce, jest stylem życia, nawet bym powiedział, będzie miał tu warunki do spełnienia swoich oczekiwań. W poprzednich edycjach między 2,5 a 3 tysiące łącznie ludzi przez cały sezon przejechało na naszych wyścigach z powodów bezpieczeństwa. Nie przyjmujemy więcej jak nigdy, jak 300 uczestników na te cztery dystanse. Ten wyścig jest pomyślany właśnie w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczne warunki dla uczestników tego wyścigu, stąd jazda na rundzie, gdzie mamy wszystko pod kontrolą. Człowiek stworzył wspaniałe urządzenie czy instrument do symulacji pracy serca. Jako trenażer pracy serca rower.
4: Lubię z Legią jeździć. Dlaczego? Dlatego, że jest miła atmosfera, obsługa wspaniała. Tereny, nie powiedział, że są wszystkie rekreacyjne, ale takie znośne dla ludzi, którzy lubią sport. A to jest najważniejsze, żeby się po prostu poruszać. Kto się rusza, ten nie rdzewieje.
0: To prawda. Kolejny wyścig 5 września w Wesołej. Jest jeszcze czas, by trochę potrenować, nabrać sił i wyruszyć. Materiał przygotował Krzysiek Bujak, a przy okazji zachęcamy do posłuchania podcastu Chodź na dwór, bo tam sporo mówiliśmy o wycieczkach rowerowych i jeździe na dwóch kółkach. A teraz na 97.1 FM Kołóz i Milion.

DJ Shadow, Run the Jewels, Denzel Curry i Thea Corrine w utworze Nobody Speak Part 2. To graliśmy przed momentem na antenie Radio Campus. Mamy 22 minuty po godzinie 4, więc za chwilę wiadomości na antenie Radio Campus, coraz bliżej, no to skoro coraz bliżej, to DJ Duch, Renata Lewandowska i utwór właśnie zatytułowany Coraz Bliżej.

0: reklama. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Reklama.
4: Minęła 16.30, przy mikrofonie jest już Łukasz Górski.
5: Akademicki Radio Campus.
6: A w serwisie kluczowa sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy, katastrofa awionetki na Bemowie oraz nocny atak na terytorium Rosji.
5: Wiadomości.
6: Trwa nadzwyczajna sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Atmosfera jest wyjątkowo gorąca, gdyż poruszone są kwestie absolutorium dla obecnego prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego, a także głośnej afery w Szpitalu Południowym.
7: Otóż jedyne, co zostało ustalone, i to też nie w 100%, dlatego że w tej chwili trwają postępowania prokuratury, ale wygląda na to tak, że jeden lekarz rzeczywiście postępował w sposób nieuczciwy. Notabene z drugim lekarzem jesteśmy w sądzie.
6: Mówił Rafał Trzaskowski na temat afery w Szpitalu Południowym. W dodatku rano miała miejsce konferencja stołecznej operacji referendalnej, czyli inicjatywy w sprawie odwołania obecnych włodarzy miasta. Dzisiaj o godzinie 13 w pobliżu lotniska na Bemowie rozbiła się awionetka. Są potwierdzone informacje o śmierci 2 osób oraz o kolejnych 2 osobach rannych. Samolot rozbił się na terenie ośrodka szkolenia kierowców, po czym zapalił się i doszczętnie spłonął. Miejsce zdarzenia zostało już zabezpieczone. Trwa też wyjaśnienie przyczyn katastrofy przez policję. Agencja Reutera dzisiaj rano poinformowała, że część wojsk Izraela opuściła południowy Liban. Wiadomości te zostały zdementowane zarówno przez izraelskie, jak i libańskie źródła. Wojska Tel Awiwu zaatakowały południowy Liban z powodu obecności wspieranych przez Iran szyickich bojówek Hezbollahu. Kwestia wycofania sił zbrojnych z tego terenu jest jednym z głównych punktów negocjowanego planu pokojowego. Dzisiaj w nocy ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały rafinerię na terenie Rosji. Uszkodzone zostały zakłady w mieście Ufa, znajdującym się 1500 km od linii frontu. Dokładna skala strat nie jest poznana, choć wiadomo, że na terenie rafinerii wybuchły 2 pożary. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że jego państwo dąży do zniszczenia zaplecza energetycznego Rosji i w konsekwencji zmuszenia Władimira Putina do zawarcia prawdziwego pokoju. Atak pokazał również, że Rosja nie posiada skutecznej obrony przeciwlotniczej w głębi swojego terytorium.
5: Korki.
4: Jeśli jedziecie teraz między innymi w kierunku Jabłonny, Łomianek, Błonia, Puszkowa, Nadarzyna, Piaseczna, Kabat, Konstancina Jeziorny, Otwocka oraz Marek, to musicie liczyć się z tym, że z centrum, jeżeli jedziecie w tamtych kierunkach, tak średnio 40 minut, w kierunku Błonia to będzie ponad godzina jazdy. A już tak wracając na stołeczne ulice, to najgorzej jest w centrum, bo nie ma tramwajów w Alejach Jerozolimskich, to trzeba o tym pamiętać. I właśnie od Ronda de Gaulle'a w kierunku Dworca Zachodniego, Placu Zawiszy, tutaj tworzą się korki, miejscami większe, mniejsze, ale są. Poza tym na Marszałkowskiej od Królewskiej w kierunku centrum zaczyna się korkować. Marszałkowska w obydwu kierunkach już za rondem w centrum w kierunku właśnie Placu Zbawiciela i od Placu Zbawiciela w kierunku centrum również stoi. Świętokrzyska od metra Nowy Świat Uniwersytet w kierunku zjazdu Tamki i także odcinkowo na Tamce tutaj również tworzy się korek. Korek w kierunku północnym od strony Wilanowa na Wisłostradzie zaczyna się korkować. Poza tym nowy zjazd w kierunku Misiów i w kierunku Pragi. Tutaj również zaczyna robić się tłoczno. Na Pradze bez zmian Ząbkowska i Targowa. Tutaj największe utrudnienia w ruchu.
5: Pogoda.
4: Tutaj też bez większych zmian mogłabym rzec, bo temperatura zmalała raptem o 1 stopień. Mamy w tym momencie 29 kresek na plusie i tych kresek nie ubędzie do nocy zbyt wiele, bo w nocy w takim najchłodniejszym momencie będzie około 23-24 stopni. Jutro temperatura będzie taka jak dziś, a nawet będzie cieplej o te kilka stopni, 32 stopnie. W weekend 36,5 stopnia Celsjusza. No istne rekordy będą padać teraz w najbliższych dniach, więc pamiętajcie o nawodnieniu, o tym, żeby się chłodzić i niepotrzebnie nie wychodzić z domu, jeżeli takiej potrzeby nie ma. Ciśnienie nadal jest wysokie, 1017 hektopaskali i będzie coraz wyższe.

16 minut dzieli nas od godziny 17. Sun Motel i Move to przed momentem na 97.1 FM. A jeżeli chcecie wiedzieć, co graliśmy wcześniej, to wchodźcie na Radio Campus FM. Tam jest cała playlista do wglądu. Jeansy, neony, cekiny. Tak się nazywa jutrzejsza impreza w Dziku, czyli w Domu Zabawy i Kultury przy ulicy Berwedelskiej 44A. No to będzie taka impreza w stylu lat 80., więc ci, którzy lubią te klimaty, czyli w stylu Bowie, Madonna, Prince, Blondie, dużo właśnie tapirów, cekinów, jakieś nieoczywiste makijaże, no to jutro jest okazja dla was, żebyście sobie właśnie przenieśli się do tamtych czasów, a to ze sprawą Trailer Park Girls, które zabiorą właśnie wszystkich w podróż do tych czasów z lat 80. To jutro jeansy, neony, cekiny, impreza jak z VHS. To w Dziku, a teraz na antenie Radia Campus Raw Performance i utwór Mój Twój Kumpel.

Plume, Toro i Mua, The Difference w remiksie High Contrast, to przed chwilką na 97.1 FM. Już niespełna 3 minuty dzielą nas od godziny 17, więc ja powoli się żegnam i ustępuję miejsca, idę do domu i oczywiście zapraszam na Alternator i dziękuję za ostatnie 2 godziny. Natalia Róża-Harkiewicz, słuchajcie normalnie o tej porze, a teraz tak, ten klasyk. DJ 600 V i dźwięki stereo, stereofonia. To już teraz na antenie Radia Campus. Do usłyszenia, pa, pa!

0: 22.05. facebook.com/radiocampus.
1: Dzień dobry.
2: 8 minut po godzinie 17 startuje czwartkowy alternator, przedostatni przed wakacjami.
1: Albo nawet powiedziałbym, że ostatni w wakacje, bo jutro o tej porze to już będą wakacje.
2: To już są wakacje. Queens of the Stone Age na jedynce.

0: Rozmawiałem dzisiaj z moim serdecznym kolegą, który zaprojektował setki okładek płyt rapowych.
1: I?
0: No nie wiem, czy setki. No podejrzewam, że setki to już nie jest kłamstwo. Będzie coś dla mnie robił. I napisałem do niego: ej, a jakiego winyla ci kupić z twojej bucket listy, żeby się odwdzięczyć? Napisał mi: a to może Toxicity? Wziął mnie z zaskoczenia. Tak jak ja was. Alternator. Muszę go zapytać jutro, czy już zrobił 100 okładek. To ciekawe w sumie.
1: Tak.
0: Ciekawe. Ale można po nic co do kłębka dojść, bo kiedyś żeśmy o kilku okładkach rozmawiali na
1: to
0: tej
1: To kolega antenie, Kamila także... Michałowskiego.
0: Tak. A koleżanki Kasi Wojtasik coś dzisiaj szmąciły?
1: Tak, ja nie mam kolegów, którzy projektują okładki. Ale może jeszcze nie mam. O tak. 228277205. To jest najważniejszy numer telefonu do alternatora, który służy do tego, żeby...
0: dzwonić.
1: Tak, myślałam, że coś się uda zrymować z tym alternatora. Dzwonić, gdy przyjdzie pora. No właśnie przyszło.
0: Ciężki temat. Ciężki rym.
1: Tak też ktoś mówi o parze, którą stworzyłeś, Kamil.
0: Tak?
1: Ciężka para. Ale mimo to udało się wybrać.
0: Taki suspens zrobiłem, bo stwierdziłem, że to jest też czas, że trzeba działać.
1: Tak. Kamil działa, słuchajcie, dziubie na tym ekraniku, dziubie
0: tak,
1: działa.
0: No napisałem po prostu, żeby tu nie pozostawić nikogo w błędzie, bo jakby jest to sprawa ważna, czy kogoś nie oszukałem na przykład i nie okłamałem, że powiedziałem, że ponad 100, a on zrobił 88. Nie no, myślę, że 20 to ja bym wymienił.
1: Tak?
0: No myślę, że tak. Myślę, że 10 to mógł dla jednej grupy zrobić.
1: Spojrzałam na SMS-y poranne.
0: No dawaj, co
1: tu
0: było
1: jest
0: dzisiaj?
1: Dużo takiego jakiegoś tutaj pizzowego wątku. I aż się człowiek głodny zrobił, jak czyta o tych focacciach i różnych pizzkach.
0: O Jezu, ja dzisiaj żywieniowo miałem tak marny dzień.
1: O właśnie, właśnie.
0: Choć zrobiłem krewetki.
1: O.
0: A może nie był tak marny?
2: Halo! Halo, że to żywieniowo miałeś marny dzień, to jest ostatnie, co słyszałem.
0: Poczekaj, co, jeszcze raz.
1: Coś tutaj, Irek, co cię tak jakoś słabo, tak jak spod wody?
2: Dlaczego żywieniowo miałeś marny dzień? Podaj bliżej okna, może będzie mnie lepiej słyszeć.
0: No właśnie tak się zastanowiłem się też, ale to po prostu ja tak mówię o tym, bo jeszcze nie mam zaplanowanej kolacji i nawet nie wiem, czy ją zjem dziś, szczerze mówiąc.
1: No nie, no marny dzień i jeszcze bez kolacji?
2: Polecam czereśnie, winogrona i bób na ten czas. To są najlepsze rzeczy, które można jeść i można je...
0: Wszystkie razem?
1: Byle nie razem, bo może być...
0: Ale jadłem
1: niewygodnie.
0: Jadłem bób we wtorek.
2: To jak czereśnie i bób jednocześnie, to może być jakaś obstrukcja i eksplozja żołądkowa?
1: No, wydaje mi się, że one tak działają...
0: Nie, chyba nie.
2: Nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, żeby to miksować.
1: Czyli można łączyć.
2: Znaczy, przetestuję dzisiaj i powiem wam następny tydzień na szybko. Kamilu, czy autorem tych okładek to jest Forin?
0: Nie, ten drugi.
1: Ten drugi, nie? Dokładnie.
2: Ten drugi, dobra.
1: Okay. A w parze, Irek?
2: A w parze nie dosłyszałem, bo dzieci krzyczały. Powiedzcie mi jeszcze raz.
1: Queens of the Stone Age 1 i System of a Down 2.
2: System of a Down 2, poproszę.
1: No, proszę bardzo.
0: Przy artyście, którego wspomniałeś, nie miałbym wątpliwości, że było ich ponad 100.
2: Tak.
0: Myślę, że lekko.
2: A tutaj masz. Dobra, a już wiem o sobie. Pozdrawiam pięknie was.
1: Dzięki, my też, pa.
0: My również, pa. Pa. Kasia, coś masz na początek? Nie? O, dobra, dawaj, ktoś tu tarabani to.
1: O!
0: Bo Irek już tyle razy wybierał, że...
1: Halo?
3: Pusiemka!
1: Cześć!
4: Udało się za pierwszym razem, to niesamowita sprawa.
1: Witamy w czwartkowym alternatorze.
3: No, jedziemy jeszcze ze sobą moich kolegów ze szkoły.
1: O, czyli będzie dużo głosów. Świetnie. Na co głosy?
3: No tak.
4: No tylko musimy wiedzieć, na co możemy głosować, tak, bo to jest spontaniczny telefon.
1: Dobrze, para jest gitarowa. Jedynka to Queens of the Stone Age, a dwójka System of a Down.
4: A to ja jedynka na pewno.
3: Tak, ja też jedynka. Jedynka, jeszcze jedna. Antek, to jedynka. Jeszcze jedna jedynka i jedynka. No, wszyscy jedynki.
1: Ja już się po trzeciej jedynce zgubiłam. Proszę powiedzieć ile
3: pięć
1: osób?
3: Pięć jedynek.
1: No to jest ważny głos dla tego głosowania.
0: To dużo jedynek.
1: Dużo jedynek, tak.
0: Byle nie na świadectwie.
4: Super. Zobaczymy jutro, jakie będą niespodzianki.
1: Pewnie miłe.
4: Na pewno.
3: Na pewno.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Jeszcze tylko i wakacje. Taki dowcip był kiedyś, nie?
1: Tak.
0: No. Znasz czy nie?
1: Nie.
0: Nie, to potem ci opowiem, bo na antenie nie wypada.
1: No to bardzo dobrze.
0: Ale kto się uśmiechnął pod nosem, ten wie, o co chodzi.
1: Ja się uśmiechnęłam, bo widziałam, co tutaj wertujesz na stole.
0: Co? Widziałaś moją legitymację pracowniczą?
1: Swoją, słuchajcie, legitymację dziennikarską.
0: Taką, no, jest
1: taką kampusową.
0: Ciudrahana.
1: Już nawet takich nie mamy, bo to taki stary model.
0: No. Jest, jest.
1: Proszę nie łączyć tego... Nie mogę. Szkoda, że państwo tego nie widzą. No,
0: co?
1: Tak. No, no, to jest... no taki młody redaktor, grzywa taka bujna.
0: No to jest zdjęcie, które zostało...
1: Brody nie ma, pokaż jeszcze raz.
0: No to jest zdjęcie, które zostało wykonane chyba 2 lub 3 lata przed tym, jak dołączyłem do redakcji. Więc jest szansa, że... No,
1: ta legitka się już tutaj po prostu na brzegach...
0: Co by było, gdyby Arctic Monkeys powstali w Polsce? To jest takie tego typu zdjęcie, nie?
1: A jakby ktoś... No, myślę, jakby ktoś wtedy szukał jakiegoś gitarowego zespołu, to rzeczywiście no, myślę, Kamil...
0: Do Fairy Weather Friends by się nadawał, nie?
1: Za twarz by się nadał, dokładnie.
0: Spokojnie w jakimś takim indie rockowym zespole bym się złapał, no. Nie byłoby... Zupełnie nie byłoby problemu.
1: Kamil, doświadczona ta legitymacja.
0: No tak, słuchaj, jak no ty... jak to doświadczony dziennikarz, to nie ma wyjścia, no, co za mam ci powiedzieć. No.
1: Dobra, co będziemy grać?
0: No jak już wspomniałem, Fairy Weather Friends, to wybierz Fill This Up czy Fortune Player?
1: To drugie.
0: Fortune Player?
1: Tak jest.
0: Bardzo proszę, gdyby państwo mieli za mało indie rockowych zespołów w swoich bibliotekach, to... To można Fairy Weather Friends dodać,
1: to
0: chociaż...
1: Oni byli chyba tacy po prostu indie, bez rocka.
0: Tak?
1: No tak, że tam jakby tych gitar nie jest wcale tak dużo, że to kiedyś się mówiło, że to jest właśnie jakiś taki indie.
0: No to ty jesteś ekspertką tutaj od to muzyki,
1: tak bym,
0: a nie
1: tak
0: ja.
1: Bym powiedziała, ten rok wzięła w nawias.
0: Aczkolwiek byłem na pożegnalnym koncercie i było super, ale państwo już tego nie przeżyjecie, bo już ich nie ma.

0: 22:05. facebook.com/radiocampus.
1: No więc trwa wyliczanie.
2: Wyliczanie okładek, tak?
1: No z głowy wypisuję. No jesteśmy gdzieś koło 50.
2: Naprawdę?
1: Tak, tak.
2: Z głowy no. 50 tytuł?
1: No jesteśmy przy, no żeby nie oszukać, przy 34. Ale uznaliśmy, że będzie bliżej... Co?
2: Jeżeli 34 to jest koło 50, to my też jesteśmy koło 50.
1: No na pewno jesteśmy bliżej 50 niż setki. No matematyki nie oszukasz.
2: Nie niż setki, niż...
1: Co?
2: Bliżej 50 niż setki. O nie, no tak. No. Tak, no bliżej 50.
1: Więc trochę oszukałem, ale tylko o pół.
2: Ale czy ty jesteś też bliżej 50,
1: ja?
2: Idąc tym tropem?
1: Niż
2: no
1: setki?
2: Tak.
1: No, no tak. No. Mam nadzieję. Pure Nitty, Epicantus razem z Hadesem 1.

0: Detonator. 17:21 i 37 sekund. Czy ja mogę dzisiaj zrobić alternator z nawiązaniami do moich kolegów?
1: Nie. Jeden kolega na godzinę, taki limit.
0: To niestety nakładam. Już jest drugi.
1: No, ale jeszcze nie powiedziałeś o nim nic.
0: To nic nie mówisz?
1: To podtrzymaj na drugą godzinę.
0: No, to nie będziemy drugi raz o masty grali, a z nim związana jest właśnie ta grupa.
1: Historia.
0: No to niestety nie posłuchacie państwo historii o maście.
1: Ale samej o masty można oczywiście.
0: No, jeszcze ja.
1: Dwójka.
0: Kazimierz. Dwa, dwa, osiem, dwa, siedem, siedem, dwa, zero, pięć.
1: Jeszcze ten... Alternator. I jeszcze ten alternator, a w nim ten cały WhatsApp. Coś by nie sprawdzili jeszcze od 17. A tutaj
0: widzisz,
1: proszę.
0: No, co tu ludzie proszę, wysyłają? Poka, to, poka.
1: Czekaj, bo nie wiem, czy to...
0: Kuponik,
1: to nie...
0: Zobaczymy co. A, dobra.
1: No, zepsułam.
0: Z 12 to bez sensu. Co?
1: Nie, nie, tutaj prostujemy, bo ktoś się martwi, że nie będzie alternatora przez wakacje. Będzie, wszystko będzie. Chodzi o to, że to wasz tryb życia wielu słuchaczy, słuchaczek kampusa się zmieni,
0: bo nie będzie
1: podróżowania do szkoły, więc że dzisiaj ostatni przedwakacyjny, a potem już będą wakacyjne alternatory od jutra.
0: Tak jest. No i będą tu siedziały roszady też.
1: Roszady, będą siedziały, że... będą roszady przed mikrofonem.
0: Tak jest, będą tu się pojawiały osoby, które zazwyczaj w alternatorach być może się tak często nie pojawiają, a pojawiać się będą.
1: Lub pojawiali się kiedyś, a dawno ich nie było i chętnie wracają w wakacje.
0: W najprzeróżniejszych konfiguracjach będziemy tutaj...
1: Tak jest, złote przeboje alternatora.
0: Ale,
1: Goldies ale przed mikrofonami.
0: How much is the fish raczej nie będzie. To też
1: nie będzie, nie będzie.
0: Chociaż... Nigdy nic nie wiadomo, drodzy państwo. Warto śnić, warto żyć, warto być. Jak...
1: Warto kochać tam było, moim zdaniem, na końcu.
0: To czwarte, nie?
1: Ja nie, trzy były.
0: Musiałbym zanucić, bo tak to ciężko.
1: 228277205. Proszę nas uchronić od nucenia.
0: Tak. No,
1: podzielić się.
0: Ale no, można próbować. No, to nie jest tak, że jakby tu zasiadł ten, o którym myślę, nie wiem, czy on poprowadzi jakiś alternator, i byście go próbowali namówić na to, to... To mogą być szanse.
1: Tak?
0: My nie ugięci. Chyba. Ale będziemy tu przychodzić, nie? Czasem.
1: No, czasem w czwartek.
0: No, byśmy tu przyszli, coś państwo pogadali, muzyczki pograli. Kto państwo tak zagra jak my? No, no nikt. No. Kazimierz by ktoś wyciągnął.
1: Może.
0: No, słuchają tylko tych nowoczesnych takich i tam hopów i hapów i tylko te podnóżkę jakieś takie szybkie, a my drodzy, jak już ustaliliśmy,
1: bliżej do 50.
0: Oj, to nie takiej, do której kiedyś nam było bliżej w czwartkowy wieczór.
1: To prawda.
0: Także cóż, no.
1: No coś ta para nie zadziałała.
0: Nie
1: działa? Unity 1, Omasta 2.
0: Dobra, no co?
1: Chyba, żeby coś tutaj, może coś u nas nie działa.
0: Myślisz? Nie, ja działa.
1: Tak zawsze taką...
0: No dobrze, to
1: no nie
0: co?
1: Mogę z tych pizz.
0: Z czego?
1: Co tu się działo? No to od rana, no pewnie recepturnie.
0: No ale co oni co
1: pizza
0: tydzień pizzę dają?
1: Pizza jeszcze inna, nowojorska. Pizza Milanówek.
0: Pizza Milano.
1: Pizza kalabryjska.
0: Pizza Milano. No dobrze. To co, gramy
1: salami.
0: Ten Queen of the Stone Age po prostu? Gramy
1: no,
0: państwo.
1: Wygrali to nie po prostu, to tak w trybie głosowania.
0: Jak państwo nie wygłosują ani Unity, ani Omastę, to my puścimy dwa i po prostu i tak będziemy się bawić. Czemu by

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Hello Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Reklama.
5: Minęła 17.30. Przy mikrofonie Łukasz Górski.
6: Akademicki Radio Campus.
5: A w serwisie Ministerstwo Zdrowia na temat afery w służbie zdrowia, dyskusja w Unii Europejskiej na temat proekologicznych rozwiązań oraz dzisiejsze mecze Mistrzostw Świata.
6: Wiadomości.
5: Ministerstwo Zdrowia zabrało głos w sprawie afery w Szpitalu Południowym.
7: Pełną świadomością i stanowczością chcę podkreślić, że bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy, natomiast mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
5: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rząd ma w planach kilka propozycji dotyczących wyeliminowania przekrętów w NFZ-cie. Które z pomysłów mają największe szanse na realizację, na razie jednak nie wiadomo. W Unii Europejskiej trwa debata nad przyszłością systemu ETS oraz zakazu sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku. Wedle doniesień dziennikarzy, Polska, Niemcy, Włochy oraz Czechy utworzyły mniejszość blokującą. Grupa państw chce, aby przepisy dotyczące przechodzenia na elektromobilność w motoryzacji były bardziej elastyczne. Niemcy żądają wpisania ciekłych paliw alternatywnych do rejestru napędów bezemisyjnych. Polska i Czechy chcą zaś, aby lekkie samochody transportowe mogły dłużej korzystać z silników spalinowych. Oprócz tego trwa dyskusja na temat systemu handlu emisjami. W tej kwestii polski rząd również negocjuje wzmocnienie funduszu modernizacyjnego, który wsparłby bardziej energochłonne gałęzie przemysłu w trakcie transformacji. Według sondaży Centrum Badań Opinii Społecznej spada poparcie Polaków dla obecnego rządu. Działalność gabinetu Donalda Tuska popiera 33% badanych, przeciwnego zdania jest ponad połowa, bo aż 54% respondentów, zaś 12% nie ma w tej kwestii zdania. Z kolei 36% ankietowanych uważa, że rząd stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej. Odmiennego zdania jest 51% badanych, a 12% nie ma zdania. Są to wyniki nieco gorsze od wcześniejszych majowych badań.
6: Sportowy Kampus.
5: Dzisiaj o 22:00 czekają nas kolejne mecze Mundialu. Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Curacao, zaś Ekwador zmierzy się z reprezentacją Niemiec. Mecze te przypieczętują wciąż niepewną sytuację w grupie E. Następnie po północy zagrają Japonia ze Szwecją oraz Tunezja z Holandią. Niektóre drużyny są już pewne awansu. W grupie tych szczęśliwców znajdują się m.in. Meksyk, Szwajcaria, Niemcy, USA, obecni mistrzowie świata Argentyńczycy, a także wracający po ponad 20-letniej przerwie Norwegowie. Niepewna sytuacja pozostaje zaś w grupach H, G, F oraz L.

0: co to za ładny głos męski?
1: Rag and Bone Man? Chyba tak się ziomek nazywa.
0: W remiksie Rudimental.
1: Zgadza się.
0: Jakby to powiedzieli niektórzy, Schumann.
1: Najważniejsze, że
0: że mnie bawi.
1: Żart bawi tego, kto go wypowiada.

0: Fatboy Slim, The Rockefeller Skank. Proszę nie regulować odbiorników. Alternator
1: 228 27 7205. No, dwie osoby zapraszają pod ten numer telefonu. To już jest takie solidne zaproszenie, którego nie można moim zdaniem ignorować. Czekamy tak. Na opowieści, czy białe koszule na jutro już wyprasowane. Kwiaty w wazonach gotowe.
2: No, tak.
1: Co tam, jest, co tam jeszcze się robi? Jeszcze w moich czasach to były takie apele szkolne, tam trzeba było coś przygotować, więc...
0: Zawsze pytanie,
1: nauczone jest.
0: Co dla WF-isty?
1: Kiedyś moją wychowawczynią była pani WF-istka w liceum i w prezencie kupiłyśmy, bo byłam w jakiejś klasie, która się okazała klasą wyłącznie żeńską, kupiłyśmy jej rower.
2: Co?
1: No.
0: Taki
1: normalny,
0: duży rower?
1: Rower, no.
0: Ale używany.
1: Nie, no ja używany, nowy. Taki był polot w narodzie.
0: Ja cię kryję. No,
1: ale
0: jestem,
1: to już takie, wiesz, na koniec wszystkiego.
0: Jestem naprawdę zszokowany. W sensie po maturze, tak?
1: No.
0: Tak was dobrze do fikołków przygotowała.
1: Że matura z WF-u 100%.
0: Halo.
3: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witamy.
3: Chciałbym głosować na Fatboy Slim.
0: Mhm. Proszę bardzo.
3: I tak.
0: Czy dostałeś jakąś książkę kiedyś na zakończenie roku szkolnego?
1: Za dobre wyniki w nauce tak. I wzorowe zachowanie.
3: Tak.
0: Za co?
3: Ale to było dawno temu z podstawówki.
0: No ale za co?
3: Bardzo dawno temu.
0: Czy to był poczet królów polskich?
3: Było blisko, ale mi minęło. Tuż po.
0: No dobrze, samych cudowności w takim razie życzę.
3: Słuchajcie, chciałem pozdrowić Magdę i Tomka, bo na pewno was słuchają. I niech zadzwonią i zapytam z pytaniem, czy też idą jutro, za tydzień na imprezę.
0: Dobra.
1: Czekamy na wieści w takim razie.
0: Czekamy.
1: Dzięki, pozdrawiamy.
3: Na razie.
0: Dzięki, hejo. Poza głosowaniem w sprawach różnych również można tu do nas dzwonić, postaramy się pomóc.
1: Halo?
4: Dzień dobry, Przemysław z tej strony.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
4: Ja również chciałbym oddać głos na... Głos na chudego grubasa.
1: Dobrze, dobrze.
0: A czy ty idziesz za tydzień na imprezę?
4: Nie, idę ten tydzień na imprezę.
0: No ale to Mariuszowi nie pomogliśmy, co dzwonił przed chwilą.
1: Ale możemy kategoryzować słuchacze na tych, co idą w ten weekend, w następny, w kolejne, inne.
0: Tak.
1: Coś już wiemy.
4: No ja to idę na grubo, bo żona wypuszcza z domu na weekend.
1: O proszę. To miłego w takim razie.
4: Dzięki, na pewno będzie miło. Cześć.
1: Pozdrawiamy.
0: Dzięki, hej.
1: Ktoś pisze, że dostał poczet królów i książąt, ale nie wiem, czy na serio, czy nie. I że to w 93
0: było. 93 dostałem poczet królów. No, nieźle. Ty pamiętasz coś? Dostałeś
1: ja może dostałam taką, pamiętam, książkę o sierotce Marysi i siedmiu krasnoludka. Mnie to bawi, jak to mówię, ale widzę tą taką różową okładkę.
0: A miałaś kiedyś taki...
1: W jakichś takich oczywiście wczesnych latach, a potem już były takie te lektury, pamiętam, że takie... Chyba z takiej listy
0: nieobowiązkowych. Bo żebyśmy nie mieli wątpliwości, takich... Kasia dostawała książkę co rok, tak?
1: No tak było.
0: Było tak. I pasek był co roku.
1: Nie, później już w liceum nie.
0: Ale... Bo ja na przykład, drodzy państwo, prawie nigdy nie dostawałem książki. Nie, przepraszam. Dostawałem książki za najwięcej wypożyczonych książek w bibliotece, bo zawsze dużo książek wypożyczałem w bibliotekach, ale skoro już jesteśmy przy łechtaniu swojego ego, to kiedyś mnie moja szkoła zaskoczyła.
1: I?
0: Ponieważ wręczyła mi nagrodę, której się nie spodziewałem.
1: Za
0: wybitne osiągnięcie. Był to rok, w którym powtarzałem klasę. I okazało się, że miałem jedną z najwyższych średnich w szkole. Jeszcze mi stypendium premiera przysługiwało. Zostałem zaproszony
1: dwa
0: do...
1: Dwa razy coś przyjąć, to znaczy lepiej.
0: Zostałem zaproszony normalnie do... I myślałem, że zostałem zawezwany na dywanik. do pani z sekretariatu, która była zawsze bardzo miła, ale jak się tam szło, to się ta miłość kończyła, bo zazwyczaj to oznaczało, że też przeskrobałem, a bywałem tam dosyć często. No i zostałem zaproszony i tam pani, która się mną opiekowała, pani Beata, którą serdecznie pozdrawiam, mówi, musisz iść do pokoju nauczycielskiego. Ja tak, ale po co? No idź! I poszedłem, mówię, dzień dobry, podobno miałem tu przyjść. Tak, tak, papierek trzeba podpisać. Jaki? No stypendium panu przysługuje od premiera.
1: Proszę.
0: No, tak było. Był to,
1: proszę,
0: był
1: proszę.
0: To jeden, jedyny raz w historii mojej edukacji, kiedy udało mi się coś wywalczyć.
1: Myślę, że to się bardziej opłacało niż wszystkie moje coroczne książki.
0: Ale anegdota? No,
1: nie przeczytałam koniec końców.
0: Muszę przyznać, że to stypendium było takie, że naprawdę byłem zaskoczony, że to dostałem na wakacje. No tam nie było jakiegoś też szaleństwa, ale pamiętam, że no to nie będę mówił, co z tym zrobiłem. No, to były szalone czasy.
1: To prawda. 228-27-7205 czekamy i na głosy, ale też na takie około końcowo-roczne wspomnienia.
0: Właśnie.
1: Ktoś chce przytoczyć listę książek otrzymanych, powiedzieć, w czym był dobry.
0: Ja muszę przyznać, że u nas w technikum jakieś takie całkiem fajne te książki były zawsze.
1: Tak, no. Właśnie, moje, wydaje mi się, były z takiej dziwnej półki, że to nie były lektury obowiązkowe, tylko takie chyba z tej listy dodatkowej, takie trochę takie
0: Polskę.
1: Może przerośnięte, że takie 3 lata do przodu. Pamiętam, że wydawały mi się raczej nieinteresujące. I że ta środka Marysia też kiepsko wchodziła w czasie, kiedy ją dostałam.
0: Nie, no środka Marysia.
1: Coś było nie tak.
0: Skandal w ogóle jakiś, no. Jakby to chociaż był Hobbit.
1: A robi się tak jeszcze, że książki się
0: wręcza? Ja nie wiem, wiesz co, dowiem się dopiero za...
1: Halo, czy ktoś ma... czy ktoś ma kontakt ze szkołą?
0: Tak, no. Czy w przedszkolu dostają, to mogę ci powiedzieć, że jest ten, ale u nas jeszcze miesiąc jest do zakończenia, więc jeszcze chwila. Dzwoni jednak ktoś?
1: No dzwoni, jeszcze bardzo się cieszymy, witamy. No,
0: dobra, czekaj, to ja tu...
5: Siemano, Damian z tej strony.
1: Cześć, Damian.
5: Chciałbym skorzystać z okazji i nie pozdrowić mojej pani od geografii z 8 klasy, której udało się jej nie zepsuć mojego zainteresowania geografią, bo starała się strasznie.
1: Czyli udało się nie zepsuć, tak dobrze słyszałam? Czyli,
5: udało się
1: czyli
5: nie
1: dalej
5: zepsuć.
1: Się interesujesz,
5: tak,
1: sukces.
5: Tak, dokładnie tak. Mhm. Jak najbardziej.
1: No, to też ważne.
5: Nie wiem, czy to jest jakaś wzruszająca historia, czy coś, ale tak jakoś mi przyszło do głowy.
1: Tak, ale co zrobiłeś z tą zajawą do geografii? Czy po prostu lubisz tak sobie na mapę spojrzeć, pomyśleć
5: nie,
1: o różnych miejscach na świecie?
5: To nie wiem, jakie słowa to ubrać. Po prostu nie wiem, czytam rzeczy związane ze światem. Nie?
1: No.
5: I tym,
1: to już,
5: gdzie to jest na mapie i dlaczego, i jak tam jest i tak dalej, nie?
1: Mapy to ładne, ładne rzeczy też mogą być, tak sobie
0: oj,
1: myślę.
0: Oj, to prawda.
1: No.
0: Chociaż ja muszę przyznać, że to trochę nie ufam ostatnio.
1: Nie ufasz mapą?
0: Mam jakiś taki...
1: Papierowym takim, czy...
0: Ty w ogóle, mapą. Takim, że
5: ale od kiedy się... Google, czy...
0: Nie, tak w ogóle, że w sensie, że od kiedy się dowiedziałem, jak się robi mapy i trochę zacząłem w tym grzebać, to moje postrzeganie map bardzo się zmieniło. Znaczy nie, że wątpię albo coś, tylko że mam świadomość, że to, co tam jest, w rzeczywistości wcale takie nie jest. O, może tak.
1: Rzeku.
5: Okay.
1: Zostawiamy tak do przemyślenia.
0: Typu wielkość kontynentu na mapie.
5: Tak, zostanę z tym jeszcze na jakiś czas, nie?
0: Nie polecam sprawdzać, bo to trochę burzy potem
1: wizję świata. Taką...
0: Świat runął,
1: właśnie.
0: Tak. No.
5: A tworzenie map to co to jest? To jest kartografia. Tak się to nazywa?
0: Tak jest.
5: Okej, okay, czyli kartografowie to nie twoja ulubiona grupa społeczna?
0: Nie, lubię. To nie chodzi o to, że ja mam kosę z
1: lubi,
0: nimi,
1: lubi,
0: tylko...
1: Lubi, nie zna.
0: Nie, no przepraszam, wyobrażam sobie, można posłuchać mojej wybitnej rozmowy a propos map Warszawy.
1: Są dowody,
0: Są dowody, tak. Tutaj jak przyszedł do mnie ten album z mapami Warszawy, przez tydzień w domu je wertowałem i tam sprawdzałem różne rzeczy i w ogóle, także ja lubię, a to nie, że kosa, tylko taki...
1: Krytyczne podejście,
0: tak jest, o.
5: Okej, no jest to jakiś mindset, na pewno.
0: Ale prawda. Palcem po mapie nadal lubię. Tam w Google rzucić tego ludka tam gdzieś na Katmandu.
1: Postawić.
0: I pochodzić sobie.
5: Robić tak czasem, tak, bo nie wiem, nachodzi was, że...
0: A pewnie.
5: Ja w ogóle, bo oprócz map Google'a jest jeszcze ten Google, w sensie taka kula ziemska, nie? To się trochę różni od map.
0: Google Earth, dajże.
5: Google Earth, dziękuję.
0: Proszę.
5: Super sprawa, ostatnio z dzieciakami naprawdę zwiedziliśmy kupę miejsc.
4: No
0: jeszcze jest taka gra w internecie, że są różne poziomy trudności, pokazuje ci mapę i musisz zgadnąć, gdzie to jest i wbić pineskę.
1: O, to ciekawe, no.
0: No, bardzo. Też miałem fazę.
5: Ale
0: na to.
5: Ale jak chcesz screena jakiegoś
0: Nie, jest to...
1: po konturze, tak?
0: Jest
1: po obrysie.
0: Nie. Jest to połączone normalnie z Google Mapami i losuje ci jakieś miejsce w Google Mapsach na mapie. I musisz jakby po tym widoku dojść, gdzie to jest na świecie i wbić pineskę w Google Mapy i pokazuje ci, jak daleko lub jak blisko byłeś.
5: Kojarzysz, jak to się nazywa?
1: Właśnie, ja też bym zagrała.
0: GeoGuessr się to nazywa. Jest to
5: GeoGuessr.
0: Tak, okay. W jakiejś formie jest to darmowe, także można sobie obadać.
5: Testuję na pewno.
0: Bardzo proszę.
1: Super, idziemy grać. Dzięki.
5: Coś tam w parze mamy?
1: Mamy.
0: No pewnie.
1: Mamy Fatboy Slima na dwójce, a na jedynce coś tutaj na R sobie tak na bas grałam.
0: Rudimental.
1: Właśnie.
5: To Fatboy Slima.
1: Piszemy. Dzięki.
5: Proszę uprzejmie. Dzięki, buźka.
0: Pa.
1: Aj, ktoś tutaj do nas dzwonił.
0: Ale my to musimy
1: wytrwale
0: grać chyba, wiesz? Tak, mi się coś wydaje.
1: Więc miła osoba, no. Wróć do nas za chwilę.
0: Tak?
1: Tak.
0: Mam grać? Obejrzyj ten film.
1: Jak ktoś wysyła obejrzeć ten film i link, to coś mi każe nie klikać.
0: Do odważnych świat należy.

0: Reklama.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komana.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: 3 dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
0: Reklama.

0: 22.05. facebook.com/radiocampus.
1: Co chciałaś to?
2: Chciałam, ale nie, jest tak jeszcze drugi, to jest inny jakiś remix niż ten, o którym myślałam, ale niech mu będzie. Ciekawe, czy słuchacze po tym papa już poznali.
1: Ja aż za dobrze.
2: Pisze no. Madę Tworzywo w remiksie, ale remiksie Rosa Addiction. Powinna być Rosa Addictiona?
1: No tu ci on, tu Cznaszun jest.
2: No wiem właśnie. No.
1: Albo Rosa Addictiona.
3: Muzyka jest moim narkotykiem.
1: Taki bramem basowy.

0: Tak sobie to wyobrażam. Alternator.
1: Wow, jaka dwójka zaskakująca.
2: Można by pomyśleć, że to Cypress Hill. Nic bardziej mylnego, choć... Sztygar Bońko, Kałabanga, dwójka.
1: Alternator. 228 27 72 05. Zapraszamy.
2: Kasia tutaj sprawdza.
1: Zaraz powiemy, co sprawdzam.
2: Tak? Dobra.
1: Halo?
3: Dzień dobry, z tej strony Teodor.
1: Cześć. Siema. Teodor.
3: Siema.
2: Co tam?
3: No dobrze, wracam.
1: Czy coś z tej pary dla ciebie?
3: Tak, ja poproszę dwójkę.
1: Sztygar.
2: I coś dzwoniłeś wcześniej, czy...

0: I stwierdziłam, że przejrzę playlisty. Nie wiem, czy to wypada. Nie mówcie mu.
1: Ale sprawdzamy taką playlistę bardzo...
0: Taką generyczną, bo po prostu pozbieraną tak. przez
1: Nazywa
0: platformę.
1: Nazywa się ona Twoje najczęściej słuchane piosenki.
0: I ciekawe, czy byście rozpoznali po tych piosenkach.
1: Bardzo.
0: Co to za człowiek tutaj?
1: Bez szans w ogóle.
0: Bardzo jest eklektycznie. Jest... Tutaj trochę takiej filmowej muzy, trochę...
1: Powiem tak, na czwartym miejscu jest... No,
0: nie
1: tak
0: to nie
1: szybko.
0: Jest, bo to nie jest miejsce, to jest chyba po prostu...
1: Nie, miejsce, zobacz. No po największych... Największej liczbie odsłuchań danego numeru.
0: Aha. To bardzo intrygujące pierwsze jest miejsce, po co tyle razy
1: tak.
0: słuchał.
1: I na miejscu trzecim jest Kwiat Jabłoni. To tyle państwu powiem.
0: Ale Thrift Shop na drugim.
1: Tak, ale to nie jest ten Thrift Shop.
0: Właśnie widzę. No,
1: to jest ten tutaj... Thrift Shop taki... gitaruchowy, a nie maklemorowy, bo też się na to złapałem i nawet okładka jest
0: A na pierwszym miejscu Bella Ciao.
1: Tak.
0: Co to za redakcyjny kolega?
1: Co to za redaktur?
0: Co to za redaktur? Kto zgadnie, temu jakiś kubek przyznamy.
1: Tak? No. No dobra, to niech dzwonią. 228 27 2205.
0: Albo SMS-owo
1: 886 9771. Dokładnie, pokaż tam, co jest niżej trochę. No i żeby państwo sobie nie myśleli, on te Bella Ciao to przesłuchał prawie 300 razy.
0: Tak.
1: To już żeby nie było, nie?
0: Tylko o tam 40 niecałe więcej niż Thrift Shop i Kwiat Jabłoni, no też podobna liczba.
1: No 40 mniej, ale no to...
0: Od jedynki, ale więc prawie tyle co na drugim.
1: I
0: no
1: muszę,
0: patrz,
1: muszę...
0: jedno odsłuchanie no tak, Kwiatu Jabłoni tak. i to
1: no
0: jeszcze...
1: Kliknij.
0: To nie jest, słuchajcie, jakaś
1: no
0: najpopularniejsza piosenka Kwiatu Jabłoni. To
1: no
0: jest taka...
1: Kliknij, to przebije.
0: To?
1: No daj mu play, no co, niech ma.
0: To jest taka niszowa bardziej.
1: Tak, to
0: prawda. Nie jest jakiś singiel, co
1: no
0: go wszyscy
1: trzeba przyznać,
0: znają.
1: Że to ja na przykład mam tak, że 3 numerów z 10 nie kojarzę.
0: No właśnie,
1: więc
0: właśnie.
1: To tak... No ciekawe, jakby moja taka playlista wyglądała. Nie wiem, tylko ja z innego serwisu korzystam, nie wiem, czy taki jest. No.
0: Halo?
2: Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Dzień dobry, witamy.
2: Nie wiem, czy ktoś zadzwonił do was wcześniej, bo no, miałam wyłączone, bo dzwoniłam.
1: Nie.
2: Więc nie wiem, czy ktoś zadzwonił, co to za kolega, czy jestem pierwsza.
0: Widzę, że SMS-owo tutaj było kilka strzałów.
2: Aha, rozumiem. No ja... Nie wiem dlaczego, ale może to nie zrozumiał, ale tak powiem. Może taki Kamil Kucz tutaj jest takim bardzo barwną postacią. Może to on zostawił tą playlistę.
0: A który z tych przebojów tak jednoznacznie podpowiedział ci, że to musi być Kamil? Co z tych 3 utworów najbardziej się z Kamilem kojarzy?
2: Absolutna różnorodność gatunków, tak bym powiedziała.
0: Mm-hmm. No to rzeczywiście to jego konto pozostało. Tak.
2: Bella Ciao, słuchajcie, jak usłyszałam to Bella Ciao, to mówię, to mi pachnie Kamilem, naprawdę.
0: Ja jestem prawie pewna, że on nie tylko tego słucha, ale pewnie jeszcze sobie tak śpiewa takim donośnym Kamilowym głosem.
2: Tak może być. Wiecie, co mi jeszcze podpowiedziało? Ta muzyka filmowa, jak powiedzieliście o tej muzyce filmowej, to sobie myślałam, on jest fanem lubi bardzo filmy, więc to się może zgadzać.
1: Lubi, to prawda. A Hania, ty nie masz kubka naszego?
2: Wiecie co, mam, ale mi się zbiła rączka. Dobrze. Więc ja chętnie przygarnę drugi.
1: Dobrze, będziemy dzwonić.
2: Dobra. Ale super. Dobrze, a ja chciałabym zagłosować na Fisza w remiksie.
1: Dobra.
0: Piszemy. Dzięki.
2: Fajnie. Dzięki, pozdrawiam. Pa.
1: Hejo.
0: Kasia, i mamy też kubek tutaj dla osoby z końcówką numeru 667.
1: Też?
0: No, SMS-owo, no jeszcze długo przed Haniu.
1: Będziemy dzwonić. Kasia, znalazłem też taką playlistę u siebie.
0: Czekaj, potrzymaj nas jeszcze w niepewności.
1: Dobra.
0: Halo?
3: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witamy.
3: A ja chciałam się podzielić dzisiaj swoim dniem.
0: O, chętnie zawsze takie opowieści przyjmiemy. Czy zdarzyło się w nim coś miłego? Czuję, że tak.
3: Tak, tak.
0: Co to było?
3: Tak. Spotkałam samych miłych i fajnych ludzi, których nie prosiłam o pomoc, a pomagali mi w zwykłych rzeczach. Uśmiechając się, dostałam kilo darmowych truskawek, kupiłam taką falownicę do włosów w takiej fajnej firmie na A, gdzie tam jest wszystko. Ludzie po prostu uśmiechają się sami do mnie i to jest rewelacyjne. Jestem mega, mega zadowolona, naprawdę.
0: To miło słyszeć. 18:05, a tu już dzień oceniony na bardzo dobrze.

0: Dobry. Super.
1: Tak.
0: Czy coś muzycznie możemy jeszcze dla ciebie zrobić miłego? Myślę o propozycjach w parze.
1: Nie wiem, bo mnie naprawdę, ja chciałam tylko zadzwonić i powiedzieć tylko o tym i życzę każdemu takich dobrych, fajnych, takich małych gwiazdek, które sprawią, że dzień będzie lepszy. Dostałam komplement od kolegi, że fajnie wyglądam, bo jestem sama generalnie i po prostu ci ludzie sami jakby no, tworzą te takie drobne gwiazdeczki, które sprawiają, że dzień naprawdę jest dobry.
0: Tak, zmieniają dzień. Super. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Pozdrawiamy.
1: Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego dla was. Pozdrawiam też wszystkich słuchaczy.
2: To co, gramy?
0: Gramy.
2: No to chyba najwyższa pora. Ja przygotowałem swoją playlistę, zaraz dam Kasi i będziemy jeszcze do tych The Best Offów wracać. Right about now. The funk so-

0: 05. facebook.com/radiocampus.
1: Skoro o hitach wszechczasów mówimy,
2: czemu oto jeden z nich.
1: Moloko, Time Is Now, czemu by nie? Na jedynce. To na przykład bym się zdziwił, gdyby u redaktora Kucia w tym All Time się znalazło, ale dwójka już by mnie nie zaskoczyła, szczerze mówiąc. Aczkolwiek, jeśli ten numer nie znajduje się na czyjejś playliście wszechczasów,
2: to
1: bym mu nie ufał.
2: Właśnie.

0: patrzę na hity wszechczasów redaktora Michałowskiego. I słuchajcie, gdybyśmy taką zagadkę, zgadywankę o Kamilu zrobili, to ja nie wiem, czy ktoś by trafił. Ja bym absolutnie no w pierwszej... stop 3. No nie ma tu Gorillaz, nie ma tu Justice, Jamiroquai też tutaj nie występuje.
1: A, to głównie z winyli
0: albo
1: się
0: masz
1: słucha.
0: Dwie osobowości, Kamil, albo coś tutaj z tym liczeniem traczków nie działa. No.
1: Ja po prostu te trzy zespoły, które wymieniłaś, dorzuciłbym jeszcze do tego...
0: Dopiero od piątego utworu jestem w stanie cię rozpoznać.
1: Dorzuciłbym do tego jeszcze
0: tutaj,
1: The Black Keys.
0: No właśnie.
1: To ja tę dyskografię po prostu znam tak, że ja niezbyt nie aż tak często do nich wracam.
0: Albo słuchasz z winylka, to wtedy
1: albo
0: się nie liczy.
1: Tylko wtedy się nie liczy do streamingów. Na streamingach raczej staram się słuchać rzeczy, których nie znam i eksplorować jakby coś, co może wam się na przykład spodobać, aczkolwiek muszę przyznać, że ostatnio głównie takie no, jakieś takie spokojniejsze plumkanka. No człowiek, jak już wspomnieliśmy, bliżej 50. Także...
0: Nie mów tak.
1: A co?
0: Nie wiem, jakoś mi
1: tak, no i w pierwszej dziesiątce znaleźlibyście raz, dwa, trzy numery z Radia Campus. One są na naszej playliście. Może mogłoby się ich nie kojarzyć. To coś by się tutaj znalazło.
0: Ale ze znajomości osoby Kamila Kucia i jego gustu muzycznego dajemy wam mocną piątkę, w szkolnej skali funkcjonujemy. Ktoś pyta, czy nie pada już we wtorki i czwartki pytanie, jaki mamy dzisiaj dzień, że oczywiście wspaniały, czyli taki flagowa linijka Kuciowa. Jak w zeszłą sobotę trwały Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce, to o wspaniałym dniu słyszałam wielokrotnie z ust Kamila, więc nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć, ale nadal wypowiada takie zdanie.
1: No, tak, jest to jakiś taki jego motyw. I w miejscu, i w innym medium, w którym również Kamila można spotkać, tym internetowym, w którym się tam czasem udziela, również używa tego stwierdzenia dosyć często.
0: Cosmic Girl Jamiroquai do propozycji ktoś podał. Kamil nie może się nie zgodzić. Już,
1: bardzo, już.
0: Gdyby mógł, to by zaklaskał w dłonie, ale
1: tak.
0: Się powstrzymuje, bo jest w radiu.
1: Tak. Nie, to wystarczy tylko rzucić. No, napisałbyś Jamiroquai i ja już
0: wystarczy
1: bym wiedział,
0: J samo napisać, nic dalej nie trzeba. Albo też samo G
1: taki,
0: i już będzie
1: taki
0: wiadomo.
1: Taki teledysk z autami, jakbyś napisał, też bym już wiedział, o co chodzi. No, nie ma problemu. Ale tam jeszcze jakaś propozycja była, co? SMS-owo.
0: Żeby zrobić parę z numerów, dwa playlisty pana Kucia i pani redaktor.
1: O,
0: ja jeszcze nie wiem, co jest na mojej liście.
1: No właśnie, to daj tu odbiorę, a ty poszukaj. A, nie masz...
0: Nie wzięłam swojego...
1: Kasia nie wzięła.
0: ...gramofonu kieszonkowego.
1: No. Halo, halo.
0: Dzień dobry, cześć, witamy.
2: Czy teraz, Rafał? No bardzo zacna para. W ogóle mi się takie pary trafiają. Wczoraj też mi się trafił Fatboy Slim z Mobbin. Także klasyczki zupełne. Tak, no właśnie.
0: No właśnie,
2: i
0: właśnie.
2: Jeden z tych utworów jest też na mojej top liście wszechczasów, tak? W ogóle album Portishead Dummy, z którego jestem, utwór to jest na mojej top 3 liście wszechczasów albumu, więc tutaj chyba nie ma wątpliwości, na kogo zagłosuję.
0: Tak, też piszę. A powiesz, co masz jeszcze na dwóch miejscach w tej liście top 3 albumów?
2: Och, to dobrze, no mogę powiedzieć, bo to w sumie takie jest nieoczywiste. Mój top album wszechczasów to Appetite for Destruction, Guns N' Roses, a drugie miejsce Miseducation of Lauryn Hill by Lauryn Hill.
0: O, jaki ładny zestaw, i Dami.
2: To jest taka trójeczka, no zupełnie to... z różnych kierunków, ale uważam, że... Zresztą chyba wszystkie te trzy albumy są bardzo wysoko na wszystkich listach wszechczasów, więc nie jestem jakimś, to jest bardzo
0: oderwanym od świata
2: oryginalnym słuchaczem muzyki, absolutnie.
0: Ale bardzo smaczna mieszanka.
1: Kurczę, ja bym tak nie potrafił trzech albumów.
0: Ja też właśnie nie.
1: Byłoby to bardzo trudne.
2: No właśnie, powiem wam, że jakby ktoś powiedział jeden, to może byłoby trudno. Chociaż właśnie jeden, no powiedzmy, no te trzy,
1: ja
2: to
1: tak
2: jest
1: trzy z każdego gatunku, to może by się udało,
2: jeszcze
1: ale...
2: Jeszcze bym dołożył Automatic for the People, R.E.M. i już bym miał taką czwórkę mocną.
1: Uch.
2: Wtedy jest też, zauważcie, że też jest jeden z każdego gatunku, nie? Masz rock, taki mocniejszy, hip-hop, rap i elektroniczno... jakaś tam muzyka.
1: A czy w takim zestawieniu może być też najlepsze single, jeśli wyszła taka płyta?
2: Najlepsze single?
1: No tak.
0: Czy no, to pojedyncze utwory?
2: tak zwana ulubiona piosenka wszechczasów.
1: Nie, nie, nie, w sensie, że czy do takiego zestawienia można również dawać składanki, czyli na przykład ja, bo ja na przykład mam tak z moją ulubioną płytą z zespołu Jamiroquai, jest płyta z najlepszymi singlami tam z lat.
2: Nie, no to trochę jest cheating.
1: Oszukaństwo, no to dobra, trochę, dobra, niech
2: no,
1: tak będzie.
2: No, już bym powiedział, że to nie jest tak fajne.
1: Dobrze.
2: Wtedy, nie,
1: dobrze. Z elektroniki ja mam na przykład bardzo łatwo, bo od razu wybieram Justice Cross i tu jakby nie ma dla mnie, według mnie, ważniejszej dla mnie płyty elektronicznie osobiście, więc jakby tu mam sprawę z głowy.
0: To jeszcze dwa do wymyślenia.
1: Z rockowych myślę, że też bym miał dosyć łatwo. Powiedziałbym, że to El Camino The Black Keys.
2: To dobrze, dobry wybór też.
1: Z rapowej tu by były ciężary. Tu naprawdę musiałbym się mocno zastanowić, bo
2: ja nie jestem miłośnikiem tego genre, ale Lauryn Hill po prostu jest, i ten album jest w ogóle absolutnie, no w ogóle ponadczasowy, ponad gatunkowy.
1: No widzisz, ja na przykład bym tutaj chyba jednak bardziej w polską płytę celował i próbowałbym znaleźć polską płytę rapową niż zagraniczną.
2: Ja
1: myślę, że prędzej bym szedł w stronę Ostrego któregoś, ale tu miałbym bardzo duże ciężary, żeby wybrać tą jedną, jedyną płytę. No dobra, nie miałbym. Myślę, że masz to jak w banku, by tu zawitało.
2: No
1: choć miałbym bardzo duży problem z wybraniem między tym a Mac Millerem.
0: Oho. Już chciałam powiedzieć, że to by wybrane, a tu jednak jeszcze się,
1: myślę,
0: się rzeźbi.
1: Nie, myślę, że jakbym tak musiał, że przyparty do muru jednak zostałbym przy Ostrym.
2: Okej. No dobrze, słuchajcie, każdy ma swoją własną listę. Trudno, żeby wszyscy mieli tą samą, to by było bez sensu, kiedy wszyscy nagle wybrali te same albumy na ich top 3 listę. Więc właśnie dobra. Tyle ludzi, tyle preferencji, więc nie ma się co tutaj dłużej rozwodzić, kochani.
1: Ale chciałem dyskutować muszę.
2: No, oczywiście, i dzielić się, i ewentualnie przesłuchiwać to, co inni mówią, nie?
0: Oto tak. To.
2: Już
0: dzięki.
2: No, to trzymajcie się.
0: Do następnego, pa.
1: Dzięki, ciao.
0: Jakiś wytrwały słuchacz.
1: Tak, proszę.
0: Halo.
3: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Doczekałeś.
3: A, doczekałem. Stoję w korku, mogę to przedzwonić. Zagłosować sobie na jedyneczkę.
0: Na Molokko.
3: Tak jest.
0: Piszemy głos. A będziesz śpiewał w samochodzie, jak wygra? Jesteś tych podśpiewujących, czy nie? No tam nikt nie ocenia, tam można wszystko.
3: Aczkolwiek przy zamkniętych szybach całkiem nieźle mi idzie.
0: No właśnie, więc jednak. Dobra, to głosik piszemy i dziękujemy.
3: Ja również dziękuję.
1: Kasia, chyba jednak błąd popełniłem.
0: Błąd jak? Źle wybrał do topu. Teraz będzie wymieniał Ostrego
1: nie,
0: na Mac
1: nie,
0: Millera.
1: Nie, właśnie
0: dużą
1: nie.
0: Bramkę
1: nie,
0: na
1: nie, nie. Właśnie nie? Tą rapową płytę bym wymienił, bo pomyślałem sobie, że to powinno być takie zestawienie. Wiesz, jaka powinna być selekcja? Że to powinna być
0: płyta.
1: Że jak wybierasz płytę top, to jest taka płyta, która nie tylko że ona z jednej strony definiuje ciebie, ale że to jest coś, co uważasz, że ludzie powinni usłyszeć. Że to jest taka płyta, że powinna się komuś dać i powiedzieć, według mnie jest to płyta, której musisz posłuchać, bo to jest według mnie najlepszy z tego wszystkiego.
0: Niestety w moim mózgu.
1: I tu dopiero są schody, bo myślę, że na koniec dnia wybrałbym Undę.
0: Mhm. W moim mózgu na hasło płyta ktoś zdetonował taką zagadkę, ulubione płyty budowlane. Karton gips, płyta chodnikowa, płyta OSB, jaka jeszcze?
1: A ty już wymyśliłaś swoje? Będziemy cię zaraz pytać.
0: Łatwiej mi w tych budowlanych chyba jednak.
1: No bo to trudne
0: wybrać,
1: jest zadanie,
0: no.
1: To prawda. No i tu się otwierają klapki. Czemu nie powiedziałem MF Duma? A może jednak MF Doom? Że ta Unda spoko, ale jednak no MF Doom forever. No. A może Wu-Tang? O, no takich pytań tu. Tutaj widzisz, do innych gatunków easy peasy, a do rapu, ulala.
0: Na szczęście mamy proste
1: państwo.
0: Pytanie. Czy Molokko na jedynce, czy Portishead na dwójce? 886-971-971. Dokończymy to SMS-owo.
1: Można zastanawiać się, słuchając Fisza Emady i Tworzywo w remiksie Rozadykszona, jak już żeśmy ustalili.

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happymyślniklandia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Reklama.
2: Już za chwilę 18.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
1: Akademickie Radio Campus.
2: W serwisie sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy, reakcja papieża na trzęsienie ziemi w Wenezueli oraz piątkowe maksymalne ceny paliw.
1: Wiadomości.
2: W Warszawie trwa nadzwyczajna sesja Rady Miasta.
3: Robicie i zrobicie wszystko, żeby tę sprawę wyjaśnić do samego spodu. A ja się domagam wyjaśnienia tej sprawy do samej góry, a nie do spodu. To wy, to pan, panie prezydencie, powinniście w pierwszej kolejności podać się do dymisji.
2: Mówił Robert Waś, lider Konfederacji w Warszawie, na temat afery w Szpitalu Południowym. Gorzkich słów oraz trudnych pytań odnośnie stanu warszawskich spółek nie szczędzili też przedstawiciele lewej strony sceny politycznej.
4: Spółki miejskie są używane jako zastrzyk gotówki dla radnych, dla lokalnych i lojalnych radnych. Jeśli dokonujemy sanacji szpitali, poradzając się wszystkimi miejskimi spółkami, i nie tylko tymi w Warszawie.
2: Mówił Szymon Pajzert z partii Razem. Podczas sesji przewidziano głosowanie nad absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Prezydent może jednak liczyć na większość w Radzie Miasta. Papież Leon XIV przekazał dziś pierwszą pomoc na rzecz Wenezueli, gdzie doszło do silnego trzęsienia ziemi. Głowa Kościoła katolickiego przeznaczyła 100 tysięcy euro przez Fundusz Dobroczynności Apostolskiej. Papież zadeklarował także dalsze śledzenie potrzeb mieszkańców dotkniętych przez kataklizm. Wedle najnowszych doniesień w trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęły 164 osoby, a ponad 1000 zostało rannych. Pomoc w postaci wyspecjalizowanych grup ratowników zaoferował również Donald Trump. Dzisiaj Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw na piątek. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 95 groszy, benzyny 98 6 zł i 65 groszy, a diesla 6 zł i 12 groszy. Są to ceny o 1 grosz niższe niż dzisiaj. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek. Obniżka podatku VAT na paliwa z 23 do 8% potrwa zaś do końca czerwca.
1: Pogoda.
2: Czas na wybitnie gorący i słoneczny weekend.
5: Sobota to najgorętszy dzień pierwszej części weekendu. Na dużym obszarze kraju spodziewane są temperatury 32 do 36 stopni. Bardzo wysoka temperatura utrzyma się przez wiele godzin, a nocami będzie coraz cieplej. Niedziela to kulminacja fali upałów i według aktualnych prognoz w zachodniej, częściowo centralnej Polsce temperatura może osiągać 35-39 stopni, lokalnie zbliżając się do rekordowych wartości dla końca czerwca.
2: Mówiła Agnieszka Prasek, synoptyk i rzecznik prasowy IMGW. W przyszłym tygodniu temperatury powinny nieco spaść. Przewidywane są także opady deszczu oraz burza.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: A to ci niespodzianka.
2: Być może nie taka duża, ale...
1: Nikt się nie spodziewał, absolutnie. Opowiadaj, Kamil.
2: Drodzy Państwo, powiem tak. Długo nie trzeba było prosić, ale pomyślałem sobie, że skoro została zaproponowana jedna z moich ulubionych rzeczy, jakie mamy na playliście w Radiu Campus, to wybiorę kontrę do tego. Coś, czego normalnie bym Państwu nie zaproponował. Ale skoro jest Jamiroquai, no to niech będzie dwójka na przekór.

0: Kamil, wzruszyłeś się. Słuchajcie, nie, oczy przeciera. Posłuchałem 20 sekund Jamiroquai i płaczę.
1: Przed przyjściem tutaj robiłem sobie tego śledzika z cebulą w domu i chyba tak potarłem oko.
0: Czuć.
1: Bo go robiłem.
0: On się teraz tak przegryzł?
1: Gdzie się przegryzał 2 dni.
0: A, czy jeszcze nie można? No ale równie kontrowersyjny, co śleć w upały, jest ten utwór.
1: Jezus Maria.
0: Czy nie?
1: Dla mnie?
0: Mhm.
1: Mógłby nie istnieć. Przepraszam, jeśli was uraziłem, ale jakoś...
0: Nie no, w pierwotnej wersji super, ale jakoś ten remiks taki...
1: O nie.
0: Dyskusyjny, ale Kasia, to nie nam decydować. To właśnie pod dyskusją... No co ty? Co ty chcesz odariem?
1: No, ty już powiedziałem. Mogliby nie istnieć dla mnie.
0: Ale jeśli kogoś przekonuje, to uszanujemy tę decyzję. Oczywiście można na dwójkę też głosować. 228-27-7205.
1: Jest wiele rzeczy, których w życiu nie rozumiem, ale R.E.M. to jest jedna z tych, których najbardziej nie rozumiem. No, jakoś kompletnie do mnie nie przemawia. Nigdy nie przemawiało jakoś, no nie wiem.
0: Ja tam sobie lubię pośpiewać.
1: Nie, ja nic nie bronię. Po prostu... zresztą. Jak mówił... ten wybitny jeden ekspert telewizyjny, który niegdyś był wybitnym piłkarzem, nie ma co godać.
0: Tych ekspertów telewizyjnych na każdy program jest jakiś. A to ten od regulaminu, a to ten od gadania i proszę. Tutaj głos na dwójeczkę.
1: No, ten od regulaminu to wybitny sportowiec.
0: Motorsportowiec.
1: No. Jeździ. No i co? A ty nadal go nie wylogowałaś z tego serwisu streamingowego?
0: A to może coś tu jeszcze...
1: Pierwsze czasy.
0: Zakombinujemy.
1: No dobra, no i co Kasia, będziemy się zbierać zaraz chyba, bo to nie
0: wiecie,
1: ma co.
0: Wiecie, że jak nie zagłosujecie, to wygra ten zespół to zawsze, no.
1: No a co, komu to przeszkadza?
0: Co mi tam pokazujesz?
1: To ci pokazuję, to czy to?
0: Bordowe czy niebieskie? Bordowe.
1: To?
0: To na M.
1: To. Mhm. Dobra. I wszystko państwo muszą wiedzieć. Tak, no czuć już te przedwakacyjnie. No. Idziemy, Kasia?
0: Idziemy, no. Ale nie wiem, czy sumienie pozwala tak...
1: Aż tak pójść?
0: Tak,
1: no. Nie dzwonią. Coś im dopuścimy, no co? Nie? Chłopaki się rozgrzeją, wejdą sobie punktualnie.
0: Właśnie, oni w sumie
1: zawsze są poszkodowani, bo my tu długo gadamy.
0: Nigdy za dużo czasu na gadanie, więc zostawimy trochę.
1: Dobrze, Moloko przed nami, za kwadrans Kronika Wypadków Filmowych na antenie Radia Campus się z państwem przywita.
0: Tak jest, od poniedziałku wakacje.
1: A w Kilach też grają jeszcze teraz? Coś nowego?
2: Non-stop, dobry sobie są premier.
1: Tak? Wow. Wuja w szoku. Byłem ostatnio w kinie.
0: No, wiemy, byłem. To było tydzień temu. Przeżywaliśmy to razem, Kamil.
1: I chciałem powiedzieć,
0: do 19 było przeżywane.
1: Chciałem powiedzieć, że wystawił mnie mój były redakcyjny kolega, więc miałem dwa bilety. Pisarz.
0: Pisarz-scenarzysta,
1: tak.
0: Nie ma czasu.
1: Pisarz-scenarzysta. Zostawiłem komuś bilet u pana na kasie. Tak? Powiedziałem, jak ktoś przyjdzie, niech pan da. No, to
0: fajne, ale
1: zrobić,
0: ktoś musiał mieć dobry wieczór, zwłaszcza, że nie było tych biletów.
1: Przedzwoniłem trzech znajomych, którzy najbliżej tego kina, w którym był seans, mieszkali, ale nikt nie dał rady dojechać, więc sarnie żniwo obejrzałem z pustym fotelem obok, ale bawiłem...
0: Bo jeszcze tu zostaniesz zaraz po 19.
1: Bawiłem się średnio, czyli wybitnie. Cóż, Moloko, Kasia Wojtasik.
0: I Kamil Michałowski.
1: Do usłyszenia. Jesteśmy za tydzień tu?
0: Jesteśmy, jest alternator, wakacje, wszystko działa, jest poranek, bo ktoś pytał, prawie po staremu.
1: Uważajcie na siebie.

0: 30 sekund.
1: 19.04, all night long. Chcielibyśmy, ale nie. Do 19.50 kronika wypadków filmowych i ani chwili dłużej.
2: Elo.
1: Radio Campus. Same sztosy Radio Campus. 5 minut po godzinie 7.
2: Nasza audycja to są dawki homeopatyczne. Wbrew temu, co tutaj głosiła poprzednia ekipa z Alternatora, że nam nigdy dość czasu. Muszę powiedzieć, że wcześniej skończą, żebyśmy mieli więcej do gadania, bo dużo gadamy i...
1: Się niemowy odezwały.
2: A my po prostu wam dawkujemy.
1: No właśnie, nie można za dużo.
2: Nie chcemy was zepsuć.
1: Tak.
2: Ani też
1: człowiek nie docenia tego.
2: Nie znamy aż na tyle filmów i seriali, żeby tutaj wypełnić więcej czasu.
1: Dzisiaj może być ciekawie, bo byłem dzisiaj u dentysty i to całkiem niedawno i mam trochę jeszcze twarz sparaliżowaną, więc jakbym seplenił albo się opluł, to z tego powodu właśnie. W ogóle będąc u tego dentysty...
2: Myślałem, że coś ciekawego oglądałeś u dentysty, jak
1: nie,
2: ci borowano.
1: Starałem się zastanawiać nad
2: tym. Puściła ci pani bajeczkę taką?
1: Nie ma, moja pani dentysta nie ma tego telewizorka właśnie. I to mnie zastanawiałem się nad tym, że
2: dentysta to jest taki DJ, że on cię zagaduje. No nie? Że tam, nie?
1: Ona mi zagaduje, jak mnie ukłuje i
2: tak,
1: zanim...
2: Ajajaj, ulala.
1: Zagaduje mnie tylko złoty. W czasie, jak się zaczyna, jak czeka, aż znieczulenie zacznie działać właśnie. No to ma te, nie wiem, 5 minut.
2: Mówi, tak, ale i... upał dzisiaj, co?
1: Mordo? Nie, ale zastanawiałem się...
2: A to jest praski dentysta, tak?
1: Wariacino. Ale lampa jak... Ale lampa, nie? Wariacino. Ale zastanawiałem się, leżąc na tym fotelu, czy są jakieś filmy z dentystami w roli głównej. Poza Maratończykiem, który jest dość makabryczny i po nim przestałem o tym myśleć, no to kojarzę tylko tego. Whole Nine Yards z Bruce'em Willisem i z Chandlerem z Przyjaciół. No, koper, dawaj.
2: No to co tam się dzieje? Zaraz sprawdzę.

0: Widzimy.
1: No nie, Chandler, czyli Matthew Perry, tak? Gra dentystę, którego sąsiadem zostaje Bruce Willis i Bruce Willis jest cyglem mafii. Jak ugryźć 10 milionów, to się nazywa. I później druga część, jak ugryźć tam 11 milionów w takim razie.
2: I Bruce Willis druga część. Jest dentystą, czy Matthew Perry jest dentystą?
1: Nie, Matthew Perry. Bruce Willis jest cyglem mafii chicagowskiej.
2: Jest podejrzewanym cyglem mafii przez...
1: Nie, bo oni mieszkają... Matthew Perry mieszka z żoną w Kanadzie, z tą... Boże, no mniejsza z tym. Mieszka w Kanadzie i w tej Kanadzie ukrywa się też Bruce Willis, no ale...
2: A Amanda Pitt jest żoną Bruce'a Willisa, czy Matthew Perry'ego?
1: Nie, Amanda Pitt nie jest ani jednym, ani drugim. Amanda Pitt jest higienistką, jest asystentką Matthew Perry'ego, ale później zakochuje się w Bruce'ie Willisie i są... i się migdalą. Rosanna Arquette jest żoną Matthew Perry'ego.
2: W Johnny Hamie się zakochuje, a potem się z nim rozwodzi w serialu.
1: Tak, to prawda.
2: Sąsiedzi, przyjaciele, czy jak to tam się nazywa. Dentysta i scena z dentystką jest Bożena Dykiel w polskim filmie Nic śmiesznego, a pacjentem jest Cezary Pazura i ona tam mu chce, no mówi, że ma takie trochę nierówne zęby i mu tak chce i tak mu wyrównuje. Takim wiertłem mu jeździ po tych zębach i takie są efekty specjalne zrobione, że tam jakieś po prostu takie sztuczne zęby tą frezarką ona
1: No w sumie w Maratończyku też jest scena z dentystą, no ale tam powiedzmy główny Zwol jest znanym dentystą, ale jakoś ogólnie dentyści chyba, ludzie niezbyt lubią dentystów, nie wiem czemu oczywiście, ale niezbyt lubią dentystów, więc chyba też niezbyt chcą ich oglądać. Szybko przestałem o tym myśleć, żeby sobie nie psuć humoru, ale zacząłem myśleć o serialu, który zacząłem oglądać, bo... Zobaczyłem na Twitterze tweeta, że podobno na Prime Video wpadło dużo klasycznych seriali, jak twierdzą, tylko na Prime Video ciężko jest się rozeznać i coś znaleźć,
2: teraz,
1: szczerze mówiąc.
2: To w ogóle tak. Teraz to na Prime Video już od jakiegoś czasu jest mydło i powidło. Bo oprócz tego, co znajduje się w twoim pakiecie, który masz i tam sobie go kupujesz i on kosztuje niewiele na cały rok, tak, no to są...
1: Wszystko inne
2: i oznaczone oczywiście taką ikonką, małą taką torebką zakupową żółtą i to znaczy, że musisz to kupić, że to nie jest w streamingu, w twoim streamingu, tylko to jest po prostu dostępne.
1: Ale jest to wmieszane online między rzeczy, które możesz obejrzeć za darmo, więc bardzo confusing jest Prime Video i ja jak oglądam coś na Prime Video, to nie dlatego, bo on mi to zasugeruje, tylko głównie dlatego, bo zobaczę gdzieś coś i okazuje się, że jest to na Prime Video, ale jest Drużyna A. Na
2: serio?
1: Prime Video. Jest Drużyna A i obejrzałem jej parę odcinków, a konkretnie obejrzałem pierwszy odcinek, gdyż składa się on z dwóch części. I
2: pierwszy jest dziwny, bo tam chyba występuje inny Buźka, co?
1: Jak oglądałem drugi z tych dwóch odcinków składających się na pierwszy odcinek, to zdałem sobie sprawę, że będąc pętakiem, jakoś nie byłem w szkole, czy to były wakacje i oglądałem już kiedyś ten odcinek, bo on jest dość charakterystyczny.
2: Nie miałem
1: się dzieje...
2: szans oglądać pierwszego i drugiego odcinka, tak?
1: Tylko drugą część pierwszego odcinka.
2: Wow.
1: Bo, no wiesz, no nie puszczali tego jakoś w kolejności. Nie, to już było wtedy, od dawna wtedy oglądałem Drużynę A. Były wakacje, czy coś, on jest charakterystyczny, bo dzieje się w Meksyku i jest dużo scen z taką dzwonnicą charakterystyczną w miasteczku meksykańskim. I pamiętam, że dziwiłem się, że szkoda, że Buźka został w Stanach Zjednoczonych w tym odcinku, a wzięli jakiegoś innego faceta, bo jest, że to rzeczywiście odcinek, w którym inny aktor gra... Facemana, jak go nazywają w tym odcinku.
2: Czy nie Gregory Peck?
1: Nie, Gregory Peck gra Hannibala.
2: Hannibala, a to jest...
1: Swoją drogą Buźka. Jest... sprawdź, Koper, czy to jest na YouTubie. Jest brytyjski program, w którym taki one-off, czyli odcinek jakiegoś takiego publicystycznego, rozrywkowego serialu, w którym gość wyrusza do Stanów, żeby zebrać znowu ekipę, żeby zebrać aktorów, którzy grali Drużynę A. To się, no nie wiem, The A-Team Reunion wpisz, zobaczymy, może będzie. No i Gregory Peck już nie żyje, ale pozostałych udaje mu się...
2: Więc się nie udaje generalnie.
1: No, to się nie udaje, jest, tak. Reunion episode Justin Lee Curtis. I Collins. Jest to bardzo fajne, bo opowiadają bardzo dużo, ja to oglądałem w czasach, gdzie jeszcze na każdy temat nie było 20-godzinnych wideo esejów, więc oni opowiadają dużo ciekawostek z planu, między innymi to, że Gregory Peck z B.A. Baracusem się nie znosili, to znaczy Gregory Peck był aktorem nominowanym do Oscara i uważał, że dla niego granie w serialu z gościem, który jest wrestlerem i który no nie grał za dużo i nadal nie gra za dużo, jest poniżej jego godności, więc nie zauważał go, nie rozmawiał z nim. Jeżeli miał mu coś do przekazania, to a on stał, ty jesteś kimś, a za tobą stoi BA, to mówił do tego kogoś, słuchaj, powiedz temu typowi, że coś tam.
2: Nie, serio?
1: Tak, rozmawiał z tym wielkim 200-kilowym klocem w niezbyt grzeczny sposób, ale nie dziwię się też, że tego buźkę usunęli, bo przy nim BA Baracus naprawdę błyszczy jako aktor. Beznadziejny był ten gość. A czar tego, no jest to wspaniałe i wspaniały powrót do właśnie lat młodości. Jeżeli w ogóle macie jakąś taką nostalgię związaną z drużyną A i był to wasz serial, który oglądaliście przed szkołą, po szkole w latach szczenięcych, no to przynajmniej te pierwsze odcinki rzeczywiście przywracają, dają taki moment przeniesienia do tamtego czasu, letniego
2: te
1: zwłaszcza.
2: Chytre takie, tam są takie prologi do niektórych tak. odcinków, które pokazują, że ta drużyna to jest naprawdę złożona z ludzi, orkiestr. Przebierają się, właśnie widzę tutaj na okładce tak. Hannibala przebranego. Po prostu z doklejonym wąsem, okularami i peruką.
1: W pierwszym odcinku Hannibal przebiera się ze 3 razy i to jest też w ogóle pretekst do bardzo przyjemnego, 80-sowego, casualowego rasizmu, bo główna akcja w ogóle tego odcinka rozgrywa się w miejscowości, która nazywa się San Rio Blanco. Coś, co dla Amerykanina brzmi jak najbardziej meksykańska nazwa, jaką można wymyśleć, białego Amerykanina, a nie ma żadnego sensu. To znaczy, bieli Amerykanie kojarzą, że jest dużo jakiś San Juan, San Sebastian, to znaczy oczywiście święty Jan, święty Sebastian.
2: Rio, rzeka.
1: Rio, to rzeka, czyli święta rzeka biała. Święta biała rzeka, to nie wiem, może jest takie miejsce, ale brzmi to kompletnie bez sensu.
2: Oj.
1: A potem przebiera się za Chińczyka. I jest
2: no tak,
1: parodią Chińczyka najbardziej niesamowitą, jeżeli nie
2: kapelusz,
1: najbardziej.
2: Strawy,
1: nie, no a poza tym akcent i w ogóle to, że Masta says if she is strong, she is not.
2: Nie wzbudzasz żadnych podejrzeń. Natomiast no, to był serial dla dzieci, można tak powiedzieć?
1: Wydaje mi się, że nie. To był serial dla wszystkich.
2: To był serial dla wszystkich, z którego ja jako dziecko czerpałem taką wiedzę, że jak nauczę się spawać, to wykonam czołg ze starego szkolnego autobusu.
1: To jest,
2: za szopą.
1: Jest w pierwszym odcinku, tak.
2: Że jeśli będę miał z taką gładką gadkę, to uwiodę każdą kobietę. A jeśli będę wystarczająco szalony, to będę mógł pilotować każdy samolot tak. lub helikopter.
1: If it got wing, I can fly it.
2: Natomiast bym nieufny wobec ludzi z wielką siłą, jak B.A. Baracus, bo pomimo tego, że mieli wielki talent jako kierowcy na przykład i potrafili też to bali się właśnie, mieli jakąś zawsze taką słabość. Tutaj B.A. bał się latać i trzeba go było za każdym razem uśpić, wkłuć mu się w szyję.
1: Też jest ten motyw w pierwszym odcinku. Wszystkie te klasyczne motywy są od razu od pierwszego odcinka, od pierwszych minut.
2: I w każdym kolejnym odcinku.
1: I, co jest też super, to, że wszystkie te sceny z czołówki kultowe są w pierwszym odcinku.
2: Jak wojskowy łazik przewraca się do góry nogami i wysypują się z niego garstka żołnierzy, po czym za chwilę otrzepuje się i z pyłu i tam gdzieś widać przynajmniej, że się ruszają. Nikt tam nigdy nie zginął.
1: Nawet jak BA dostaje po pysku i się tak najpierw się odchyla, a później wraca. Jest to scena w pierwszym odcinku. Bardzo fajne.
2: Doskonałe. Podobno ten serial sprzedał dużo tych furgonetek GMC.
1: Tego nie ma w pierwszym odcinku.
2: Nie ma?
1: Nie ma jej. Nie ma jej, bo oni się dopiero... Jest w ogóle cały setup, że ja nie wiedziałem, nie pamiętałem tego, albo nie wiedziałem.
2: Mardoka trzeba było wyłowić ze szpitala psychiatrycznego.
1: Tak, że zaczyna to się w ogóle tak, że Hannibal jest już aktorem w Los Angeles, ale gra jakieś takie dziwolągi, w sensie poznajemy go, kiedy jest przebrany tak w strój jakiegoś potwora z bagien. I przyjeżdża buźka z BA i mówią, musimy uciekać, tam żandarmeria wojskowa jest na naszym tropie, bo czego nie wiedziałem wcześniej. Oni ich ścigają, bo oni na rozkaz jakiegoś tam generała okradli bank w Hanoi. Tuż po tym, jak Amerykanie wycofali się z Hanoi, ale ten generał zginął, a jego siedziba została zniszczona i wszystkie dokumenty spalono, więc uważa się, że to była samowolka i że oni w ogóle to ukradli i sobie przywłaszczyli. Więc są cały czas po 10 latach ścigani przez żandarmerię wojskową i zbierają się dopiero właśnie. Buźka tam jakieś swoje sprawy załatwia, BA mieszka na przedmieściach Los Angeles i zajmuje się dziećmi, bo ten aktor, jak on się w ogóle nazywał?
2: Który?
1: Maxim Reality, tylko ten, który grał BA Barakusa.
2: Mr. T,
1: tak. On miał też takie emplua, że nauczał dzieci, że trzeba być w porządku gościem. Hannibal jest aktorem, a Murdoch siedzi w wariatkowie. No i zbierają się i muszą pomóc dziewczynie, która jest dziennikarką i której kolegę dziennikarza właśnie, on pojechał do Meksyku, żeby pisać o kartelach, które hodują marihuanę w Meksyku, bo wtedy to było przestępstwo, nie do pomyślenia. I został tam schwytany i jest trzymany w tragicznych warunkach i ona potrzebuje. Nikt jej nie chce pomóc, państwo jej nie chce pomóc, więc potrzebuje DA Team.
2: Jeśli twoja sprawa jest beznadziejna, jeśli nikt inny nie może ci pomóc i jeśli możesz ich znaleźć,
1: możesz zatrudnić drużynę. I ten motyw muzyczny jest zdecydowanie nadużywany. Django jest o dentyście, masz rację. Nie ma tam sceny z dentystyką, ze stomatologią, ale rzeczywiście tak.
2: Masz rację, słuchaczu, który napisałeś do nas na numer 886-971-971. Możecie to zrobić. Nie ma teraz, nie trwa żaden mecz, bo sprawdziłem, więc nie macie żadnego usprawiedliwienia, żeby do nas nie napisać. Jesteśmy
1: tak,
2: na żywo.
1: I przepraszam, nie był to oczywiście Gregory Peck, tylko George Peppard. Gregory Peck jednak był dużo bardziej znanym i docenionym aktorem i nie grałby w drużynie A. A George Peppard miał bardzo dobrą karierę do pewnego momentu, trochę był zapomniany, no i został wskrzeszony filmem, serialem Drużyna A. W każdym razie, no, jeżeli nie wiedzieliście, to jest to na Amazon Prime. Można to w końcu obejrzeć w jakiejś kolejności, no bo za młodu takiej możliwości nie było. Leciało to gdzieś na Polsacie, czy gdzieś. Łechcze ten, czy drapie to swędzenie, które czasem swędzi.
2: Łechce. Dobra, słuchaj, myślę, że to jest odpowiedni moment, żebyśmy posłuchali w takim razie utworu, który ma wiele wspólnego z drużyną A. Jest ikoniczny. Mam go tutaj na płycie w wykonaniu artysty, który nie jest oryginalnym artystą tego utworu, natomiast bardzo to jest wierne wykonanie, więc możemy posłuchać sobie.
1: Przepraszam, że ci... Dobra, to pogadamy o tym, jak skończymy. Witamy i zapraszamy, jak skończy się ten otwór muzyczny.
2: Króciutki.
1: Kronika wypadków filmowych z wami do godziny 19.50, może z minutami, jak będziemy grzeczni. Maciek Małek.
2: I Grzegorz Koperski.
0: No, I'm not gonna do the intro. Just rip it.

0: same sztosy.
1: Campus.
2: Reklama.
0: Hello, Warszawa.
3: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama.
4: 19.22 z filmu Team America.
5: Oryginalnie wykonywany i napisany przez Treya Parkera, czyli twórcę
4: South Parku. Team America.
5: Tutaj mieliśmy to wykonanie takiego pana, który się ukrywa za pseudonimem 66 Samus.
4: Myślałem w ogóle swoją drogą o Team America w kontekście drużyny A, The A-Team, bo Team America się zaczyna sceną w Paryżu, gdzie wszyscy noszą berety, mają takie w biało-czarne paski, koszulki, wąsik i palą papierosy w papierośnicy i chodzą z torbami, z bagietkami, piją kawkę. Jest to takie amerykańskie postrzeganie Francji, Europy i Paryża. I ten Meksyk, zwłaszcza na początku odcinka, w tym setupie, jak mówiłeś, w tych scenach otwierających, wygląda właśnie jak wyobrażenie, nie dość, że nazywa się to San Rio Blanco, to biega tam osiołek, na płotach suszą się jakieś takie właśnie poncza i dywaniki charakterystyczne, wszyscy chodzą w sombrero i wyglądają jak typowi Meksykańczycy, wszystko jest bielone na taki charakterystyczny sposób, więc no tak, Amerykanie lubią takie uproszczenia, tylko tutaj już się z tego śmiali, a tam to było zupełnie na serio.
5: Jest to nie do pomyślenia, że to było na serio. Można, myślę, że teraz oglądać to dla totalnie
4: Nie jest to, ale jest to serial do pośmiania się oczywiście. To nie jest serial, który się w jakikolwiek sposób traktuje serio, ale myślę, że te motywy, one mają być...
5: Przed epoką poprawności jest...
4: Tak.
5: Wiek.
4: Tak. Motyw dentystyczny jest w serialu Seinfeld. Cudowny serial, dlaczego nikt go w Polsce nie zna. Znają go ludzie w Polsce, a tego dentystę grał Walter White nawet, nie?
5: Gdzie? W Seinfeldzie?
4: Bryan Cranston grał.
5: Był jakiś przewijający się motyw dentysty?
4: Chyba w dwóch odcinkach się pojawił, w jednym albo w dwóch.
5: No nie, to się nie liczy, no. A w Szefowie Wrogowie, piękna pani dentystka,
4: Ach, no
5: to
4: tak, Jennifer Aniston. Ona grała dentystkę tam?
5: Zaraz zobaczymy.
4: No, może tak być. Rzeczywiście, bo ten mały z Always Sunny in Philadelphia grał jej asystenta chyba. Doktor Julia Harris. Czy ona tam dentystką była?
5: Kto to wie, kto to wie? Amerykańska aktorka i producentka filmowa, no, nie? To się nie dowiemy.
4: Jennifer Aniston, to wiemy. No mniejsza
5: to jest z Hasło Dowa Bank, no nie? Kim jest Jennifer Aniston? Tak. W którym filmie Jennifer Aniston grała dentystkę? Ale to o tych dentystkach to może już i o dentystach nie będziemy mówić, nie. Bo ja już nawet nie pamiętam, od czego to się zaczęło.
4: Powiedzmy o filmie, od tego, że byłem u dentysty. Powiedzmy o filmie, na który zabrakło nam w ubiegłym tygodniu czasu. Mianowicie obejrzałem film, który premierę swoją miał już chyba ze 2 tygodnie temu w amerykańskich kinach. U nas będzie dopiero we wrześniu, w związku z czym podejrzewam, Koper już długopis trzyma nad kartką, żeby zapisać, tak, co to za film.
5: Machinę czasu posiadasz?
4: Ja sądzę, że on wcześniej się pojawi na VOD-sach niż u nas w kinach, ale kto wie.
5: Nie.
4: Film nazywa się... Nie?
5: Nie może
4: film nazywa się in English, nazywa się Pressure, a po polsku nazywa się
5: Ciśnienie.
4: Niebo nad Normandią. I opowiada bardzo interesującą historię. W ogóle zacznę od czego innego. Ja, jak wielokrotnie wspominam, czy w zasadzie przy każdej możliwej okazji wspominam, że jestem wielkim fanem filmów wojennych, każdej maści i w zasadzie o każdej wojnie. Ale wydaje mi się, że żyjemy już w takich czasach...
5: Święta wojna na przykład.
4: Szczególnie. Żyjemy w takich czasach, że większość wielkich bitew, znaczących operacji, wydarzeń takich frontowych, które są szeroko rozpoznawalne, znane i kluczowe, już została zekranizowana, no, albo nie zostanie zekranizowana.
5: Za nią kobieta.
4: Nie. Nie została zekranizowana, bo jest zbyt kontrowersyjna. Więc trzeba zacząć kombinować. W końcu. Trzeba zacząć kręcić filmy o jakichś nieoczywistych kontekstach albo rzeczach, o których szeroka widownia nie wie, a one właśnie stały za tymi największymi wydarzeniami. I o tym jest właśnie film Niebo nad Normandią. Konkretnie o meteorologach, którzy odegrali kluczową rolę w czasie przygotowań do lądowania w Normandii, do tak zwanego D-Day, gdyż, tak jak rozmawialiśmy z Koprem chyba ze dwa dni temu, wydawałoby się, że pogoda decydowała o tym, kiedy ta inwazja się rozpocznie.
5: Matulu.
4: To znaczy, generał Eisenhower zatrudnił meteorologów i pytał się ich cyklicznie, czy w jakiej dacie będzie mógł wyprawić swoich żołnierzy do Europy, na kontynent. I wydawałoby się, że po prostu chodzi o to, żeby była ładna pogoda, żeby nie było sztormu na morzu, żeby nie padał deszcz, żeby nie zmokli, żeby sobie butów nóg nie obtarli.
5: To są duże wymagania, tak bym powiedział.
4: Duże wymagania, a wymagania były nieskończenie większe. To znaczy, pogoda miała być bardzo, bardzo konkretna. Chodziło o to, żeby noc była pogodna i przejrzysta, to znaczy, żeby samoloty transportowe mogły przenieść nad Europę, nad Normandię spadochroniarzy, zrzucić ich i była wtedy pełnia, żeby księżyc był widoczny, żeby ci ludzie, którzy wylądują na ziemi, byli w stanie się odnaleźć, sformować w oddziały i wykonać swoje zadania. Po tej przejrzystej i pogodnej nocy, żeby poranek był raczej pochmurny i wietrzny, żeby była mocna fala przyboju do plaż normandzkich, tak żeby barki transportowe, które miały szturmować te plaże, czy żołnierze w tych barkach transportowych mieli szturmować te plaże, żeby szybko się przedostali między transportowcami a plażami i żeby niemieckie lotnictwo nie było w stanie operować nad tymi plażami, po czym żeby się rozpogodziło, tak żeby amerykańskie i brytyjskie myśliwce mogły nadlecieć i zapanować nad powietrzem.
5: A niemieckie dalej. Żeby u Niemców...
4: Wtedy alianci już mieli tak gigantyczną przewagę powietrzną, że nie potrzebowali jej w tamtym czasie. Jednocześnie nie chcieli robić bitwy powietrznej nad tym i uprzedzić też Niemców o tym, że coś takiego się dzieje. Więc potrzebowali bardzo, bardzo konkretnej konfiguracji pogodowej, która faktycznie się zdarzyła i którą przewidzieli meteorolodzy, czy w zasadzie, jak nas przekonuje film, jeden meteorolog brytyjski, który nazywał się...
5: Brendan Fraser. Nie.
4: Nie.
5: Bernard Montgomery.
4: Nie, to generał z kolei
5: James
4: jest. James Stagg, tak.
5: Zaraz zobaczymy. Ja bym chciał go zatrudnić, bo ja w lipcu się wybieram na urlop. Jakby on mi mógł załatwić wtedy taką pogodę, żeby nie było za gorąco, ale jednak cieplutko, żeby nie padało, no może wieczorami, kiedy ja akurat nie jestem na zewnątrz. Coś tego, żeby... Okay. Żeby były takie, na morzu były takie delikatne fale, żeby było ładnie do zdjęcia.
4: Fala przybyła, ale nie za mocna, żeby cię nie wyrzucało z tego morza.
5: No i żeby też Niemcy nie przyjechali też. Też mi na tym zależy.
4: Trochę o tym jest ten film, że ci wojskowi chcą sobie zamówić tą pogodę. Jakby wyobrażają sobie pracę meteorologa tak, że on przewidując tą pogodę jest w stanie ją też jakoś na nią wpłynąć. I fajne w tym filmie jest to, że jest bardzo mocno powiedziane, że no niestety tak to nie działa. On im może powiedzieć, czy przewidzieć, jaka to jest pogoda. W ogóle ten film dla mnie jest ostatecznym argumentem w sprawie, wobec której byłem zawsze przekonany, ale nie miałem dowodów, to teraz już mam dowód, że prognozy pogody, zwłaszcza w Europie, dłuższe niż, wybiegające w przód na bardziej niż 48 godzin, powiedzmy, są absolutnie po prostu wydarzeniem telewizyjnym tylko i wróżeniem z fusów. Znaczy tam wielokrotnie się pojawia kwestia, że w północnej Europie przewidywać pogodę można na 12, może 24 godziny, ponieważ jest tak wiele czynników i jest Atlantyk, i jest kontynent, i jest arktyczne powietrze z północy, ze wschodu, że pogoda się może zmienić w każdej chwili i zwłaszcza, bo tam jest batalia między dwoma sposobami myślenia o prognozowaniu pogody. Jedna jest taka, że znajduje się historyczną sytuację pogodową. Oni mają mapy pogodowe z lat wcześniejszych, z każdego dnia i z pory dnia z lat wcześniejszych i szukają analogicznej sytuacji pogodowej, po czym patrzą, jak ta sytuacja się rozwinęła. No i przychodzi człowiek, który mówi, że to nas doprowadzi do klęski, że nasi chłopcy zginą, utoną i zginą pod amerykańskimi kulami, ponieważ nie tak działa przewidywanie pogody. Trzeba zebrać bardzo dużo danych i wtedy można dopiero na podstawie tego coś przewidywać. I dla tych, którzy są zainteresowani, którzy oglądają prognozy pogody i w nią wierzą, to też jest bardzo wzbogacający film.
5: Tak, mogą się dowiedzieć na przykład, bo tutaj ja sobie czytam teraz kulisy w ogóle tej historii, że oprócz tego, że są te fronty różne i one mają wpływ oczywiście na pogodę, no to tak jak mówiłeś, im zależało na tym, żeby te barki z żołnierzami mogły się dostać jak najgłębiej na plażę, więc im zależało prawdopodobnie na tym, żeby być, żeby wycelować w przypływ, a nie w odpływ. Albo tutaj widzę, że...
4: Ja też wiatr, który będzie pchał falę w stronę i by w ogóle, żeby, no tak jak mówisz, żeby był wysoki przybój.
5: A nie, czemu... a nawet inaczej, mylę się zupełnie kompletnie, bo że planiści uzgodnili, że lądowanie wydarzy się przed
4: świtem.
5: Przed świtem w połowie między, między dwoma przypływami.
4: Dobra, nie czytajmy Wikipedii może na żywo.
5: Więc kiedy właśnie, radiu. Nie kiedy jest już przypływ, tylko kiedy przypływ nadchodzi, w który wtedy będziecie pchał na no plażę, tak. A jednocześnie kiedy będzie ta pełnia, bo wtedy...
4: Zazwyczaj nad ranem już księżyc zaszedł. I już
5: tak,
4: go,
5: ale
4: go
5: że... No tak, ale to nie lądowanie, ale żeby w tym czasie, w tym dniu była pełnia, bo pełnia też zapewnia największy przypływ.
4: A, rzeczywiście. No tak, masz rację. Masz rację. Ale pełnia też miała być po to, żeby ci spadochroniarze się byli w stanie odnaleźć i trafić tam, gdzie mieli. No skomplikowana sprawa. My się raczej byśmy nie nadawali do planowania inwazji na Europę. Ale film jest bardzo udany. Ma trochę taką atmosferę teatru telewizji. To znaczy dzieje się w dużym stopniu w jednym takim zameczku, w którym odbywa się planowanie i dowodzenie tą inwazją. Ma bardzo fajną sekwencję. Faktycznie, że jest to fajnie zrobione, że nagle absolutnie się zmienia atmosfera tego filmu, to znaczy Eisenhower mówi, lądujemy 5 czerwca, wcześniej plan jest na 4 czerwca, mówią mu, oj, jak nie 4 czerwca, to za 3 tygodnie, chłopie, możesz na urlop jechać, no ale w momencie, kiedy wszyscy są już w bazach, zbazowani, w samolotach praktycznie, to odłożenie tego na 3 tygodnie kasuje efekt niespodzianki, więc jakby w ogóle uniemożliwia niestety lądowanie w tym terminie, no ale okazuje się, że dzień później da się to zrobić i on mówi, lądujemy 5 czerwca, po czym jest przejście w sekwencję jak z Szeregowca Ryana, gdzie rzeczywiście oglądamy to, jak aktorzy przebrani za amerykańskich żołnierzy lądują i szturmują plażę Omaha i Jersey i parę innych. I jest to niesamowicie mocne, więc mamy też kawałek takiego filmu wojennego, pełnokrwistego i wysokobudżetowego w tym. I wygląda się to bardzo dobrze, również za sprawą tego, że grają w tym filmie dobrzy aktorzy. Znaczy Brendan Fraser gra świetnie Dwighta Eisenhowera. Andrew Scott jest bardzo...
5: przekonującym meteorologiem.
4: Jest, gra na jednej strunie, powiedzmy, przez całe. Jest neurotycznym, zmęczonym chłopem, którego nikt nie słucha, a on wie, że on ma rację. No i Damian Lewis jako Bernard Montgomery strasznie szarżuje, ale się to broni. Ja bardzo się cieszę, że synowa... Tak, synowa Majka z Better Call Saul i Breaking Bad robi sobie naprawdę dużą karierę, Kerry Gordon, bo gra
5: Condon.
4: Condon, przepraszam. Nie wiem czemu, bo powinienem przekręcić raczej w tą stronę, a jednak przekręciłem w inną. I jest bardzo dobra we wszystkim.
5: Kerry Condon grała w ostatnio wspominanym przeze mnie, nie na antenie oczywiście, w filmie F1.
4: Tak, i grała też, i to w ogóle Love Interest Brada Pitta, nie?
5: Tak, tak, tak.
4: I grała też w Widmach z Inisherin, też bardzo dobrą rolę i w paru innych filmach, których już chyba nie pomnę w tym momencie, więc zawsze mi to cieszy, bo cieszę się, kiedy alumni jednego z moich ulubionych seriali sobie tak dobrze radzą. Polecam Niebo nad Normandią, jak będzie w kinach. Niekoniecznie, może dla tej 15-minutowej sekwencji warto, jeżeli ktoś bardzo lubi takie rzeczy, ale jest to raczej takie coś jak mówiliśmy jakiś czas temu o filmie Norymberga, który też właśnie wybiera z tych wojennych historii coś nieoczywistego. Wydaje mi się, że ten film, mimo że jest bardziej znacznie kameralny niż Norymberga i ma jednak mniej gwiazdorską obsadę niż Russell Crowe i Rami Malek, to jest lepszy po prostu.
5: A jeśli filmem. Nie, to zawsze można obejrzeć czwarty raz Greyhound na Apple TV+.
4: Trwa półtorej godziny. Najpierw za 4 razy go widziałem.
5: Serio? Więc,
4: no pewnie, bo strasznie mi się podoba ten film.
5: Na pewno Apple TV+ bardzo się cieszy, bo bardzo mu widocznie zależy na promowaniu tego filmu, bo ciągle się pokazuje
4: jest na wierzchu, to
5: jako film, który możesz to jest obejrzeć.
4: Pierwszy film, jaki wpadł do oferty Apple Plusa w historii i ciągle jest, nie ma ich wiele i to więc ten jest ciągle promowany. Ale to też jest przykład właśnie, że wybierasz z całej Bitwy Atlantyk, zamiast opowiadać tam właśnie o polowaniu na Bismarcka, czy Bitwy Atlantyk nakręcić jeden wielki film, to wypierasz jednego gościa, który nigdy nie brał udziału w misji bojowej, dajesz mu mały krążownik, który dowodzi wielkiemu konwojowi i pokazujesz jego niezwykłą bohaterską...
5: który mógł.
4: Czy tam trzy noce dosłownie jego służby, w czasie których nie śpi ani razu i chodzi w kapciach.
5: Oczywane. Małe kameralne historie o bohaterach, którzy nawet nie widzieli frontu. Disney, ucz się, rób historię z uniwersum Gwiezdnych Wojen w ten sposób.
4: Oby.
5: Posłuchamy czegoś z playlisty chyba.
4: Dlaczego?
5: Albo chyba, że masz jakiś dobry pomysł.
4: Miałem ostatnio jakiś pomysł. Ty to puśćmy. Może w ubiegłym tygodniu prosiliśmy o kawałki, które fajnie kończą filmy
5: tak.
4: I nie puściliśmy w końcu tego, co nas najbardziej zainspirowało, to znaczy z zakończenia Chłopaków do Chłopaki nie płaczą.
5: Tak, tak jest.
4: Marka Grechutę. I rzeczywiście jest to superowe zakończenie. Myślałem o tym od zeszłego tygodnia, więc skoro słowo się rzekło i nie masz pomysłu, mimo tego, że powinieneś mieć wiele muzycznych pomysłów, to tak zróbmy. 12 minut do godziny 19.50, czyli 22 minuty do godziny 8.
5: Bunkrów nie ma.
4: Ale też jest całkiem nieźle.

0: Chciałem cię zaskoczyć.
1: Oglądaliśmy przecież.
0: Nie wszystko oglądaliśmy, ale niektóre rzeczy oglądaliśmy.
1: Lahain.
0: Nienawiść.
1: Nienawiść napisał do nas słuchacz, że poprosi o kawałek.
0: Ale to nie, ale to jest. Jaki jest kawałek z zakończenia? Bo ja kawałek z Lahain to kojarzę.
1: Dużo jest fajnych kawałków. No to jest ikoniczny. Jest jak młody chłopak dzieli narkotyki i gra taki Isaac Hayes prawdopodobnie. Jest to. Także tak, ale nie będziemy teraz o tym mówić i nie będziemy tego puszczać, bo są ważniejsze rzeczy, się dzieją w uniwersach filmowych i serialowych. Ja wyczytałem takiego newsa, słuchaj Maćku, że przede wszystkim zobaczyłem na miniaturce twarz Daniela Olbrychskiego i kliknąłem szybciej, tak, niż...
0: Z prędkością światła.
1: Tak, mógłbym wygrać prawdopodobnie coś w jakimś konkursie typu Familiada. Daniel Olbrychski nie zastąpi Franciszka Pieczki w 11 sezonie Rancha w TVP? A, i tutaj jest, to jest tak zwany clickbait, bo otóż właśnie, że...
0: jest awantura.
1: Że miał zastąpić i że właśnie miał zamiast Franciszka Pieczki zasiąść na ławeczce w legendarnym, pod legendarnym sklepem w miejscowości Jeruzal, ale... Ludzie się oburzyli, rozpętała się burza, ponieważ fanów serialu ogarnęło przerażenie, że tutaj będzie jakaś propaganda i poglądy Daniela Olbrychskiego wylezą na wierzch. Nie wiem, jakie są poglądy pana Daniela.
0: No, prorządowe mocno, ale to, przepraszam, jakby eliminować aktorów za to, że mają takie albo inne poglądy, to byśmy wszystko już w AI oglądali.
1: Tak.
0: W Polsce aktorzy są na pierwszym froncie propagandy, absolutnie w ogromnej większości, więc przepraszam pana, Boże, Janusza Gajosa też nie będę mógł oglądać, dlatego, bo jest politycznie zaangażowany?
1: Nie wiem, natomiast tutaj są dwie sprzeczne, pojawiły się dwie sprzeczne wypowiedzi. Jednej z nich udzielił producent serialu, reżyser Maciej Strzembosz. Tak jak kiedyś Franciszek Pieczka zastąpił Leona Niemczyka, którego też pożegnaliśmy, teraz Franciszka Pieczkę zastąpi Daniel Olbrychski. No i tutaj wtedy burza i na forach, społeczność wokół Rancha jest niezwykle żywotna. I wtedy głos zabrał reżyser Wojciech Adamczyk, publikując w swoich social mediach wpis: drodzy ranczersi, obiecałem kiedyś, że w nowym ranczu nie będziemy zastępować wspaniałych kolegów aktorów i słowa danego dotrzymuję, możecie mi wierzyć, z ranczerskimi pozdrowieniami. I teraz konfuzja nastąpiła, bo są dwa głosy, który ważniejszy, no i... Tego w zasadzie nie wiemy. Dla mnie najbardziej istotna jest jednak informacja, bo ja się w ten sposób dowiedziałem, że będzie 11 sezon tego serialu, który kiedyś próbowaliśmy obejrzeć
0: rok temu,
1: bo polecał nam to nasz wspólny przyjaciel.
0: I obejrzeliśmy parę odcinków.
1: Nawet więcej niż parę.
0: Czy cztery.
1: Ja po tym wyjeździe, na którym to robiliśmy, próbowałem jeszcze. To jeszcze oglądać. Coś tam liznąłem.
0: Czy smakuje to jak taka herbatka zaparzona przez babcię z dwoma łyżeczkami cukru, ale no można to wypić raz w tygodniu, nie? Max dwa razy. No
1: na święta.
0: To leciało raz, albo na święta, tak? Nie jest to coś, co ja byłbym w stanie oglądać jakoś tak na stałe. Zwłaszcza, że tam się nic nie dzieje praktycznie.
1: Tam się dzieją takie pomniejsze...
0: A jak się kończy Rancho?
1: O, tego nie wiem.
0: Pytanie do was. Jak się kończy Rancho?
1: Czy ktoś... Bez sprawdzania.
0: Wraca do Ameryki, bo za Królikowskiego nie wychodzi, bo Królikowski też się wykopertnął. Poza tym oni chyba już, jak oglądam jakieś urywki, no to oni są małżeństwem tam w środku tego serialu. To czy zostaje włączony do Warszawy ten, zostaje włączony
1: Macie,
0: do Warszawy
1: my,
0: ten
1: my oglądaliśmy czy... pierwsze cztery, czy tam pięć odcinków pierwszego sezonu, to...
0: I nic się nie wydarzyło, więc może po prostu dalej też się nic nie dzieje i kończy się to tak, że...
1: Nie no, akurat w pierwszych to szybko się wszystko wydarzyło, bo ta Lucy przyjechała, narobiła
0: zaczyna remontować chałupę.
1: I szybko już wyremontowała tę chałupę. Ona jest taka właśnie pobrudzona, a tak pod spodem tak naprawdę ona była super wyszykowana.
0: Nieważne. Ona jest amerykańska, ona jest kobieta czynu.
1: I dała im wszystkim popalić. Tam też je, Jacek Kawalec przecież występuje jako taki rzutki facio. On z tego co widzę powraca w tej roli, ale słuchajcie, wydaje mi się, że jeżeli jest wśród naszych słuchaczy ktoś, kto lubi Rancho, a jeszcze tego nie wie, to też znalazłem taką informację, bo ten nasz przyjaciel Marcin, który kocha Rancho chyba najprawdopodobniej, ale
0: on
1: również
0: był nawet
1: black metal i tego typu sprawy, więc to jest i klubową muzykę.
0: Bo na zjeździe tych tam
1: jeździ na zloty fanów Rancha w Jeruzalu i z tego co widzę, on się odbywa jeszcze w te wakacje, będzie można się na to załapać, 15 sierpnia i tam po prostu to, tę małą mieścinę, tę wioskę nawiedza po prostu tabun ludzi.
0: Tak. No, jak widzieliśmy zdjęcia, gdzie były dzikie tłumy ludzi, ale rzeczywiście, bo ja myślałem, że to się nazywa Jeruzalem, to są wilkowyje. I one wilkowyje, w ogóle gdzieś mają, nie są pod Warszawą według tego serialu, tylko na jakimś kompletnym za ścianku.
1: A tak naprawdę są właśnie gdzieś na Jeruzalu, niedaleko Warszawy. I tam zwożą ludzi na tego 15 sierpnia autokarami.
0: Jedziemy klimatyzowanymi autokarami.
1: Tak. Z Wrocławia, Łodzi, Warszawy, Krakowa, Kielc. No jest po prostu cała Polska tam się zjawi. Będzie sobie robić zdjęcia na tej ławeczce. Myślę, że no gdybyśmy nie mieli nic lepszego do roboty, Maciek.
0: Kopę. Nigdy nie masz tak bardzo nic do roboty, żeby jechać na zlot fanów Rancha. Przepraszam bardzo. No nie, czekaj, co można to będzie zrobić? Podejść do nam. Idealna okazja, żeby poznać ludzi z tą samą, zobaczyć na żywo miejsce, spędzić dzień w świetnej atmosferze, odpocząć od codzienności, po prostu dobrze się bawić. Czyli jest to po prostu tylko przyjeżdżasz.
1: Nic się nie dzieje, tak.
0: Okej.
1: Okay. No, okay. Ale no, a co byś chciał?
0: No wiesz, że jest koncert zespołu tam...
1: Ranchersi. Spotkanie z reżyserem.
0: Msza odprawiona przez proboszcza Cezarego Żaka. Pogadanki tam, nauka angielskiego z Ludką, czy jak ona tam ma, że są jakieś, wiesz, takie wypakowany program. Właśnie są można podpis dostać, koszulkę kupić, cosplaye jakieś, wiesz, może to także wygląda rzeczywiście. Co już wiemy o 11 sezonie Rancha. Czemu w ogóle mówimy o Ranchu? Niech się będzie. Akcja zabiera widzów w przyszłość. To wygenerował AI. W przyszłość, czyli w teraźniejszość w zasadzie.
1: Tak jest. No, ja bym oczekiwał po prostu jakiejś rewolucji, odświeżenia, żeby to było dla młodzieży, dla generacji Z, wiesz, jakiś Skibidi Sigma.
0: 6-7, morda.
1: 6-7. No i wreszcie chciałbym zobaczyć efekty specjalne w jednym kadrze i pana wójta.
0: No tak. I proboszcza.
1: I proboszcza.
0: Masz rację. Pewnie nie ma takiej sceny, nie? Tylko jest, że tam proboszcz plecami odwrócony czy coś. Mm-hmm. A FX-ów raczej nie ma. To jest stary serial dla ludzi, którzy oglądają telewizję publiczną i dla ludzi, którzy mają Netflixa jednocześnie. Więc jest to naprawdę serial dla wszystkich. Prawie jak drużyna A.
1: A, no właśnie. A gdzie się pojawi nowy sezon?
0: W telewizji, nie w TVP. Ja pamiętam w tym artykule, który czytałeś, było napisane, że w TVP i że w ogóle tam właśnie w wiadomościach ten temat się po raz pierwszy pojawił. Ale no pewnie od razu na Netflixie nie będzie, no ale jest to serial dostępny na Netflixie i pamiętam, że był to jakiś mega hit Netflixowy. Więc podejrzewam, że Rancho ogląda bardzo dużo ludzi, bo ludzie lubią się napić ciepłej herbatki z cukrem czasem, bo jest to kojące, uspokajające i przyjemne.
1: O, znowu Adamczyk. Zapytajcie Maćka Adamczyka, bo by spytał tatę, jak się kończy Rancho. A tutaj jest jakaś tajemna wiedza zawarta w twoim SMS-ie słuchaczu. Rancho jest okej, ktoś inny napisał, szczególnie wątki polityczne w późniejszych sezonach są wciąż aktualne. No to właśnie...
0: To wójt chyba na prezydenta kandyduje, czy jakoś to jest jakoś tam poważnie już dalej.
1: To właśnie...
0: Czy scenarzystą jest przypadkiem ojciec waszego redakcyjnego kolegi Adamczyk? Nie mam zielonego pojęcia, wariacie. Absolutnie. Nie znam też naszego redakcyjnego kolegi, niestety.
1: Myślę, że by było to bardzo niezręczne, gdyby pierwszy nasz kontakt z Maćkiem był taki...
0: Tak, pytaniem, jak się kończy 11 sezon Rancha. Dobrze, tak jak coś wiecie, to możecie się z nami podzielić. W przyszłym tygodniu spróbujemy. Byliśmy na tych mistrzostwach świata w papier, nożyce, kamień w ostatnią sobotę. Było w ogóle super. Papier, kamień, nożyce. Był pierwszy taki gorący, weekendowy dzień. Przyszło mnóstwo ludzi. Przewijało się tam na bulwarach wiślańskich tysiące ludzi. Jednocześnie były wianki, więc w ogóle atmosfera była świetna. Przyszło mnóstwo ludzi. Zarejestrowało się więcej osób, niż było w ogóle miejsc i pakietów startowych. Więc w mistrzostwa udały się świetnie, a jednocześnie nasz naczelny nam zadanie wyznaczył i polecił nam serial Półbrat, którego jeszcze nie widziałem, a który jest podobno nowym filmem gościa od Reniferka. Więc zainteresujemy się.
1: Pierwsze półtora odcinka.
0: To już i tak całkiem dużo, jak na ciebie.
1: Jak na mnie tak, bo jest to serial, który się zapowiada na po prostu taki ciężki. Aczkolwiek na samym początku nie ma aż tak dziwacznej historii jak w Reniferku.
0: No, Reniferek się zaczyna dość konwencjonalnie, on skręca w pewnym momencie. Pamiętasz, że jest jeden odcinek, w którym jest na początku trigger warning w ogóle, nie? Mm-hmm. Więc i to było pierwszy raz, kiedy widziałem coś takiego w telewizji.
1: Reniferek mnie rozłożył na łopatki, a wziął zaskoczenia. No.
0: 19.52, tyle w kronice wypadków filmowych w tym tygodniu. Dziękujemy wam bardzo za wspólnie spędzony czas i słyszymy się za tydzień.
1: Pozdrawiamy chłopaków z Malucha.
0: Pierwszej wakacyjnej kronice wypadków filmowych, więc będą filmy wakacyjne co roku.
1: Macie nie małe. Będzie tak, że wszyscy pójdą na wakacje, będą zastępstwa, będziemy oglądać, jak dzieci w szkołach, będziemy oglądać filmy. No nie, zamiast lekcji jest. Przyszły trzy osoby dzisiaj, także puścimy wam jakiś o pantofelkach na przykład.
0: Maciek Małek
1: i Grzegorz Koperski.
0: Pa.
1: Elo!

Cześć, jestem Janek z Cukru i zapraszam na 100% Cukru, audycję, w której każdy odcinek to jakieś inne zagadnienie związane z muzyką. Dziś ostatni odcinek drugiego sezonu i tak się też składa, że kończy się pierwsze półrocze 2026 roku, no więc takiej okazji nie można było po prostu nie wykorzystać, żeby nie zrobić rankingu zestawienia top 10 ulubionych utworów pierwszego półrocza. Jako słuchacz uwielbiam rankingi, naprawdę kocham, być może aż za dużo czasu poświęcam rankingom, zestawieniom, jakimś takim recenzjom, gdzie ktoś daje ocenę od 1 do 10. No, przyznaję, że bardzo to lubię, chociaż wiem, że też niektórych to drażni i w pełni to rozumiem, ale no, dla zabawy, dla przyjemności ułożyłem sobie moje top 10 nie najlepszych, ale po prostu moich ulubionych utworów półrocza. No oczywiście nie mogłem zrobić tego tak do końca dowolnie, no bo audycja też ma swój ograniczony czas, czas jednej godziny, więc na przykład nie mogłem wziąć utworu Obrigado Eda O'Briana, dlatego że trwa 10 minut i po prostu za dużo czasu by mi zajął, ale na pewno byłby w tym zestawieniu, bo mi się bardzo podoba. Jest to z drugiej płyty solowej gitarzysty Radiohead utwór Ed O'Brien Obrigado. Bardzo polecam. No to co? Zaczynamy ranking. Na miejscu 10. The Avalanches i Jamie XX Every Single Weekend. Taki typowy letniaczek. Tak jak mówię, no to są moje po prostu ulubione utwory tego pierwszego półrocza i ten utwór po prostu bardzo mi się spodobał, bo jest przyjemny. Nie mówię, że to jest jakieś nie wiadomo co, ale jest to fajny właśnie utwór na lato. Nie jest to całkiem nowa kompozycja. To jest rozwinięcie takiego 71-sekundowego interludium z albumu In Waves, Avalanches właśnie z roku 2024. Teraz wydali to jako pełny, ponad, niewiele ponad dwuminutowy singiel. Jest to drugi singiel promujący najnowszą płytę nadchodzącą tego australijskiego składu. Jak zwykle u Avalanches są tutaj bardzo ciekawe sample z różnych epok i jest tutaj nawet fragment starej reklamy piwa. No to jest taki kolorowy, elektroniczny numer w sam raz na lato. No i też współpraca pomiędzy Avalanches z legendarnym składem, no i legendarnym już Jamie XX. The Avalanches, Jamie XX, Every Single Weekend.

0: should have had to throw a party.
1: Well, it's over.

The Avalanches Every Single Weekend z Jamie McSex, czyli mój 10 ulubiony utwór pierwszego półrocza 2026, a na miejscu 9 PPP i Wisco. Co to jest w ogóle PPP? Co to za jakiś twór? No, PPP to jest taki wspólny projekt trzech producentów muzyki klubowej. Piezo, DJ-a Pleda i DJ-a Pythona. No, wszyscy się nazywają na P, więc tak się nazwali. No, całkiem nawet spoko sobie to wymyślili. Chociaż no nie trudno, bo jak wszyscy byli na P, to może właśnie uznali. Wszyscy na P, to się nazwiemy PPP. No i okej. Okay. Ten utwór jest to takie właśnie połączenie minimal house'u, eksperymentalnej muzyki elektronicznej, też z elementami takiej popularnej w Ameryce Południowej muzyki dembow. Kompozycja jest dość mroczna, ale przy tym odświeżająca. Myślę, że jest to bardzo dobry utwór do seta DJ-skiego. To jest taki utwór na podtrzymanie parkietu. Może niekoniecznie na rozkręcenie imprezy, na ściągnięcie ludzi na parkiet, ale na pewno dobry na utrzymanie ludzi na parkiecie, bo można z nim wejść w lekki trans. Jest pięknie wyprodukowany, zarazem lekki, łagodny, ale przy tym głęboki. Tak jak wspomniałem, jest to współpraca trzech producentów, współpraca włosko-australijsko-amerykańska i faktycznie trudno powiedzieć, żeby ten utwór miał brzmienie jakiejś konkretnej sceny, z jakiegoś konkretnego regionu świata. Brzmi po prostu uniwersalnie. PPP, Wisco.

PPP, Wisco, czyli mój 9 ulubiony utwór tego roku so far, a teraz czas na miejsce 8. Na miejscu 8 Kelela i Idea One, czyli pierwszy singiel z jej nadchodzącego albumu tej amerykańskiej wokalistki. Kelela już od pierwszej płyty jest związana z legendarnym Warp Records i jej najnowsza płyta też ukaże się właśnie nakładem Warpa. Muzyka Keleli od zawsze opierała się na alternatywnym R&B. Na pierwszych płytach bardzo mocno się na nim opierała, ale w tym singlu słychać, że chyba nadchodzi jakaś znacząca przemiana. Nie wiem, jak będzie na całej płycie, ale no zapowiada się, że będzie tutaj zmiana, no bo w tym singlu oprócz R&B, tak, oczywiście R&B zostało, ale są też takie elementy wręcz shoegaze'owe. Podobają mi się w sumie wszystkie te single, które promują dotychczas, które się ukazały, ten album nadchodzący Keleli, więc zapowiada się dobrze ta płyta, ale ten pierwszy singiel podoba mi się najbardziej. Muzyka Keleli od zawsze opierała się właśnie na R&B alternatywnym, ale też na elektronicznej produkcji, na elementach ambientowych i w tym singlu, którego zaraz posłuchamy, też to wszystko jest, ale do tego pojawiły się właśnie te gitary. Gitary, które tworzą w pewnym momencie wręcz taką shoegaze'ową ścianę dźwięku i kontrastują

tym ambientowym tłem i tym takim jedwabistym głosem Kelleli. Nie jest to utwór o bardzo zdecydowanej melodii. Opiera się przede wszystkim na klimacie i właśnie na tym zderzeniu. Zderzeniu tej typowej dla Kelleli eterycznej aury z tymi garażowymi gitarami. Podobno Kellela w ogóle zanim zaczęła karierę jako artystka R&B, to śpiewała z kapelami gitarowymi w swoim rodzinnym Waszyngtonie. Nawet podobno ze składami metalowymi. Chciałbym to usłyszeć. Więc można powiedzieć, że jest to dla niej swego rodzaju powrót do korzeni. Kellela, Idea One.

Kelela Idea One. To było miejsce ósme, a teraz czas na miejsce siódme. Na miejscu siódmym Papoose i utwór Friends z gościnnym udziałem Oracle Sisters. Papoose to jest francuski duet popowy dwóch takich sweetaśnych chłopaków. Kiedyś bardzo lubiłem ich utwór Anne Wants to Dance, utwór już sprzed 10 lat i gdzieś właśnie wtedy go słuchałem. Ostatnio, szczerze mówiąc, zapomniałem w ogóle o tych chłopakach i nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek wrócę do ich muzyki, ale posłuchałem ich nowej płyty i jak tylko wpadł mi w ucho utwór Friends, to natychmiast mi się spodobał i to na tyle, że aż wylądował w podsumowaniu. Nie spodziewałem się, ale ten utwór jest naprawdę bardzo ładny. Papoose nagrali go z udziałem Oracle Sisters, takiego indie rockowego zespołu z

Paryża i ten ich wspólny utwór zainspirowało ich wspólne spotkanie. Po latach chłopaki z Papus znali się od dawna i bardzo się lubili z ekipą Oracle Sisters, ale wiele lat się nie widzieli i gdy spotkali się wreszcie po latach, to okazało się, że w ogóle nie czują tej rozłąki, że natychmiast im się dobrze gadało, na całkowitym luzie, tak jakby ten czas, gdy każdy zajmował się swoimi sprawami, w ogóle nie wpłynął na ich przyjaźń. I właśnie o tym jest ten utwór, o odbudowaniu przyjaźni po latach, odbudowaniu jej bez najmniejszego choćby trudu. Od strony muzycznej ten utwór to taki delikatny, plażowy pop, a jeśli przyjmiemy, że muzyka ma kolory, moim zdaniem ma, to ten utwór utrzymany jest w takich pastelowych barwach. Słuchając go, można nawet poczuć, mam wrażenie, morską bryzę taką. Nawet jeśli nie na skórze, to na pewno można ją poczuć w uszach. Papus, Oracle Sisters, Friends.

Papus, Oracle, Sisters, Friends. To było miejsce szóste. Piąte jest dopiero przed nami. A co będzie na miejscu piątym? Na miejscu piątym jest Tiga z utworem High Rollers. Jest to mój ulubiony utwór z najnowszej płyty tego kanadyjskiego gwiazdora, jego pierwszej płyty solowej od 10 lat. Jest w tym utworze takie typowe dla Tigi acidowe brzmienie i równie typowe dla

dla niego zuchwały tekst, taki nawet trochę rapowany. Trochę rapowany, bo ten utwór to jest w ogóle przeróbka rapowego numeru. Utworu o takim samym tytule, rapera Ice-T z końca lat 80. Nie jest to stricte cover, tylko to jest taka właśnie przeróbka, reinterpretacja, bo utwór ma zupełnie inny klimat, ma też nieco zmieniony tekst. Kim jest tytułowy High Roller? High Roller to jest ktoś, kto obraca dużymi sumami pieniędzy, jakaś taka no gruba ryba, ktoś, kogo warto znać, jak chce się liczyć po prostu w mieście, więc można powiedzieć, że to jest bardzo typowa dla Tigi tematyka utworu, z tym, że u Tigi to jest zawsze jednak z przymrużeniem oka i z humorem. Tiga jest ciekawym artystą, no bo nie produkuje samodzielnie swoich utworów, mimo że są one przede wszystkim no, elektroniczne, tego śpiewu jest czasem tam naprawdę mało, ale no, on po prostu zawsze współpracuje z kimś, komu mówi, co ma robić. Nadzoruje produkcję i w tym wypadku przy produkcji bitu pomógł mu Queen Whaley z duetu Paranoid London. Jak ktoś zna twórczość Tigi i Paranoid London, no to ta współpraca wydaje się wręcz oczywista. Tiga, High Rollers.

Dziś podsumowanie moich ulubionych utworów półrocza w formie top 10. To było miejsce szóste, a teraz miejsce piąte. Na miejscu piątym jest Kurt Vile i utwór Chance to Bleed. Jak ktoś mnie śledzi w social media, to jest spora szansa, że wie po prostu, że od kilku lat fascynuję się folk rockiem i country rockiem i ta pasja nadal jest we mnie. Nadal mi się nie znudziło, dlatego bardzo się ucieszyłem, gdy zobaczyłem, że Kurt Vile wydał nową płytę. Szybko jej oczywiście wysłuchałem i na szczęście z dużą przyjemnością. Kurt Vile to jest amerykański songwriter, taki folk rockowy, indie rockowy, też gdzieś zahaczający o alt country. Jest na scenie od dosyć dawna, bo od początku lat 2000, ale najlepiej radzi sobie jakoś w ciągu ostatnich 10 lat. Utwór Chance to Bleed to jest pierwszy singiel z jego najnowszej płyty, przy tym mój ulubiony utwór. Cała ta płyta koncentruje się na tym, że Kurt Vile powraca do swojej rodzinnej Filadelfii, do muzyki swoich korzeni, ale też do początków swojej kariery, do grania w małych klubach, bez potężnego nagłośnienia, bez wielkich tłumów. Utwór nazywa się Chance to Bleed, szansa na krwawienie, i opowiada właśnie o tym, że życie artysty, który na początku swojej kariery gdzieś tam jeździ po barach, wiąże się z tym, że że możesz po prostu wyjść z tego poraniony, no bo brak snu, ciągła trasa plus wiadomo z czym się wiąże rock'n'rollowe życie, a jak jeszcze do tego musisz sam sobie rozkładać sprzęt, pakować go do busa, jechać na następny koncert, potem go jeszcze gdzieś tam znowu rozkładać, składać i tak w kółko podłączać i tylko jest chwila na to, żeby się przespać kilka godzin, to nie ma lekko. Po prostu nie ma lekko. I w tym utworze słychać, że Kurt pamięta te czasy i że pamięta dokładnie, jak wtedy było, że nie było łatwo, ale w jego głosie słychać też nostalgię. Tak jakby mimo wszystko trochę za tym wszystkim tęsknił. Mimo wszystko. Kurt Vile, Chance to Bleed.

Kurt Vile, Chance to Bleed. A teraz miejsce czwarte, na miejscu czwartym Robin i Talk to Me, czyli jeden z singli promujących najnowszą płytę szwedzkiej gwiazdy elektropopu. Ogólnie bardzo lubię Robin, niekoniecznie albumy w całości zawsze, ale jakieś fajne single to prawie za każdym razem wyciągnę z każdej płyty. Mój ulubiony album Robin to jest Body Talk i to jest płyta, której akurat z przyjemnością słucham w całości, a ta najnowsza, Sextinental, też jest dobra. Naprawdę daje radę, nawet jak się jej słucha od początku do końca. Talk to Me to nie był wiodący singiel promujący ten materiał. Wiodącym było Dopamin, jeszcze w 2025 się ukazało, a utwór Talk to Me w ogóle zaczął powstawać jeszcze w czasie pandemii. Dlatego też ma taki pandemiczny motyw, bo opowiada o miłości przez telefon, ale też ogólnie o tym, jak ważne jest w relacji to, żeby ze sobą rozmawiać i żeby precyzyjnie komunikować swoje potrzeby. Jak zwykle u Robin, jak zwykle u Szwedów jest tutaj znakomita, sterylna produkcja. Odpowiadał za nią m.in. gigant popu Max Martin. Robin współpracowała z nim wielokrotnie na przestrzeni swojej kariery. Już wkrótce będzie podium, na razie miejsce czwarte. Mój czwarty ulubiony utwór półrocza to Robin Talk to Me.

To było miejsce czwarte, Robin Talk To Me, a teraz czas na podium, na mój trzeci ulubiony utwór pierwszego półrocza 2026, a na trzecim miejscu podium jest Boards of Canada i utwór You Retreat in Time and Space. Szkoccy bracia powrócili po 13 latach z płytą Inferno, która zaspokoiła moje oczekiwania. Tyle na razie mogę powiedzieć, więcej powiem pewnie w podsumowaniu rocznym, ale płyta jest spoko, naprawdę godna, myślę, Boards of Canada i utwór You Retreat in Time and Space nie był w ogóle singlem z tej płyty. Jest to przedostatni utwór na płycie. Brzmi jak stare, dobre Boards of Canada. Na płycie jest dużo odniesień do religii. No, płyta nazywa się Inferno, czyli piekło. Są w niej też motywy z hinduizmu. Utwór You Retreat in Time and Space jest prawie na samym końcu tej płyty i on brzmi jak menu główne przed wejściem do jakiegoś innego, niesamowitego świata. Brzmi jak początek jakiejś psychodelicznej podróży. Jest w nim przepiękny motyw na syntezatorach i jak się go słyszy pierwszy raz, to już się ma takie wrażenie, jakby się to już kiedyś gdzieś słyszało. Jakby się to, nie wiem, znało. Jakby to było jakieś wspomnienie z dzieciństwa. Jakieś takie wspomnienie z dzieciństwa zapisane na kasecie VHS. Także jeśli jesteście gotowi na podróż, no to biorę do ręki kontroler z jakiejś takiej retro, bardzo retro konsoli do gier. Naciskam start i przenosimy się do jakiegoś nowego świata. Boards of Canada, You Retreat in Time and Space.

Boards of Canada, You Retreat in Time and Space, czyli mój trzeci ulubiony utwór półrocza, a teraz pora na miejsce drugie. Poważna sprawa. Na miejscu drugim Buck Meek i Can I Mend It? Znowu singiel. Singiel z najnowszej płyty Bucka Meeka, amerykańskiego artysty folkowego, znanego przede wszystkim z zespołu Big Thief. Cała jego najnowsza płyta mi się podoba, ale ten utwór zdecydowanie najbardziej. To jest prosta i piękna piosenka folkowo-popowa, tytuł Can I Mend It? Oznacza, czy mogę to naprawić. I jest to utwór o takim momencie w miłości, gdy ktoś po raz pierwszy pokazuje swoje złe, może nawet najgorsze oblicze. W utworze Buck Meek śpiewa: ze złości uderzyłem pięścią w ścianę i zrobiłem w niej dziurę. Złamałem sobie palec i przy okazji złamałem ci serce. Dalej śpiewa: czy mogę to naprawić? Czy możesz mi wybaczyć? Czy możesz mnie dalej kochać po tym, jak zobaczyłaś moje najgorsze oblicze? Podoba mi się też metafora, jak śpiewa: jesteś na mnie zła za to, co mówiłem przez sen, a ja tego nawet nie pamiętam. Muzyka powinna być przede wszystkim autentyczna, powinna płynąć prosto z serca, żeby była naprawdę dobra. I jak słucham Bucka Meeka, to ja mu wierzę, naprawdę. Ja mu wierzę, że zrobił coś bezmyślnie, że nie panował nad sobą, że przegrał z jakimś swoim demonem, ale że chce to naprawić, że on naprawdę szczerze tego żałuje, że po prostu wie, że ma w sobie coś takiego złego, ale że on naprawdę żałuje. Jak ja słucham tego utworu, to ja mu po prostu wierzę. Dlatego myślę, że to jest piękna piosenka, wzruszająca, życiowa, od strony muzycznej, prosta, ale nie w taki sposób, że się szybko nudzi, tylko prosta w taki sposób, że trafia prosto w serce. Buck Meek, Can I Mend It?

Back, Mick, Can I Mend It, czyli mój drugi ulubiony utwór półrocza. Teraz pora na miejsce pierwsze, pora na mój ulubiony utwór półrocza. Moim ulubionym utworem półrocza jest Olivia Rodrigo i utwór The Cure. Jestem wielkim fanem Olivii Rodrigo od pierwszej płyty i nigdy się w ogóle z tym nie kryłem. Uważam, że Olivia Rodrigo jest świetna i chyba jest w ogóle obecnie najciekawszą popową artystką na świecie. The Cure to jest drugi singiel z jej najnowszej, trzeciej już płyty. Nie nawiązuje do zespołu The Cure, chociaż to ciekawe, na tej płycie pojawia się Robert Smith, lider The Cure. The Cure to jest utwór o dziewczynie, która jest zakochana, o dziewczynie, która ma chłopaka, który też jest w niej zakochany. I to bardzo. Ale ta miłość nie jest lekarstwem. Ona nie jest lekarstwem na depresję, nie jest lekarstwem na głęboko zakorzeniony lęk, na niskie poczucie własnej wartości. Nie jest czymś, co pozwala oduczyć się złych nawyków. To utwór o tym, że miłość nie zawiodła, ale zawiodło poczucie, że miłość może wszystko naprawić. Utwory na najnowszej płycie Olivii Rodrigo często mają epickie finały. No i tutaj też jest epicki finał. Finał, myślę, godny finału drugiego sezonu 100% cukru, godny pierwszego miejsca na liście najlepszych utworów półrocza. Bardzo wam wszystkim dziękuję za ten sezon, bardzo dziękuję za słuchanie i w następnym sezonie tylko piszcie do mnie więcej. Lubię, jak do mnie piszecie. Piszcie, dzwońcie, odzywajcie się, komentujcie audycję. To dla mnie bardzo ważne, żeby dowiadywać się, co sądzicie, co wam się podoba, co wam się nie podoba, bo zawsze z tego staram się wyciągać wnioski, nawet jak to jest konstruktywna krytyka, to czasem lepiej, tak naprawdę. Bardzo dziękuję, no było to dla mnie bardzo, bardzo dużym zaszczytem, że mogłem prowadzić tę audycję, a teraz w tym sezonie oczywiście i że w ogóle ludzie usłuchali, że lubili, no to było super, a teraz na koniec drugiego sezonu mój ulubiony utwór pierwszego półrocza 2026 roku, czyli Olivia Rodrigo i The Cure. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za słuchanie tego drugiego sezonu. Kończymy nieco smutno, ale tak wyszło. No po prostu nic nie poradzę na to, że ten utwór czysto muzycznie spodobał mi się najbardziej. Ale ogólnie przecież wszystko jest fajnie. Także dziękuję wam bardzo, ściskam, pozdrawiam serdecznie. A mój ulubiony utwór półrocza to Olivia Rodrigo i The Cure.

0: Radyo Campus.
1: Flavor D. Scarlett.

0: Rockstar, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo
2: powtarzam
1: ci jeszcze raz.
0: Ale w czym jest
1: problem? Nie puszczę cię bez
0: wejścia. Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez
0: wejścia. Ale w czym jest problem? Nie puszczę cię bez wejścia.

0: się aż to nieludzkie, kurwet. A może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani, czaj się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małolek,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki w ogóle?
1: Nie ma

Radio Campus.

pieniądze ściągnęły niedolę. Lek wywołał chorobę. Szkoły wpędziły w obłęd, gdzie jest podpowiedź, co wiarygodne. Filantropia to dziś marketing, farmakologia to chleb powszedni. Utopia to, że coś się zmieni, jak się zachować, kto poznał przepis, kto mnie oświeci. Robi się już widno, przepiśnienie kwitną. Zimny jest ten świat, ale zbudowałem iglo. Potem na pustyni odnalazłem wodę pitną. W jednej dłoni sky, w drugiej dłonie zmieniamy ten slajd, jakby to był sen. To

zdraćmy i połammy się opłatkiem. Powalczmy nocą na śmierć, ocalmy się z porankiem. Zaufajmy, by poczuć, jak to jest być odpadkiem. Popatrzmy z góry na to, nacieszmy się obrazkiem. Obiecajmy, śmiejąc się w źrenicy, okażmy litość. Jak znicze, zgaśmy obietnicę. Zatraćmy się, mówiąc ostatnie kocham. Wróćmy po syntetyczną miłość, jak w ządrotach. My idealni na powierzchni tafli świata. Wyjmijmy z serca ostrze z inicjałami brata. Pomaszmy jak dwudziestolatkowie, którzy nie przetestowali błędów świata na sobie. Trucizna wzrasta lub jestem ślepy i

0: Kacu jadą kupić szlugi na sztuki na róg. Olek pcha Andrzeja, bo ma skacowane nogi, ale Andrzej nie ma nóg.
1: Te szlugi na sztuki to niby nielegal,
0: ale w tym ważnym dobrze znają ich dwóch przyjaciół od niewielkiej gramatury.
1: Taka to przyjaźń trochę na pych.
0: Potem Olek Andrzeja odwiezie do Magdy na spokój, tylko piwka łyk.

drugi rok, trzeci zaraz czwarty pęka. Lubisz ją, ona biała jak jutrzenka. Lśnienie bez Kubricka, w zamian flex masz na zębach i świetnie się miewa twoja męka. Znów złapany, ale to nie moja ręka. Rzeczywistość się zagina jak incepcja. Ja nawijam tylko swoją prawdę w wersach. Na tych bitach co dostaję od ziomeczka.

Lorda, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

Trochę życia w boksie, w rapie chcę być w ciężkiej wadze. Jak wejdę to na stałe, lepiej miej to na uwadze. To co modne nie jest dla mnie drogowskazem. Nie mam czasu na przystanek, to odsuwa mnie od marzenia. Moje traki to mój highlight. Zdjąłem rękawice, teraz opowiem za Majka. Świat to mój plac zabaw, muzyka jak zabawka. Trochę luzu w branży, gdzie co